0: Wybiła 8 w Radiu Meteor.
1: Rano Meteor.
2: The world is a vampire.

0: Witamy bardzo serdecznie, 7.20, co oznacza, że rano Meteor trwa dzisiaj trochę później, no ale jest poniedziałek, także wybaczcie nam, pewnie też macie ciężki poranek.
1: Jeżeli tak, to my go wam umilimy razem z fantastyczną muzyką, która leci w tym momencie i będzie leciała do godziny 10. Bądźcie z nami koniecznie.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: 11 maja dzisiaj, co oznacza, że jesteśmy coraz bliżej lata, w połowie wiosny już tak naprawdę. Także panowie, co dzisiaj się dzieje w dzisiejszym dniu?
2: Dzisiaj odbędzie się w Barcelonie za dokładnie 9,5 godziny bardzo miłe wydarzenie. Tak jest. Nie pozdrawiamy kibiców Realu Madryt. No co tu można więcej powiedzieć? No, święto narodowe.
1: Święto narodowe. Mamy też dzisiaj dzień bez śmiecenia w sumie. Tak, no myślę, że się fajnie to zgrywa w czasie z tym systemem kaucyjnym, bo to w sumie trochę się pokrywa z tego, co rozumiem. Także dzisiaj nie śmiecimy ogólnie. Nie powinno się śmiecić, tak, ale dzisiaj wyjątkowo.
3: Tak.
2: Dzisiaj też omijamy podatki.
1: Dzisiaj tak, dzisiaj dzień doradcy podatkowego, także dzisiaj omijamy po prostu podatki. Nie omijajcie podatków.
3: Dzień dobry w ogóle.
1: Dzień witam. Dobry, tak, witamy, witaliśmy się już, ale Wojtek do nas dołączył.
3: Ja się nie witałem, dlatego się witam.
1: Co się stało, Wojtku, dzisiaj ciężki dzień?
3: Nie, no jakoś nie wiem dlaczego, tak później się przyjechało. Właśnie nie było jakiegoś problemu, żeby nie wiem, zasnąć czy coś, a cóż. Tak.
1: No wiesz, jesteś po weekendzie, my jesteśmy wszyscy po weekendzie, także rozumiemy, że dzisiaj jest ciężko, ale nie jesteśmy po majówce, także trochę łatwiej będzie wejść, będzie łatwiej wejść ten tydzień, a jak wejść lepiej, jak nie, z wilkami i z piosenką Baśka.

0: Wojtku, wymienię ci imiona i powiedz proszę, co je łączy. Ignacy, Franciszek, Miranda, Iga, Zuzanna, Filip, Tadeusz, Maksym, Albert, Alojzy, Benedykt, Stella, Berta, Adalbert, Mamert, Gwalbert, Majola, Lutogniew, Majol.
1: No, łączy je to, że dzisiaj wszystkie te osoby mają imieniny, więc wszystkiego najlepszego dla nich. Mają moje ulubione imienie. Imię. Jeszcze tak. Nie jest to
0: z tej dzisiejszej stawki?
1: No to jest Alojzy, dlatego że Alojzy Bombel, czyli bohater pana Kreksa,
2: Alojzy Bombel, to był główny czarny charakter. Tak, mi się Alojzy kojarzy z...
0: Alojzy nie pasuje do czarnego charakteru.
2: No nie.
1: On był oprócz golarza Filipa, bo w Akademii pana Krebsa...
0: A Filip też jest
1: był, tak, golarz Filip. Więc i golarzowi Filipowi i Alojzemu Bąblowi życzę wszystkiego najlepszego, żeby byli lepszymi ludźmi.
2: Tak, ale była taka seria książek Mikołajek i tak. Tam też był Alojzy. To był chyba ten, co jadł ciągle też, kanapki z dżemem.
1: Tam był też Adalbert chyba, o ile się nie mylę.
0: Był Albert na pewno.
2: Albo Albert jadł ciągle
0: kanapki.
2: Ja
0: wam zaraz powiem, bo ja to miałem bardzo dobrze obczytane. Na pewno był Alojzy, Albert był... Ananiasz
2: to był ten z okularami. Tak, na pewno.
1: Alcest, Gottfried.
2: I każdy miał taką cechę, jedną Rufus, cechę charakteru.
0: Rufus, bo ich jeszcze paru. Tak. Joachim.
2: I każdy miał jedną cechę charakteru, że jeden grał w kulki, drugi miał rower, tak. Coś tam tak. Fajnie to było pisane.
0: Jezu,
2: także...
0: to było dobra w ogóle, wow.
2: Tak,
0: został odblokowany.
2: Tak, także dziękujemy Alojzy, trochę sfaworyzowaliśmy Alojzego. W tym momencie jest jeszcze Lutogniew, to mogę tak o tym wspomnieć, że też warto o nim pamiętać i tak dalej. Panowie, no co się jeszcze dzisiaj dzieje? Mamy 11 maja, jest już trochę cieplutko. Jak to tam widzicie generalnie z tym dniem?
0: Myślę, że humor jest cieniem fortuny.
2: Słucham?
0: Myślę, że humor jest cieniem fortuny, jak brzmi dzisiejszy cytat dnia Józefa Bułatowicza.
2: Humor jest dniem fortuny.
1: To jest
2: dobrze.
1: Za głębokie dla mnie o tej porze, więc się nie wypowiem.
2: Mamy jeszcze kilka innych...
0: Mamert i Pankracym o, rozem Pankracym. Kwiat poznaczy.
2: Tak
0: na
2: jest.
0: Przykład.
2: Gdy przed Pankracym nocą przymrozi, lato będzie przepadzista, jesienią czasy dżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżdżd

0: Ordinary Man to było od niezwykłego duetu, czyli Ozziego Osborna i Eltona Johna. Żaden z nich dzisiaj urodzin nie obchodzi albo by nie obchodził, ale są za to inne postacie, które warto wyróżnić, chociażby kultowego, legendarnego polskiego aktora Jana Englerta. Wszystkiego najlepszego, 83. urodziny. Ja najbardziej go kojarzę, panowie, z serialu Bogowie, z filmu Bogowie, przepraszam, albo chociażby z serii filmów Killerów dwóch, Killera ogólnie, gdzie grał senatora Lipskiego, takiego, taką czarną postać, ale no, Jan Englert to jest taki aktor, że go widzisz i wiesz, że to jest on po prostu.
1: Tak, no ja też głównie akurat z Killera go kojarzę.
2: Ja z Czasu Honoru.
1: Tak, miał dużo innych świetnych ról. Może teraz powiedzmy, wczoraj miał miejsce też dosyć ważny mecz, a dzisiaj urodziny obchodzą...
0: Dwie postacie związane.
1: Tak,
0: no.
1: dwie postacie związane z tymi klubami. Jeden to już były piłkarz, a jeden to jeszcze obecny. Były to Andres Iniesta, czyli piłkarz Barcelony przez wiele, wiele lat i też w Japonii grał, no ale głównie jest znany z grania w Barcelonie. 42 lata w tym dniu dzisiaj obchodzi 42 urodziny Andres Iniesta.
2: Urodziny obchodzi też Thibaut Courtois, uważany przez wielu za jednego z najlepszych bramkarzy obecnych czasów piłkarskich, 34 urodziny, oraz Salvador Dali, hiszpański malarz, 122 urodziny by miał, gdyby żył.
0: Tak jest, gdyby żył, no wiadomo, nikt tyle raczej nie żyje.
2: Salvador... Ale gdyby był z Japonii, to kto wie.
0: A może tak, gdyby był żółwiem jeszcze, bo żółwie bardzo długo żyją.
2: Tak, Salvador Dali był żółwiem, to...
1: No, chyba jednak nie był, wiesz?
0: Nie, chyba jednak nie, ale Salvador Dali trochę odżył w naszej kulturze przez ostatnie lata, a to za sprawą serialu Dos Papieru, który wziął tak jakby jego wizerunek.
2: Wczoraj myślałem o tym serialu w ogóle.
0: Myślałeś o nim? Tak. A co o nim myślałeś?
2: Myślałem o postaci Nairobi i próbowałem sobie przypomnieć, jak nazywał się ten główny zły na G.
0: Główny zły?
2: No ten policjant łysy.
0: A tych policjantów to ciężko tak
1: zapamiętać. Ja nie oglądałem zapewne nigdy tego serialu,
2: Gandia,
1: ale...
2: Gandia się nazywał.
0: Gandia, on.
1: Ale teraz chyba mi mignęło, że będzie jakaś nowa seria, tak? Dobrze się nie mylę?
0: Bardzo możliwe. Wiem, że jest wersja teraz azjatycka bodajże.
1: Okay. Wow. Coś taki post na koncie Netflixa na Twitterze mi taki post mignął i myślałem, że może coś wiecie.
0: Może tak, to jest duża marka, która naprawdę stała się kultowa. Pierwsze dwa sezony były świetne i ogólnie no, ogromna oglądalność. Posłuchajmy więc sobie trochę muzyki właśnie Bella Ciao Manu Pilasa.

0: Ráno Meteor.
1: V ten weekend miala miesto 32. kolejka piłkarskiej Ekstra klasy. Zostały nam do końca dwie kolejki. Ja mówiłem już od paru tygodni, że już powoli odliczamy do końca, odliczamy do Mistrzostwa Polski. Teraz jednak w ten weekend pojawił się mały może zgrzyt w tym odliczaniu, no bo Lech nie wygrał czwartego meczu z rzędu. Zremisował mimo wszystko dosyć niespodziewanie z Arką Gdynia 1-1, grając u siebie w Poznaniu. No i ten mecz był dosyć dziwny, dlatego że Arka właściwie cały mecz się broniła, ale cały mecz atakował. No ale to Arka strzeliła pierwszą bramkę. Po chwili jednak Lech wyrównał, no ale już na 2-1 nie strzelił. No i nie wygrał czwartego meczu z rzędu. No ale biorąc pod uwagę, że swój mecz przegrał Górnik, no to w sumie wyszło na jedno i nadal Lech ma przewagę 7 punktów nad drugą Jagiellonią, trzecim Jakowem i czwartym Górnikiem, bo wszystkie te drużyny mają 49 punktów, a następny mecz już w najbliższą sobotę z Radomiakiem. No i jest duża szansa, że to będzie ten mecz, w którym Lech to Mistrzostwo Polski sobie już przyklepi.
2: A może jeszcze go nie przyklepać?
3: Może go nie przyklepać. Może po prostu nie wygrać meczu i inne drużyny mogą wygrać.
2: Przegrają z Radomiakiem, to co wtedy się dzieje?
3: No to wtedy będzie z Wisłą Płock będzie walka o to, że tak samo jak rok temu, trzeba będzie wygrać mecz albo go zremisować. Raczej będzie można zremisować wtedy z Wisłą Płock.
2: Jagiellonia ma jeden mecz.
1: To znaczy, tak, no właśnie chciałem wspomnieć, że w środę jeszcze są mecze zaległe i Jagiellonia gra z Rakowem, więc jest to mecz bezpośrednich rywali, a Górnik gra z Arką i no generalnie, jeżeli Górnik w środę Lech zdobyć mistrzostwa jeszcze nie może, ale może się znacząco do niego przybliżyć, ponieważ w wyniku, jeżeli te wszystkie kluby stracą w jakiś sposób punkty, czyli na przykład Jagiellonia i Raków zemisują, a Górnik z Arką też zremisuje, bądź przegra, no to Lechowi starczy remis w meczu z Radomiakiem.
3: O Jezu, dużo rebusów, ale no najważniejsze jest to, że Lech Poznań jest zdecydowanie najbliżej i wszystko jest w jego rękach. W rękach kibiców jest też to, żeby przychodzić na mecze i na ostatni mecz Warty Poznań przyszło 1,7 tysiąca widzów. To jest najwyższy wynik na stadionie Ogródku. No to jest trochę mniej niż na Lechu, ale dalej coś, co
1: ale
3: cieszy, że Warta Poznań...
1: Teraz. Na Lechu też mieliśmy komplet. Teraz, nie dość, że komplet, to jeszcze rekord frekwencyjny, jeżeli chodzi o mecze Lecha w Ekstraklasie na stadionie przy Bułgarskim.
3: Tak jest, także gratulujemy obu drużynom. Warta Poznań trochę mniejszy klub, ale otwarto nową trybunę i dużo osób zobaczyło mecz z Sandecją, zakończony remisem bezbramkowym niestety, ale oby się ten poznański sport jak najbardziej rozwijał i oby piłkarze i Warty Poznań, i Lecha Poznań byli unstoppable.

0: Dzień dobry, z tej strony Dominik Maćkowiak, czyli ekspert od kultury amerykańskiej oraz chińskiej, lub też sinolog.
1: A nie, historyk też?
0: Jedno z drugim się nie wyklucza, mogę być tym i tym.
2: Dobra. Tak, czasami akrobata.
0: Tak, filantrop i jeszcze wszystko inne.
3: Czasami warto przenieść dyskusję spoza anteny na antenę, więc przechodzimy do tego. Odwiedziny, wyjazd. Stany Zjednoczone czy Chiny?
1: Dominik.
0: A ja mam zacząć?
1: Zaczynaj, no.
0: Dobrze, ja bym wybrał Chiny. Dlaczego? Ponieważ uważam, że jest to o wiele ciekawsza destynacja niż Stany Zjednoczone. Może też dlatego, że wiem, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, wiem, jak trochę Stany Zjednoczone wyglądają, czy to z mediów, no w sumie głównie z mediów, ale też z opowiadań znajomych, czy też rodziny, bo tam też rodziny mam. Chiny dlatego, że tam jest mimo wszystko, to jest w ogóle inna kultura, bo amerykańska kultura jest troszeczkę podobna do europejskiej, ale chińska to jest zupełnie coś innego i mnie takie coś po prostu jara. Nie wiem, jak wy na to patrzycie.
1: To jest coś nowego, chłopaki. Kompletnie nowe doświadczenie, bo też wyszliśmy z dyskusji, że
3: wybierasz.
1: Jakby ktoś tam opłacił wyjazd.
3: Niech stworzą nam się tutaj dwa zespoły i zobaczymy, kto jest po
1: jakby
3: stronie.
1: Mi ktoś opłacił wyjazd i miałbym taką jednorazową okazję, też bym wybrał raczej Chiny, myślę.
3: Ja też.
2: Ja mimo wszystko pewnie też, aczkolwiek no wydaje mi się, ja raczej generalnie nie jestem fanem obydwu krajów, ale zobaczyć na pewno bym chciał jedno i drugie w swoim życiu, no bo to są ogromne kraje, mnóstwo zabytków, historii i tak dalej, ale mimo wszystko mnie bardziej ciągnie do Europy, do europejskich
1: do Europy.
2: Krajów.
1: No czyli mamy 3 do 1 czy 4 do 0?
0: 4 do 0.
1: 4 do 0.
2: Ja nie liczę się w tej dyskusji.
3: Jakie miasto?
1: A czyli ty się wstrzymujesz od głosu, tak?
2: No tak.
1: 3 do 0. A serwisantka, pokaż, lewa ręka to są Chiny, prawa to jest Ameryka, albo powiedz.
4: Ja jestem Team Chiny.
1: Team Chiny, czyli dobrze. Mamy 4 do 0 w takim razie, bo Wojtek się wstrzymał.
0: Okej, no to jakie znacie w ogóle miasta w Chinach?
1: Szanghaj.
3: Ja mam bardzo konkretny plan na to.
1: Wuhan.
3: Po pierwsze Szanghaj, a po drugie znalazłbym jakieś 10-milionowe miasto, o którym nigdy nie słyszałem, bo jest ich w Chinach pełno.
1: Pełno jest, to prawda.
0: Ale dobrą destynacją jest na przykład Qingdao. Czyli tego...
3: Wiem, co to jest.
0: Tak, Qingdao, dawna kolonia niemiecka. Mhm. Tam jest na przykład bardzo dobry browar. Plus jeszcze takie miasto, które tak naprawdę nie ma podłoża. W sensie zawsze jak idziesz, to są schody i miliard tam jest, to chyba Guangzhou chyba się nazywało? Guangzhou. Chyba tak.
2: Ciekawe jest dla mnie to w Chinach, że oni potrafią zbudować sobie milionowe miasto, po czym je nagle opuścić, bo nie wiem, warunki naturalne się pogorszyły czy coś w tym stylu. I nie ukrywam, z naszej perspektywy jest to dziwne, ale no, oni takie mają podejście, dla nich po prostu jak coś jest popsute, to należy to wymienić, albo nawet nie wymienić, tylko po prostu całkowicie zmienić.
3: Tutaj też przychodzi mi przykład miasta, które właśnie wybudowano w pełni kompleksowo pod bardzo wiele milionów, a nikt w nim nie mieszka. I to jest największe miasto duch, to jest miasto Kangbashi w Chinach.
1: Kangbashi.
0: Okay. Ciekawe.
1: Ja znalazłem miasto Sanktuarium Pand, Chengdu, czyli tam są po prostu pandy. Mieszkają pandy.
0: A są czerwone?
1: Czerwone, normalne, wszystkie pandy.
0: Okej, okay. Tak, i znalazłem to miasto, jak się nazywa, to nie było Guangzhou, ponieważ Guangzhou to jest kanton. To miasto, o którym mówiłem, to jest Qingdao.
1: Qingdao.
0: Przepraszam, Qingdao to jest ten browar. Chongqing.
1: Chongqing. Okej, no to wiecie, gdzie się wybrać do Chin teraz. No słucham muzyki, która nie jest zbytnio związana z kulturą chińską, czyli konkretnie Shakiry, Hips Don't Lie.

0: mówiliśmy przed chwilą o kwestii tego, czy tutaj obecni w tym studiu chcieliby się wybrać do Chin czy do USA. Nie wiem, czy jak z większością Polaków, ale według pewnych badań coraz więcej Polaków wybiera spędzanie urlopu jednak w Polsce nad Bałtykiem lub w polskich górach, a powodem tego są coraz wyższe koszty podróży zagranicznych i niepewna sytuacja na Bliskim Wschodzie. Też dlatego, że jak wiemy, no na przykład Dubaj był coraz popularniejszy w ostatnich latach.
1: Wydaje mi się, że po prostu można nie wybierać Dubaju, tylko inne państwo.
0: To jest całkiem mądre. To jest całkiem mądre, ale niestety wielu polskich influencerów o tym nie wiedziało akurat w tamtym momencie i aktualnie też niestety czasami tego nie wie. A co oni w ogóle wiedzą, można podsumować.
2: Tak, portal travelist.pl zaobserwował wzrost rezerwacji pobytów w kraju o około 30-40% w skali roku. I to nasuwa nam wniosek, że właśnie Polacy coraz chętniej wybierają wakacje w Polsce i w sumie jest to takie dość intuicyjne, no bo mamy z jednej strony morze, z drugiej strony góry.
1: No tak, no.
2: Poza tym Wielka Polska.
1: Polska jest dobrym kierunkiem generalnie turystycznym, ale czy wy byście chcieli na przykład całe wakacje spędzić w Polsce tak bez opcji, że możecie za granicę polecieć?
2: Ja... Wiesz co, miałem bardzo wiele takich wakacji.
0: Ja też miałem wiele takich wakacji w swoim życiu, nawet w tym roku prawdopodobnie takie będą, więc
2: powiem ci więcej, chyba najwięcej swoich wakacji spędziłem w Polsce.
0: Ja też.
1: Ja zawsze korzystam z okazji, jak mogę, jak mam pieniądze, to lecę gdziekolwiek. Nie, Chiny czy USA, to po prostu trzeba polecieć.
0: Ja też przyznaję, że ja nigdy samolotem nie leciałem nawet, więc no nie miałem takiej okazji, ale raczej jak za granicę jechałem, no to jechałem samochodem właśnie, więc to też inaczej, bo samolotem, jak wiem, jest łatwiej. No a częściej mimo wszystko poprawniejsze jest opcja nad Bałtykiem.
1: No tak, oczywiście.
0: Niż góry.
1: I tam jest tanio generalnie.
0: Tak. A to jest w ogóle ciekawe, bo wielu polskich właśnie właścicieli hoteli, czy jakichś kwater prywatnych i tak dalej, po COVID-zie narzekało bardzo, że Polacy przestali jeździć do Polski. A teraz się to zmienia z powrotem, więc miejmy nadzieję, że przestaną też tutaj właśnie narzekać. A my właśnie możemy to podsumować tym, że Polska jest piękna i my zapraszamy też do zwiedzania Polski, czy to nad morzem, czy to w górach.
1: I do słuchania polskiej muzyki. Teraz Dawid Podsiadło.

Wybiłaś godzina 8.30, co oznacza, że za moment czeka nas Wuchta Wieści, którą poprowadzą nasze świetne serwisantki. Proszę, możecie teraz przedstawić.

0: Dominika Rosiewicz.
1: Dominika Seweryńska.
0: Zapraszamy.
1: Metamorfoza Placu Ułanów.
0: Nabór do Poznańskiej Akademii Wolontariatu Senioralnego.
1: Psie akrobacje na Cytadeli.
0: Pogoda na dziś.
1: W poniedziałek rozpocznie się przebudowa placu przy pomniku 15 Pułku Ułanów Poznańskich przy ulicy Ludgardy w Poznaniu.
0: Inwestycja obejmie m.in. remont nawierzchni i schodów, nowe nasadzenia zieleni, iluminację monumentu oraz rozbudowę monitoringu miejskiego. Odnowione zostaną także chodniki i mur oporowy wokół pomnika.
1: Prace mają zakończyć się w sierpniu 2026 roku, a w tym czasie kierowcy i piesi muszą liczyć się z utrudnieniami.
0: Rozpoczął się nabór do kolejnej edycji Poznańskiej Akademii Wolontariatu Społecznego. Projekt skierowany jest do seniorek i seniorów, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu miasta, poznawać nowych ludzi i angażować się w działania społeczne.
1: Efektem pracy uczestników mają być 4 inicjatywy społeczne odpowiadające na konkretne potrzeby poznanianek i poznaniaków. W działania zaangażują się również wolontariusze międzypokoleniowi, co ma sprzyjać budowaniu relacji pomiędzy seniorami a młodszymi mieszkańcami miasta. Nabór do programu potrwa do 30 maja.
0: Kandydaci mogą zgłaszać się za pomocą formularza internetowego lub wypełnić papierową wersję dokumentów dostępną w siedzibie Stowarzyszenia CRO oraz w Centrum Inicjatyw Senioralnych.
1: W weekend 16 i 17 maja na Cytadeli w Poznaniu odbędzie się 41. edycja zawodów Latające psy, połączona z piknikiem Kejtrówka.
0: W programie zaplanowano widowiskowe konkurencje dog frisbee, w tym freestyle i toss and fetch. Zawody będą kwalifikacją do Mistrzostw Świata w Czechach. Organizatorzy spodziewają się ponad 100 psów i ich opiekunów z Polski i zagranicy, a najbardziej efektywne pokazy odbędą się około godziny 14.
1: Na miejscu pojawi się też stoisko poznańskiego schroniska promujące odpowiedzialną adopcję zwierząt.
2: Pogoda w Radiu Meteor.
0: Na dziś najwięcej 20 stopni, najmniej 13, ale to już chyba za nami. A co dalej?
1: A co dalej? No, musimy zwrócić uwagę na wiatr, a właściwie może nawet niekoniecznie na niego zwrócić uwagę, bo nie będzie on zbyt duży. 12 km na godzinę w większości dnia, najwięcej do 23, co oznacza, że nie urwie nam raczej głowy. Jeśli chodzi o osoby, które mają problemy z ciśnieniem, no to dzisiaj mamy 1003 hektopaskale, czyli jest to gdzieś o 10 hektopaskali ciśnienie za niskie, więc trochę głowa może pobolewać.
0: No i

0: promocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja.

0: Miesiąc
1: powiemy
0: temu,
1: wam.
0: O, tak.
1: O.
0: O czym?
1: Co było miesiąc temu?
0: Miesiąc temu była Wielkanoc około i panowie lubicie jajka, tak w nawiązaniu? Jeść po prostu.
2: Ja lubię jeść, ale nie gotowane.
0: Nie gotowane. Jakie? No. Jajecznice?
2: No jajecznice, jajko sadzone.
0: Dobrze, a...
1: Okay, mam mocnego hot take'a.
0: O.
1: Robię bardzo dobrą jajecznicę.
0: To...
1: Robię naprawdę bardzo dobrą jajecznicę. Robię lepszą jajecznicę niż wy wszyscy razem wzięci.
0: No możliwe.
1: Jestem tego pewny.
0: Możliwe, bo ja nie lubię, tak. Więc nie robię. Także jest taka szansa. Serwisantki machają głowami, także potem zrobimy konkurs w Radiu Meteor, kto robi lepszą jajecznicę.
1: Ja robię.
0: A ty, Wojtek, masz coś do dodania? Jesteś oburzony tym, co powiedział Kuba?
2: Nie, no nie jestem w stanie tego sprawdzić empirycznie, no bo przecież nie robił jeszcze tego.
1: Moja jajecznica to jest prawdziwe doznanie empiryczne.
2: Okay, dobrze. Przekonamy się.
0: A właśnie, bo zanim zrobisz jajecznicę, to musisz mieć gdzieś jajka. Gdzie je przechowujesz?
1: Ja je wyciągam z lodówki.
0: Z lodówki, a gdzie trzymasz w lodówce?
1: Na drzwiach.
0: Na drzwiach. No to proszę
1: na
0: cię bardzo.
1: Takim mam takie siup, siup.
0: No to ja mam dla siebie informację, że w drzwiach nie powinno się trzymać jajek, ponieważ drzwi lodówki są narażone na wahania temperatur, no bo jak otwierasz, to od razu te produkty na drzwiach są narażone na to, że się robi ciepło i wtedy jajko może po prostu ulec pogorszeniu jakości.
2: To jest ciekawe.
1: Gdzie powinienem je trzymać w takim razie?
0: W takim razie powinieneś je trzymać w środkowej półce lodówki.
2: To jest ciekawe, okay. Dlatego że często właśnie w lodówkach, tak jak u Kuby i u mnie, są takie właśnie specjalne miejsca, żeby te jajka wyciągnąć z opakowania i tam włożyć.
1: I to jest zazwyczaj na drzwiach.
2: I to jest zazwyczaj na drzwiach.
0: No i właśnie to jest miejsce nie do końca właściwe, w sensie lepiej już trzymać na tych drzwiach niż chociażby na blacie, bo wtedy no, jest trochę za ciepło jednak dla jajek, ale no też na przykład
1: może
0: w sklepie...
1: Może robisz naleśniczki, no bo to warto wyjąć wcześniej, żeby ono się trochę ogrzało.
0: To wtedy tak, ale w sklepie na przykład, no to jajka nie są trzymane w lodówce, tylko normalnie na półkach, nie?
1: To też mnie często zastanawia, albo na przykład tak samo jest z mlekiem w wielu miejscach i to akurat mnie trochę obrzydza, ale no, kupuję.
0: Ale kupujesz.
1: Czasami.
0: No to bardzo dobrze, także pamiętajcie, jajek nie powinno się trzymać na drzwiach podobno, pewnie i tak będziemy to robić, bo po prostu lodówki tak są zaprojektowane, że tam są
1: ale
0: takie
1: miejsca.
0: Ale
1: zawsze można sobie przełożyć to korytko i włożyć właśnie gdzie? W środkowej półce.
0: Środkową półkę. Dokładnie tak. Teraz posłuchamy sobie Bajmu, jest 8:50, oznacza, że my będziemy z wami jeszcze przez godzinę, a teraz posłuchamy sobie trochę dobrej, polskiej, starej muzyki.

0: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Welma.
1: Pozdrawiamy. A teraz w pewnym sensie wracamy do dyskusji o tym, czy Chiny, czy USA.
2: No właśnie, bo wybrał pan były prokurator generalny.
1: Tak, wybrał. Pan Zbigniew Ziobro wybrał jednak w tej dyskusji USA. Stwierdził, że Chiny jednak nie są odpowiednie.
3: Tak jest.
2: Przecież może to będzie kolejny kierunek.
3: Może
2: kończą się kraje powoli.
3: Może tak, ale no to on tak jak ja nie chce spędzić wakacji w Polsce. Prawdopodobnie w ogóle ich nie spędzi w Polsce.
2: Nie spodziewałem się na tym poranku,
1: że długo ich nie spędzi w Polsce.
2: Że rok porówna się do Zbigniewa Ziobry.
3: Nie, nie porównałem się, absolutnie. To ja nie mam 26 zarzutów akurat. Okej?
1: Okay. Masz 25.
3: Ja mam 27. Ja przebiłem akurat Zbigniewa Ziobrę. To jest bardzo ciekawe. Oczywiście to jest powiązane z tym, że na Węgrzech zmieniła się władza i nowy premier powiedział, że no, panie Zbigniewie, no pan wraca do Polski. A pan Zbigniew stwierdził, że nie wraca do Polski. Tak, no właśnie jak myślicie? No bo potem może w USA się zmieni rząd, coś tam za jakiś czas, to gdzie wtedy Ziobro poleci?
1: Ja bym wybrał Rosję, taki fajny kraj.
3: No świetny.
1: Świetne te tradycyjne wartości konserwatywne.
3: Nie, no myślę, że tam też
2: Słowacja może.
3: Słowacja.
1: Nie, no Słowacja, też, no myślę, że Słowacja. Ale oczywiście to był żart o tych Rosji.
3: Nie, to była prawda. To będzie stał, w Słowacji za granicą polską, ten w Karkonoszach i będzie, patrzcie, tu jestem.
2: Albo Białoruś.
3: Albo ojeju.
1: No wiesz, a jak Białoruś, to prawie Rosja, no to prawda.
2: Już był jedna osobowość ze świata sądownictwa, która pojechała na Białoruś.
3: No niestety, także tak to wygląda. Pan Zbigniew i prawdopodobnie pan Marcin Romanowski również przebywają w USA i możliwe, że tam imprezują razem z Miley Cyrus, która teraz trochę nam pośpiewa o tym, jak to się imprezuje właśnie w Stanach Zjednoczonych.

0: Get Lucky i Pharrell Williams i Daft Punk. Za nami, a przed nami serwis, a oprócz serwisu, no znaczy inaczej, może serwis to jeszcze nie, ale na razie się dowiemy, co będzie w tym serwisie.
1: No w serwisie na pewno sobie powiemy o czym nie da się nie powiedzieć, czyli o wczorajszym biegu Wings for Life, który odbył się w Poznaniu. No wydarzenie ogromne, wiele było dróg zamkniętych i
2: bez
1: wiele
2: spoilerów.
1: Uczestników
2: bez
1: było.
2: Bez spoilerów.
1: Dobrze, bez spoilerów, Rochu.
2: Taki o czym jeszcze będzie w serwisie?
3: O nowej promenadzie nad jeziorem, ale oczywiście o tym, czego w Poznaniu nie może zabraknąć, czyli remont, zamknięte przejazdy kolejowe.
2: I to na Dębcu? O mój tak. Boże, tragedia.
3: No, ja myślę, że większa tragedia jest na Morasku.
2: No to też prawda, ale na Dębcu to, no wiesz, to tam już było narzekanie od dawna, teraz jeszcze zamknięte na dłuższy czas, to w ogóle będzie skandal. I jeszcze o czym będzie?
1: O żołnierzu Armii Krajowej, który zmarł.
2: No to przykra sprawa, niestety, więc nie mogą być tylko wesołe informacje, ale tak, zapraszamy na serwis, który odbędzie się za 17 minut.

0: Generalnie, jeżeli chodzi o latające ssaki, to są tylko nietoperze niby, ale...
1: Grochu, są też psy.
0: Jakie? Psy latają? Psy co ty latają? Gadasz?
1: Powiem ci więcej. Na Cytadeli.
0: Kiedy?
1: Już niedługo.
0: No kiedy, powiedz mi?
1: No w weekend 16 do 17, czyli w ten weekend, na Cytadeli będą latać psy i to jest 41. edycja latających psów. Gdyby tak pomnożyć te wszystkie edycje przez liczbę psów, to wyszłoby nam bardzo dużo latających zwierząt.
2: Ale one
1: zwierząt.
2: Będą latać sobie żelnym samolotem?
0: No czy... właśnie, Kuba, jak one będą latać? Przecież psy nie latają.
1: No to słuchajcie, jest dog frisbee i to jest taka konkurencja, w której psy łapią frisbee i przez to latają.
0: Co ty gadasz?
1: O. Naprawdę, są nawet
2: myślałem,
1: zdjęcia.
2: Że samolot, że jak samolot tak latają.
1: Nie, nie, nie, to pies Łajka, on co prawda nie samolotem. A...
2: też zginął potem. Ale...
1: O, tak, Łajka tam została i dalej tam niestety. Chyba gdzieś jest, pozdrawiamy.
0: No właśnie, to nie jest potwierdzone, nie wiem, co się stało z Łajką.
1: Mi się w sumie trochę zrobiło.
0: No mi też, no Wojtek, mówimy o zawodach, gdzie pieski latają za frisbee, a ty mówisz o Łajce.
1: Nie, to ja powiedziałem.
0: A nie, to
1: Łajce.
0: Przepraszam.
2: Nie ja powiedziałem.
0: To przepraszam, no ale no to Kuba, no to powiedz no, coś teraz pozytywnego.
1: Psy latają.
0: Fajnie, będziecie może mogli rzucać frisbee, wasz pies będzie łapał, ponad 100 piesków weźmie w tym udział, to są będą kwalifikacje w ogóle do Mistrzostw Świata, które się odbędą w Czechach, więc to jest jakby wielki event, także to taka rozgrzewka przed mundialem w USA, Meksyku i Kanadzie. Takim
1: mamy
0: razie.
1: Dwie konkurencje, toss and fetch i freestyle.
0: I co to znaczy? Freestyle będą się wyzywać, pieski, disować?
1: No, albo właściciele będą rzucać frisbee i będą się disować, a psy w tym czasie będą latać.
2: Mnie ciekawi, jaka jest różnica między psami czeskimi a polskimi. Czy czeskie szczekają po czesku?
0: No na przykład, nie? No ale to raczej pieski z Polski też mogą brać udział w Czechach, nie?
1: Ale nie szczekają po czesku.
0: No nie, no to będą się inaczej wyzywać w takim razie. Jakimś, no tak. Może jest jakiś język esperanto dla piesków. Nie wiemy tego, ale wiemy, że teraz leci manam, kocham cię, kochanie moje.

0: Autopromocja.
1: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Mamy 9.30, więc czas na drugą dzisiaj buchtę wieści, którą poprowadzą Dominika Seweryńska i Dominika Rosiewicz.

0: Wings for Life w Poznaniu.
1: Nowa promenada nad jeziorem.
0: Zamknięte przejazdy kolejowe na Dębcu.
1: Odszedł żołnierz Armii Krajowej.
0: W niedzielę w Poznaniu odbyła się kolejna edycja międzynarodowego biegu charytatywnego Wings for Life World Run. Uczestnicy wystartowali punktualnie o godzinie 13 razem z biegaczami z całego świata, wspierając badania nad leczeniem urazów rdzenia kręgowego.
1: Tegoroczna edycja była rekordowa. Na całym świecie w biegu udział wzięło ponad 346 tysięcy osób ze 173 krajów, a w Polsce wystartowało ponad 20 tysięcy uczestników.
2: W Poznaniu jest to fantastycznie dopracowane. Dla mnie naprawdę skala światowa, jeżeli chodzi o jakość wydarzenia, więc polecam każdemu start w tym wydarzeniu.
0: Mówi Arkadiusz Skrzypiński, były paraolimpijczyk i uczestnik biegu. Cały dochód z opłat startowych zostanie przekazany na badania nad leczeniem urazów rdzenia kręgowego.
1: W tym roku fundacja Wings for Life zebrała ponad 9 milionów euro. Na starcie w Poznaniu pojawił się także Bohdan Wasilkiewicz, który od urodzenia zmaga się z mózgowym porażeniem dziecięcym i w biegu uczestniczył już po raz 8.
3: Ten bieg to jest pokazanie ludziom, że nie można siedzieć w domu, nie można być smutnym. Ale tak się niestety dzieje, że ludzie z niepełnosprawnościami czasami są zamykani w domu. Tu masz wszystko, nie wychodź na dwór, no po to się angażować, bo ty nie umiesz, nie potrafisz, to jest nieprawda. Dajcie nam szansę, a my zdobędziemy kosmos.
0: Kolejna edycja wydarzenia odbędzie się 9 maja przyszłego roku. Materiał przygotował Stanisław Mazurczyk.
1: W Słupicy oficjalnie otwarto nową promenadę nad Jeziorem Słupeckim, wartą ponad 6 milionów złotych. Inwestycja obejmuje m.in. okrągłe pomosty, podgrzewany basen, leżaki, miejsce na ognisko oraz strefy rekreacyjne dla mieszkańców i turystów.
0: Promenada otrzymała imię Bosmana Franciszka Szułczyńskiego, wieloletniego propagatora żeglarstwa i sportów wodnych w regionie. Projekt został częściowo sfinansowany z programu Polski Ład.
1: Zamknięte zostaną dwa przejazdy kolejowe na Dębcu. Od dzisiejszego poranka rozpoczną się prace remontowe prowadzone na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych, które obejmą przejazdy kolejowe na linii 802 Starołęka-Luboń.
0: Roboty podzielono na dwa etapy, a każdy z nich wiązać się będzie z całkowitym zamknięciem przejazdów zarówno dla samochodów, jak i pieszych. Remont ma poprawić stan infrastruktury kolejowej i zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników drogi oraz ruchu kolejowego.
1: Służby apelują do kierowców i pieszych o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych prac oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie.
0: Zmarł major Kazimierz Wiktorowicz, pseudonim Dąbrowa, były żołnierz Armii Krajowej i wieloletni działacz społeczny z Kalisza.
1: W czasie wojny uczestniczył w akcjach dywersyjnych i sabotażowych, a po wojnie działał m.in. w Solidarność oraz Światowym Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Przez lata angażował się w przekazywanie wiedzy historycznej młodszym pokoleniom.
0: Za działalność niepodległościową i społeczną został odznaczony licznymi wyróżnieniami państwowymi i kombatanckimi.

0: Ráno Meteor.
1: Tak, teraz čas, jak zwykle o tej porze, na horoskopy, a dokładniej na przewidzenie tego, co dzisiaj się będzie dziać. Jako że dowiedziałem się, że mam mówić pierwszy, to będę mówił pierwszy.
2: No to mów.
1: Dobrze, to waga. Tak, zacznę od wagi, bo ja jestem wagą.
2: Dobrze, i Kuba też jest wagą, też
1: ale
2: ważna informacja.
1: Jestem większą wagą.
2: Jesteś większą wagą?
1: Tak.
2: Nie, no waga powinna być wyrównana, że nie jest większa.
1: Dobra, no, ja zwiększyłem jej większość.
2: Dobra.
1: Uważaj na słowa i omijaj irytujące osoby, bo z powodu Marsa w opozycji ogarnie cię buntowniczy nastrój. Mam bardzo dzisiaj buntowniczy nastrój.
2: No słychać właśnie.
1: Możesz nawet złamać regulamin lub postąpić we przepisom, co będzie miało swoje konsekwencje.
2: Przecież przejazd na Morasku przejdziesz.
1: Przeszedłem.
2: O, to jest buntownik, no tak. dalej.
1: Najlepiej zajmie się sprawami, które wymagają koncentracji i wysiłku, zamiast się rozpraszać i rozwiązywać cudze problemy. Wieczór bardziej sprzyja sprawom towarzyskim, uda ci się trochę odpocząć.
2: Dobrze, to ja teraz przeczytam barana w takim razie. Może też będzie miał buntowniczy nastrój, ponieważ baranem jest Dominik Maćkowiak, który był z nami w panelu dyskusyjnym i dalej siedzi w studiu. Dominik, postanowisz schować się przed osobami, które wymagają od ciebie zbyt wiele. Postaraj się znaleźć czas dla rodziny lub domu, zadbaj o zakupy i dobrą atmosferę. Nie irytuj się, jeśli ktoś nie spełnia twoich oczekiwań, tylko cierpliwie wytłumacz, na co masz ochotę. Mars w konjunkcji, tak?
1: Koniunkcji,
2: przepraszam, do twojego znaku zodiaku sprzyja rozsądnemu planowaniu tego, co trzeba zrobić. Wycisz myśli, zamiast znowu gdzieś się spieszyć, a nabierzesz optymizmu. W ogóle zawsze jest coś o zakupach, zauważyliście? W tych horoskopach zawsze ktoś musi robić zakupy. To jest aż takie ważne?
1: To jest jakby chyba kwestia niby tego, że niby fajne rzeczy ci pozwolą być szczęśliwym, ale to czy taki materializm jest prawdziwy?
2: Ojeju, ale to zaraz wejdziemy w głębszą dyskusję. Dobrze, Jakubie, a co u lwów słychać?
3: U lwów nie bez powodu, bo jest z nami również nasza serwisantka Dominika, która jest lwem, a więc czeka cię udany początek tygodnia. Choć możesz być lekko zabiegany, ale tutaj w naszym przypadku zabiegana. Księżyc w kwadraturze do twojego znaku sprzyja załatwieniu ważnych spraw, bo będziesz konkretna i zdecydowana. Dzień też sprzyja rozwiązywaniu zagadek, a jeśli zadasz odpowiednie pytanie, to pewna osoba wreszcie zdradzi ci swoje plany. Wieczorem jednak nie czas na trudne decyzje, tylko na relaks. Najlepiej na spotkaniu z przyjaciółmi.
2: No super, poniedziałek z przyjaciółmi. Brzmi dobrze generalnie, przedłużyć sobie trochę weekend. Także już wiemy, co nas czeka. Poranek w Radiu Meteor jeszcze chwilę potrwa, zanim pasmo przejmą Julka Cicha oraz Alicja Rychlewicz. My posłuchamy sobie Depesz Mode po raz drugi i zaraz do was przyjdziemy z naszym, no w sumie ulubionym segmentem Wojtka. Na pewno coś fajnego znalazł, będziemy wam tłumaczyć piosenki, także bądźcie z nami.

0: No i tak jak mówił Joch, przechodzimy do segmentu tłumaczenia piosenek. Mogę już zaczynać?
1: Możesz, teraz była Dziwna Miłość na przykład.
0: Okej, okay, teraz była Dziwna Miłość od, nie wiem jak Depeche Mode się tłumaczy, chyba to nie jest tłumaczenie.
1: No Depesza jest słowo, nie?
2: Tryb Depeszy?
0: No. No dobra, w każdym razie zaczynamy.
1: Tak.
0: Spakowała mi walizki ostatniej nocy przed lotem, godzina 09 rano, będę wtedy wysoko w powietrzu jak latawiec, tęsknię bardzo za ziemią, tęsknię za moją żoną. Tu w kosmosie doskwiera samotność podczas niekończącego się lotu i sądzę, że minie długi, długi czas, zanim wrócę na ziemię. Mm. I to jest ten, no i teraz, dobra, zanim znów wrócę na ziemię i przekonam się, że nie jestem takim człowiekiem, z jakiego uważają mnie w domu, jestem astronautą.
1: Astronautą? Astronautą ja znam...
0: To jest inne słowo po angielsku niż astronaut.
1: O Jezus Maria, trudne.
0: To jest takie tłumaczenie dosłowne, ale... ale...
1: A to jest jakaś piosenka taka bardziej nowa czy starsza?
0: Stara
1: piosenka. No. Jestem astro... Ale Fly Me to the Moon to będzie? Frank Sinatra?
0: Nie. Aż tak stara nie.
1: Okej. Okay.
2: No idea.
1: Nie mam, ja też chyba nie mam pomysłu, wiesz Wojtek?
0: A nie wiem, czy jeszcze mogę coś
1: powiedzieć. A jakaś podpowiedź co do wykonawcy?
0: Mógłbym, ale ten, no jest to wykonawca z Wielkiej Brytanii.
1: Z Wielkiej Brytanii, no Sting jakiś, coś?
0: Nie, ale podobno.
1: To nie wiem niestety.
0: Elton John, Rocketman.
1: Okej. Dominik wiedziałeś? Wiedział, dobra, Dominik wiedział, okej, to jest...
2: Wiedział, nie powiedział.
1: Ja aż tak...
0: Bo astronauta, tutaj jest tłumaczenie jako astronauta, a Rocketman to jest astronauta,
1: tak,
0: tylko
1: tak
0: inaczej trochę.
1: Człowiek rakieta, jakbyś powiedział człowiek rakieta, to byśmy wiedzieli, okej.
0: Okay. W tłumaczeniu nie było człowiek rakieta.
1: Okej, dobrze, to ja mam... trochę w drugą stronę, czyli polska piosenka tłumaczona na angielski, więc skupcie się panowie. I od razu przejdę do refrenu. I want to give you so much, I want you to have me, nothing can't happen to us anymore, you're not alone, nothing can happen to us anymore, it's
2: Agnieszka
1: the time.
2: Chylińska.
0: Agnieszka Chylińska, nie pamiętam tytułu.
2: Chcę byś mnie miał.
1: Nie mogę cię zapomnieć, ale dobrze panowie, więc zdane. Jedna niezgadnięta, druga zgadnięta. Kuba?
2: Dobra, proszę. Przeczytam pierwszą zwrotkę, jak nie zgadniecie to refren i jak nie zgadniecie to podpowiem.
1: Dobra.
2: Słowa niczym przemoc przerywają ciszę, wdzierają się w mój mały świat, boleśnie dla mnie, przeszywając mnie na wskroś. Czemu tego nie rozumiesz, och moja maleńka?
1: Why don't you understand, baby, girl?
2: Dobra, lecimy dalej. Baby. Tutaj refren.
1: No.
2: Wszystko, czego zawsze pragnąłem, wszystko, czego zawsze potrzebowałem, jest tutaj w moich ramionach. Słowa są zbyteczne, mogłyby tylko zaszkodzić.
1: No Jezu, no ja czuję, że to wiem.
0: Pewnie bym wiedział, ale...
1: My jesteśmy po prostu w to słabi.
2: Dobra,
1: chyba.
2: Trzecia podpowiedź. Ten tak. Zespół leciał na antenie dzisiaj dwa razy. Widzę, że Dominik
1: wie. Depeche Mode?
0: Depeche Mode.
2: Tak, i piosenka?
1: Enjoy everything I want, need, enjoy the silence. Okej, już wiem, dobra. Super, no bez podpowiedzi byłoby ciężko, ale
0: bez
1: tak. Także.
0: Odpowiedzi byłoby ciężko.
1: Tak, to była ostatnia gra, żeby was trochę przygotować na wysiłek tutaj intelektualny, który na pewno zaprezentują Alicja oraz Bartek Łęczuk jednak. Tak, on będzie prowadzić jak to późno wstaje, więc na pewno będzie intelektualnie i mądrze, a my dziękujemy wam za te 3 godziny, bardzo fajne. No chłopaki, pożegnamy się, co? Żegnamy.
0: Tak, żegnamy.
2: Do widzenia.
1: Tak jest, a kto się żegna?
0: Wojciech Piasny.
2: Jakub Lubawy.
1: I Roch Orzechowski. Dziękujemy wam, zostańcie w Radiu Meteor i miłego dnia wam życzymy.

0: Autopromocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Nazywam się Bogdan Zarewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.
3: Kto późno wstaje?
4: Przejmujemy pałeczkę po chłopakach z poranków i teraz jesteśmy z tymi, którzy no trochę później wstają i którzy musieli sobie przecież trochę dłużej pospać.
5: Ewentualnie z tymi, którzy trochę wcześniej wstali, ale jednak pozostali na poranku i zostają z nami, żeby jeszcze więcej przeżyć.
4: Tak, dla oddanych fanów Radia Meteor, jak zawsze jesteśmy tutaj w gotowości. A są dzisiaj?
5: I Bartek Łęczuk.
4: I Alicja Rychlewicz, więc będziemy was tutaj zabawiać przez najbliższe 3 godziny, a teraz rock DJ od Robbie Williams.

0: dla tych, co późno wstali i jeszcze nie ogarniają, który mamy dzień tygodnia, jaką datę, to dzisiaj jest 11 maja i między innymi Dzień Bez Śmiecenia. I stąd mam pytanie, Bartek. Ile już udało ci się oddać butelek za kaucję?
1: Oj, co najmniej wszystkie. Aktualny budżet Radia Meteor kaucyjny wynosi 30 zł do sklepów marki z czerwonym owadem. Natomiast nie zatrzymujemy się i coraz więcej wpada na nasze konto.
0: Coraz więcej wpada na nasze konto, więc mam nadzieję, że u was też coraz lepiej, no bo rzeczywiście teraz jest ładna pogoda, to można chodzić z tymi butelkami, a nawet można pozbierać sobie właśnie, żeby nie zaśmiecać tej ziemi.
1: Można, jak najbardziej. Jeśli akurat chce wam się pozbierać, a nie chce wam się ich oddawać, to zapraszamy do studia Radio Meteor. Tutaj również można zostawić butelki.
0: Tak, takie myślę, że takie miejsce jest po prostu skupu butelek plastikowych. My to potem przeznaczymy na odpowiednie rzeczy u nas w radiu, więc nie bójcie się, butelki z nami będą bezpieczne, no a dzięki temu świat będzie trochę mniej szary, ale szary świat od Stanach teraz poleci na antenie.

0: Kto późno wstaje?
1: Na pewno późno nie wstają nasi serwisanci, którzy już za 10 minut przedstawią nam dzisiejszą, już trzecie wydanie Wuchty Wieści. Co takiego ciekawego będzie?
2: Na pewno powiemy o nowym stowarzyszeniu, które pojawiło się w Poznaniu i to stowarzyszenie jest założone przez człowieka, którego myślę, że osoby z Poznania bardzo dobrze znają, przez Mariusza Wiśniewskiego.
3: Tak, będzie jeszcze o 8 edycji Targowiska Różności i bezpłatnych warsztatach w Poznańskim Centrum Wolontariatu, więc myślę, że jest się czymś zainteresować.
2: A dla tych, którzy nie wiedzą, co jutro na siebie założyć i potrzebują wskazówek a propos pogody, no to oczywiście też o pogodzie sobie troszeczkę porozmawiamy.
1: Tak więc zostańcie z nami już za 9 minut Wuchta Wieści w Radiu Meteor.

0: J. Cole jest beznadziejny.
1: Sentino wyprzedził swoją epokę.
0: Ocenzurowali nas.
1: Polska niegotowa.
0: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
1: Drake się zaczął na Skorpionie.
0: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
1: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
2: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak
3: i Dawid Kroczyński, jesteśmy Mikromuzyki, pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.

0: Dziękujemy.
1: Tak.
2: Tak, tak.
0: Tak, dziękujemy.
1: Tak, tak, dziękujemy.
0: Wielkie wydarzenie w radiowej Trójce. Poczekajcie. Mały spis przygody. Proszę? Ale kto? Ten czy ten?
3: Kto późno wstaje? Zaraz 10.30, właściwie już 10.30, więc czas na WTWieści.
4: Tak, przedstawiamy dzisiaj Dominika Rosiewicz i Dominika Seweryńska.

0: Nowe Stowarzyszenie Mariusza Wiśniewskiego.
1: 8. edycja Targowiska Różności.
0: Bezpłatne warsztaty w Poznańskim Centrum Wolontariatu.
1: Pogoda na jutro.
0: W Poznaniu zainaugurowano działalność nowego stowarzyszenia pod nazwą Poznań Jutra. Organizacja została zarejestrowana w sądzie 23 kwietnia i jak podkreślają inicjatorzy, ma mieć charakter apolityczny oraz skupiać się na sprawach miejskich.
1: Prezesem stowarzyszenia został Mariusz Wiśniewski, były wiceprezydent Poznania i obecnie wiceprzewodniczący Wielkopolskich Struktur Koalicji Obywatelskiej. Stowarzyszenie ma działać jako organizacja non-profit, a jego struktura liczy 7 osób w zarządzie.
0: Wcześniej Mariusz Wiśniewski pełnił funkcję zastępcy prezydenta Poznania, z której, jak informował prezydent miasta, został odwołany w związku z sytuacją w Zarządzie Dróg Miejskich.
2: To jest projekt, który ma tak naprawdę łączyć mieszkańców wokół spraw miasta, wokół debaty, wokół programu i w tym duchu będziemy działać. Jest to inicjatywa pozapolityczna.
1: Mówi Mariusz Wiśniewski. Jak podkreśla prezes, inicjatywa ma być kontynuacją jego działalności samorządowej i platformą współpracy dla osób zainteresowanych rozwojem miasta.
2: Pierwszym podstawowym powodem, o którym już częściowo wspomniałem na początku, jest chęć kontynuacji mojej dotychczasowej samorządowej pracy, która została przerwana, mimo że miałem mandat wyborczy od mieszkańców. Poprzez stowarzyszenie, poprzez tę formę prawnej działalności chcę zaprosić do współpracy wszystkich tych, którym leży na sercu miasto Poznań.
0: Pierwsze otwarte spotkanie stowarzyszenia odbędzie się 19 maja w Poznańskim Bazarze.
1: W jego trakcie zaplanowano wykład ekspercki dotyczący rozwoju miasta, który wygłosi dziekan historii UAM profesor Przemysław Matusik. Na razie nie wiadomo jednak, czy dołączy do stowarzyszenia. Materiał przygotował Stanisław Mazurczak.
0: Odbyła się 8. edycja Targowiska Różności. Od godziny 12 w niedzielę plaża przy Container Art zamieniła się w otwartą strefę wystawienniczą dla rzemieślników, ilustratorów, projektantów i twórców handmade.
1: Na odwiedzających czekały m.in. ręcznie robiona biżuteria, ceramika, grafiki, obrazy, dekoracje, tekstylia oraz rozmaite przedmioty tworzone w krótkich, często unikatowych seriach.
0: Targowisko miało być nie tylko okazją do zakupów, ale również miejscem spotkań i rozmów z twórcami, którzy chętnie opowiadali o swojej pracy oraz procesie powstawania swoich dzieł.
1: Poznańskie Centrum Wolontariatu ruszyło z cyklem bezpłatnych warsztatów.
0: W programie znalazły się zajęcia zarówno dla wolontariuszy, nauczycieli, jak i osób koordynujących działania społeczne w organizacjach oraz instytucjach. Specjalne szkolenie przygotowano również dla przedstawicieli miejskich, jednostek organizacyjnych i domów pomocy społecznej.
1: Poznańskie Centrum Wolontariatu podkreśla, że warsztaty mają być nie tylko okazją do zdobywania wiedzy, ale także miejscem wymiany doświadczeń i budowania nowych kontaktów między osobami zaangażowanymi w działania społeczne.
3: Pogoda w Radiu Meteor.
0: Niestety jutrzejsza pogoda nie będzie aż tak piękna jak dzisiejsza, ponieważ będzie definitywnie mniej stopni, będzie najwięcej do 14 stopni Celsjusza, gdzie dzisiaj mamy do 20, więc niestety 6 stopni różnicy. Najniższa temperatura będzie wynosić tylko 7 stopni.
1: Niestety wiatr też zbierze na sile, można powiedzieć, 22 km na godzinę, a w porywach jeszcze gorzej, 39 km na godzinę. Również możliwe opady i ciśnienie wyniesie 1003 hektopaskale.
3: Pogoda w Radiu Meteor.
4: No, więc myślę, że możemy jak najbardziej jeszcze nie wyciągać jakichś kurtek chyba przeciwdeszczowych, chociaż wiadomo,
5: Lepiej się przygotować,
4: więc jakąś może małą parasolkę mieć pod ręką, ale liczymy na to, że będzie jak najbardziej słonecznie, no bo trzeba jeszcze przecież pospacerować, trzeba robić formę na lato, no bo lato coraz bliżej.
1: Ale już dzisiaj są możliwe opady, także myślę, że jak się dzisiaj przygotujemy, to już jutro nas nic nie zaskoczy.
4: Zawsze być lepiej przygotowanym.

0: późno wstaje.
1: Wuchta wieści, można powiedzieć, że nas nie opuszcza. Jednakże mamy do przekazania wieść taką dosyć przykrą, dosyć smutną i dosyć niechętnie będziemy to robić. Natomiast czasem trzeba. W Gnieźnie na stadionie żużlowym drużyny Ultrapur Start Gniezno podczas meczu ze Śląskiem Świętochłowice podczas 12 biegu niestety doszło do poważnej kolizji. Patryk Budniak zakleszczył się swoim motocyklem z jednym z zawodników Śląskiego Świętochłowice, co sprawiło, że na łuku, na drugim łuku jednego z okrążeń nie był w stanie wyhamować, przez co uderzył z całym impetem w bandę, to jest ponad 120 km na godzinę przy braku hamulców, no więc impet był na pewno poważny, co spowodowało, że jak wjechał w tą bandę, no to po pierwsze przeskoczył ją w zasadzie, również jego motocykl poleciał na trybuny, no a sam poleciał na drogę żwirkową. Całe szczęście dostałem sekretne informacje od jednego z naszych korespondentów w Gnieźnie, że gdyby tam było wcześniejsza nawierzchnia, która była jeszcze kilka tygodni temu, to mogłoby to się skończyć dużo poważniej. Natomiast z tego, co na razie wiadomo, to Patryk jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. Jest pod respiratorem, więc z oddychaniem jest ciężko. Natomiast jego kręgosłup, co najważniejsze, prawdopodobnie jest cały i nie będzie znacznych uszkodzeń zdrowia. Na razie tylko złamane nogi, krwotok wewnętrzny i tak dalej. Ale z tego, co wiadomo, to kręgosłup ma być w normie.
2: W sprawie wypadku wypowiedział się Andrzej Borowiak. Posłuchajmy, co miał do powiedzenia.
3: W niedzielę podczas zawodów żużlowych w Gnieźnie doszło do poważnego wypadku. Podczas jednego z wyścigów doszło do kontaktu dwóch motocykli, po którym jeden z zawodników wypadł z toru. 19-latek doznał poważnych obrażeń. Został zabrany przez ratowników medycznych do szpitala w Poznaniu, gdzie aktualnie jest pod opieką lekarzy. W związku z tą sytuacją policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie zabezpieczyli dokumentację dotyczącą zawodów sportowych. Zabezpieczyli dokumenty dotyczące licencji toru i dopuszczenia go do zawodów. Sprawdzili także dokumentację dotyczącą ubezpieczenia tej imprezy oraz poszczególnych zawodników. Przesłuchali świadków, a także zabezpieczyli monitoring. Jesteśmy w kontakcie z prokuraturą rejonową w Gnieźnie i po analizie wszystkich materiałów będą podjęte dalsze decyzje.
1: Tak jak mówił Andrzej Borowiak, aktualnie Patryk Budniak, 19-latek startu Gniezno, znajduje się w szpitalu przy ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu.
2: Tak, liczmy na to, że wszystko zakończy się dobrze i Patryk wróci właśnie do zawodów i na tor. Materiał przygotował Stanisław Mazurczak, a my dziękujemy.

0: późno wstaję.
1: Mamy maj, więc sezon komunijny, więc myślę, że duża część słuchaczy, która ma jakieś bliskie właśnie w tym wieku komunijnym, się może zastanawiać, ile powinno się teraz dać do koperty, bo to jest zawsze takie pytanie. Nikt nigdy nie chce powiedzieć wprost, no bo nie wypada i tak dalej, ale o dziwo są badania właśnie na ten temat, żeby stwierdzić, ile tak najlepiej, ile około procentowo Polacy dają.
2: To jest taka właśnie tajemnica Poliszynela. Niby każdy wie, że trzeba dać trochę więcej niż mniej, trochę tyle, ile wypada, ale nie wiadomo, ile wypada. To my wam mówimy, ile wypada, bo przeprowadzono bardzo rzetelne badania co do tego, ile Polacy dają na komunię, a ile powinni dawać.
1: Ile powinni dać? Zacznijmy od najniższej kwoty, gdyż jest to 200 zł.
2: No to jest minimum. To jest takie po prostu entry level. To jest taki level 1 kruk.
1: Tak. Potem mamy 28% wskazuje na 400 do 600 zł.
2: I za to można już coś kupić.
1: Za to już jest taki porządny prezent, no to już można zaszaleć. No i potem 24% mówi 200 do 400 zł. Czyli tak rzeczywiście do tych 600, tak połowa ankietowanych mówi, że tych 600 zł może dać.
2: Z tego, co badania wskazują, to największy odsetek tych pieniędzy wydanych na komunię to jest ponad 2000 zł. Ale wiesz co, Alicjo? Ja mam prawdziwe badania, które zostały matematycznie przeprowadzone o to, ile powinno się dać na komunię.
1: Ile?
2: Już ci mówię. Komunia mojego dziecka to nie jest twój darmowy obiad. Nie stać cię, nie przychodź. Zakładając, że twoja pensja to 12 tysięcy złotych, to przesuń przecinek o jedno miejsce, wychodzi wtedy 1200, pomnóż to razy 8, mamy 9600, dolicz talerzyk 400 zł i zaokrągli, wychodzi twoja koperta 15 tysięcy złotych.
1: Myślę, że Centralna Komisja Egzaminacyjna powinna wziąć pod uwagę właśnie to równanie i umieścić je na maturze w przyszłym roku.
2: Będzie w karcie wzorów.
1: Będzie w karcie wzorów, bo jak widać się przyda i to jest taka wiedza jak najbardziej przydatna w życiu dorosłym, no bo w końcu niech szkoła nas czegoś uczy, no to niech nas uczy, ile dawać do kopert. A teraz mani od aby.

0: Autopromocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gęda
1: i Adam Zawadzki.
4: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
0: Autopromocja.
5: Cześć, tu Wojtek Hoffman z zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.
6: Kto późno wstaje?
7: Ci, którzy późno wstają, późno się dowiadują o rzeczach, natomiast jeśli słuchaliście Radia Meteor wczoraj, to mogliście się dowiedzieć, że chociażby był minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro uciekł ze Stanów Zjednoczonych, do Stanów Zjednoczonych z Węgier przez to, że Peter Madziar przejął tam władzę i rozpoczął nowe porządki, natomiast dementujemy to, nie było tak.
8: Tak, jak sam mówi na antenie pewnej stacji telewizyjnej, wcale nie uciekł, po prostu rozmawiał na lotnisku w Newark w New Jersey właśnie z dziennikarzem właśnie ze stacji.
7: Z dziennikarzem i został nawet oficjalną pracę jako komentator TV tej stacji właśnie w Stanach Zjednoczonych. Już nie tylko Mariusz Max Kolonko mówi jak jest, ale i Zbigniew Ziobro ma swój kadr, ma swoje drzewa za sobą, ma miejsce parkingowe nawet, więc dobrze został doposażony w swoim studio. Natomiast pozostaje w Newark w New Jersey i stąd będzie opowiadał, że chociażby sądu się nie obawiam i przed każdym sądem stanie, mimo że zarzutów jest ponad 25.
8: Tak, samo USA jest dla niego gwarantem bezpieczeństwa i uczciwego sądownictwa. No a jeśli chodzi o nas tutaj na polskim poletku, to minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że będzie zwracał się do USA o ekstradycję, więc zobaczymy, jak kariera reporterska Zbigniewa Ziobry się pociągnie. No, czekamy na rozwój wydarzeń dalszy.

0: Sweet Dreams, po polsku w wolnym tłumaczeniu Dobranoc. Dobranoc dla dzieci w internecie.
1: Dobranoc dla dzieci w internecie, gdyż Unia Europejska, dokładnie Komisja Europejska, zapowiedziała powstanie aplikacji na smartfony, która będzie służyła weryfikacji wieku użytkowników, będzie zawierała coś w rodzaju takiego wirtualnego dokumentu tożsamości, coś jak nasz tutaj polski M-Obywatel, i będzie służyć po to, żeby właśnie weryfikować ten nasz wiek użytkowników w internecie, jak na przykład się wchodzi na przykład na strony hazardowe.
0: Był jednak pewien problem w tym, że chociażby VPN-y utrudniały cały ten precedens, przez co nieco traciło na sensie cała ta aplikacja, w związku z czym chcą ograniczyć też działanie VPN-ów.
1: Tak, VPN, czyli usługa służąca do ukrywania lokalizacji użytkowników, pozwala właśnie na to, żeby ten wiek pewno można było manipulować i gdzieś ta luka powstała, no i przez to Unia Europejska chyba pójdzie na taką małą wojenkę, bo chodzi oczywiście o wprowadzenie unijnego aktu o usługach cyfrowych, które ma służyć właśnie wprowadzeniu bezpieczeństwa i komfortu użytkownikom internetu, szczególnym naciskiem właśnie na osoby niepełnoletnie. No ostatnio coraz więcej jest różnych regulacji, tutaj Australia wprowadzała regulacje do osób niepełnoletnich, Hiszpania miała wprowadzić właśnie ograniczenie social mediów dla osób niepełnoletnich, więc no dużo idzie w tą stronę. Ta technologia się rozwija, jak widać bezpieczeństwo musi iść także w tą stronę, więc no co, no z tą technologią, no to wejdźmy sobie trochę właśnie w Daft Punk i Technologic. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn

0: Fans Joy, australijski piosenkarz, zaserwował nam tak zwanego letniaczka Riptide 13 lat temu już, to był 2013 rok, więc nieco retro.
1: Nieco retro, a tu wszystko w temacie, bo już za chwilę, za 8 minut będą retrobity Bęka Kocikowskiego, które was przeniesie trochę w czasie właśnie tych przeszłych lat, gdzie górowały, nie wiem, jakieś stare Nokie, czy... Ja się bardziej na starych konsolach znam, więc Nintendo 64 i inne.
0: Różne rzeczy wtedy były.
1: No właśnie, my nie wiemy, ale wiecie, kto wie, Benek Kocikowski i on wam wszystko przekaże już o 11.30 na antenie Radia Meteor. When a fire starts

0: Retrobity. Komputery, starocie i gadżety z duszą.
1: Jest rok 1959, kiedy Polska jest szara i głodna telewizji. Telewizor ma w domu co czwarty Polak, a reszta zagląda do sąsiadów przez okno. Władze postanawiają zbudować fabrykę telewizorów we Wrocławiu. Biorą stary budynek po cukrowni przy ulicy Ostrowskiego, stawiają maszyny i nie powstaje ani jeden telewizor, ani jeden przez całą historię tych zakładów. Za to wychodzi z nich coś, czego nikt się nie spodziewał. Pierwsze polskie komputery jadą na eksport, interesują sowieckie wojsko i działają przez następne 40 lat bez przerwy. To historia wrocławskich zakładów elektronicznych Elwro. Ja nazywam się Beniamin Kocikowski, a wy słuchacie Retrobitów w Radiu Meteor. Na początek Anna Jantar i Nic nie może wiecznie trwać.

Żeby zrozumieć Elwro, trzeba zrozumieć, jak się cokolwiek robiło w PRL-u. Chciałeś zbudować fabrykę? Piszesz list do kogoś ważnego. Inżynier Stefan Rylski napisał taki list w 1958 roku wprost do wicepremiera Jaroszewicza i dostał zielone światło. Zakłady ruszyły w 1959 roku w murach starej cukrowni, ale Warszawa zdecydowała, że telewizory powstaną gdzie indziej. Wrocław dostał za to zlecenie na przełączniki kanałów do telewizorów, które powstaną jeszcze gdzie indziej. Inżynierowie nie powiedzieli nikomu, że po godzinach planują coś własnego. Zaczęli rozmawiać z naukowcami z Polskiej Akademii Nauk i projektować maszynę liczącą, która zajmowała pół hali fabrycznej i kosztowała jak kilka kamienic. Teraz bajm i co mi panie dasz?

Pierwsze podejście do stworzenia komputera było w 1961 roku. Odra 1001, jeden egzemplarz, zbudowana na lampach elektronowych wielkich jak szklane żarówki, nie weszła do masowej produkcji. Rok później Odra 1002, też jeden egzemplarz, który spotkał ten sam los. Ale w 1963 roku w końcu coś zaskoczyło. Odra 1003 była pierwszą, którą dało się produkować seryjnie. Zamiast lamp elektronowych używała tranzystorów i ważyła 400 kg. Zajmowała cały pokój i wykonywała 500 operacji na sekundę, co wtedy brzmiało jak magia. Pierwsza poszła prosto do wojska. Obliczenia topograficzne, które wcześniej zajmowały 2 miesiące, Odra robiła w 2 godziny. Żeby przekonać komisję do produkcji masowej, inżynierowie wywieźli komputer na pace ciężarówki na pochód pierwszomajowy. Tłum, transparenty, orkiestra i gdzieś na środku maszyna, która liczy. Komisja dała zielone światło. Polska zaczęła produkować komputery nawet na eksport do ZSRR. Przed nami kombi i słodkiego, miłego życia.

Elvro to jednak nie tylko maszyny dla fabryk i wojska. Pod koniec lat 70. zakład postanowił zajrzeć do polskich domów. Wypuścił TVG-10, czyli klon kultowego Ponga. Pong to oczywiście dwie pionowe kreski i jeden poruszający się kwadracik między nimi. Taki ping-pong. Prymitywny jak rysunek kredo na asfalcie, ale dla kogoś, kto nigdy nie widział gry wideo, był to szok. Elvro podpięło swój klon pod telewizor i sprzedało przez 3 lata 9 tysięcy sztuk. To była pierwsza polska konsola na 15 lat przed Pegasusem. W 1986 roku przyszedł Elvro 800 Junior, czyli szkolny komputer osobisty z zielonym monitorem i klawiaturą jak z maszyny do pisania. Trafiło ich 14 tysięcy do liceów w całej Polsce. Na wielu z nich dzieci po raz pierwszy w życiu napisały własny program. Teraz obywatel GC i tak, to ja. Super.

Wciąż ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

Jest rok 1989 i Polska się zmienia. Elwro, które przez 30 lat pracowało w rytmie planów pięcioletnich, nagle musi myśleć o cenach i o konkurencji. Byli chętni na zakup IBM, Hewlett-Packard. Mogło się skończyć zupełnie inaczej, ale rozmowy utknęły w biurokratycznych sporach i miesiące mijały. Ministerstwo sprzedało w końcu Elwro Siemensowi jako część większego pakietu. Niemcom zależało jednak na innych zakładach. Elwro dostali przy okazji i uznali, że produkcja jest nieopłacalna. W 1993 roku fabrykę zamknęli i większość hal wyburzyli. Ostatnia pracująca Odra, czyli model 1305, działała w ośrodku informatyki PKP w Lublinie aż do 30 kwietnia 2010 roku. Komputer z lat 70. sprawny przez 34 lata bez przerwy. Dziś na skwerze Elwro we Wrocławiu stoi obelisk z napisem "Polskie komputery rodziły się z Elwro". Ja nazywam się Beniamin Kocikowski, a to były Retrobity w Radiu Meteor. Zostaje z nami Kult i Araya.

0: Choć minął już tydzień od dnia Gwiezdnych Wojen, który odbył się 4 maja, tak teraz wyciekają właśnie nagrania, co tam ciekawego fani z naszego tutaj kraju przygotowali. Między innymi w Krakowie bili się na miecze świetlne na rynku.
1: I coś jeszcze?
0: Coś jeszcze? No, myślę, że przede wszystkim wyczekują fani na nowy film, który będzie 26 maja, ale zdecydowanie ja się mogę pochwalić, że zbudowałam sobie zestaw Lego z Gwiezdnych Wojen.
1: X-Wing?
0: X-Wing. Wow.
1: I jak było?
0: Bardzo dobrze.
1: Polecasz każdemu?
0: Ja zawsze, wszystkim polecam, zawsze sobie ułożyć taki zestaw Lego, czy właśnie też zawalczyć na miecze świetlne, bo sama grupa, która przygotowała właśnie taką walkę 4 maja na rynku krakowskim, mówi, że spotykają się co niedzielę na treningach. Ja bym się tak pobiła mieczem świetlnym.
1: No możemy iść teraz.
0: Możemy iść teraz?
1: Możemy iść teraz.
0: Dobra, trzeba wyciągnąć.
1: Włączę soundtrack. Lecimy.

0: Jesteśmy teraz w sezonie maturalnym. Tutaj maturzyści już napisali te wszystkie podstawy. Mieliśmy matematykę, polski, angielski. Jeszcze wiele rozszerzeń przed nimi. A takie pytanie do ciebie, Bartek. Jaką teraz byś maturę napisał?
1: Teraz, w tym momencie?
0: Tak, w tym momencie.
1: Najchętniej bym napisał maturę z filozofii.
0: Z filozofii, dobra.
1: Bo widziałem, że tak medialna chyba jest 20%.
0: Okej, to myślę, że możemy spróbować na za chwilę po jakimś dobrym utworze przetestować cię z wiedzy, z filozofii.
1: O matko. No dobra, no zobaczymy czy podołamy, czy przypadkiem się tutaj nie ponudzicie, bo jednak filozofia to jest taki przedmiot dla osób, które muszą trochę mieć w sobie takiego bzika i wiadomo, no nie jest to dla każdego.

0: Tak jak obiecaliśmy, będziemy testować Bartka z matury z filozofii tegorocznej. Mam tu dla ciebie jedno z pytań, proszę bardzo. Spośród podanych poniżej filozofów, wybierz przedstawiciela wczesnej filozofii analitycznej i przedstaw dwie główne idee jego filozofii. I masz do wyboru George'a Edwarda Moore'a, Karla Jaspersa, Bertranda Russella i Ludwika Wittgensteina.
1: O kurczę, no tutaj trzeba na pewno otworzyć dział rozkminki. Jednego mam wybrać?
0: Tak, wybierasz jednego, dokładnie, no musi być to przedstawiciel wczesnej filozofii analitycznej i przedstawić jego główne dwie idee.
1: O kurczę, postawiłbym myślę na Wittgensteina, bo to był jednak człowiek wielkiej wiary, człowiek niesamowicie analityczny, człowiek, który patrzył na antyk z przymrużeniem oka i nieco widział w tym jednak mezaliansów, widział w tym trochę przeszkód, więc myślę, że tak, dwie idee przedstawić.
0: Dwie idee
1: wittgensteinowskie. No na pewno myślę, że on był przedstawicielem niemieckiej szkoły proto-heglowskiej. Tak mi się wydaje, że to był mniej więcej ten okres wiadomo, analiza i tak dalej, synteza, połączenie tezy i antytezy to dopiero za Hegla, natomiast już Wittgenstein zauważał pewne koneksje w tym temacie, no to to jest taki protoheglizm, to powiedzmy, że pierwsza, no a druga, myślę, że tak patrząc na analityczny antyk, no to zaprzeczenie koncepcji Platona o tym, że to prawda jest najważniejszym środkiem moralizatorskim i najważniejszą rzeczą, do której należy dążyć. Myślę, że on inaczej na to patrzył i miał nieco inne co do tego spostrzeżenia i przemyślenia, stąd też odrzucenie platońskiej myśli o idealnym państwie, o prawdzie, o wielkich ludziach i tak dalej.
0: Myślę, że jak najbardziej nam tu filozofowałeś, Bartek. No, czy to jest dobrze, czy nie, nie mnie oceniać. Nie jestem z Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, ale z pewnością jak ktoś się znajdzie, kto zna odpowiedź na to, jak

0: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม
2: Polacy nie gęsi też swoją gwiazdę śmierci mają.
3: I to na Zalewie Szczecińskim. Konkretnie chodzi o wyspę, która przypomina bardziej tą drugą gwiazdę śmierci faktycznie niż tą pierwszą, bo wygląda jak taka niedokończone koło, w zasadzie okrąg z lekkim wypełnieniem. No a to wszystko w niskiej cenie przelotu samego nad Polską. Na Zalewie Szczecińskim wielka, wspaniała wyspa Jana Zabawy Wróblewskiego.
2: Tak, tak się właśnie nazywa. Ostatnio poszła trochę właśnie w baral internetowy, no bo zostało do zmienione nagranie, po czym poznać, że się właśnie przelatuje nad Polskę po zobaczeniu tej wyspy na naszym Zalewie Szczecińskim. Dla tych, co chcieliby na przykład ją odwiedzić, bo ona, jak teraz wiadomo, taka popularna, to niestety nie można na nią wejść, bo jest ona taką oazą dla zwierząt, w szczególności dla ptactwa.
3: Wygląda dość niewinnie, natomiast ma niebagatelne 123 hektary powierzchni, więc jest nie dość, że widoczne z chociażby samolotu, no to jest przy okazji całkiem spore, a sama powstała całkiem niedawno, bo zaledwie 4 lata temu w efekcie prac nad podgłębianiem toru wodnego Szczecin-Świnoujście, no a sama wyspa to jest zwyczajnie osad wydobywany z dna zalewu.
2: Tak, da się go zobaczyć z okolic Międzyzdrojów, Dźwirzyna czy Świnoujścia, z nadbrzeży przystani czy z okrętów wycieczkowych, no też jak właśnie lecąc samolotem możecie na chwilę wyłączyć te małe telewizorki i sobie zobaczyć tą wyspę.

0: I ciąg dalszy naszych tutaj testów maturalnych. Mamy tutaj kogoś, Zuzia Oleszczak. Przywitaj się.
1: Witamy.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Powiedziałeś tutaj nam poza anteną w studiu, że chciałabyś rozwiązać maturę z fizyki, więc mamy, no nie było jeszcze tegorocznej matury z fizyki, ale mam próbną ze stycznia.
2: Ja jedno tak przyjechałam poza anteniu, nie gotowa jestem do końca.
0: No, ale dobra, tu o to chodzi. Bartek też nie był gotowy na filozofię, to ty nie będziesz gotowa na fizykę. Tutaj ładnie mamy w FF, ale no. Mam tutaj przygotowane zadankę, zadanko, prawda, fałsz, proszę bardzo. Praca siły parcia gazu w przemianie S2-S3 ma 3 razy większą wartość od pracy przeciwko sile parcia gazu w przemianie S4-S1.
2: Musiałabym zobaczyć chyba przemianę S2-S3. Mam taki pomysł, jaki jest tryb zadania. Ponieważ jeżeli rozumiem dobrze treść, no to mamy jakieś przemianę gazu.
0: Dokładnie.
2: Która ma 4 stany. Mhm. Tylko że nie wiem, jakie ma stany, więc w zależności od tego, czy jest to reakcja izobaryczna jest na pewno, gdzie się zmienia ciśnienie, jest reakcja izotermiczna, właśnie gdzie się nie zmienia ciśnienie, izotermiczna, gdzie się nie zmienia temperatura i tam, że się objętość się zmienia.
0: Okej, okay, myślę, że to ci pomoże, bo to jest druga część tego zadania. Okay. Pierwsza część brzmi: iloraz temperatur bezwzględnych T2 do T4 gazu w stanach S2 i S4 wynosi. Więc tak mamy początek tego zadania. I potem mamy do wyboru 2 do 3, 2 do 1, 3 do 2, 3 do 1.
2: Słuchaj, Alu, tutaj ja niestety chyba musiałabym spojrzeć na to zadanie, żeby je rozwiązać. Jednak chyba coś zostało w głowie. Jestem zaskoczona, że ja w ogóle pytam, jakie są rodzaje przemian.
0: Przyznaję, że pod tym już można stwierdzić, że coś by ci się udało pewno strzelić, no ja tu przyznaję.
2: Uważam, że honor obroniłam.
0: Honor obroniony,
2: nie rozwiążę niestety na głos, szczególnie, że nie mamy wizji, mamy tylko fonie, jak na radio przestało.
0: No ale spokojnie, my nie jesteśmy korkami Radia Meteor, ale może pora coś takiego zrobić.

0: Słuchajcie, jak dobrze pamiętacie lektury szkolne?
1: Które?
2: No zależy właśnie, zależy czy czytałam, czy nie. Z rozszerzenia bardzo dobrze pamiętam, bo przeczytam więcej z rozszerzenia niż z podstawy.
0: Dajmy Przedwiośnie na przykład.
2: O, Przedwiośnie. Cezary Baryka, Szklane domy.
1: Stary Baryka jeszcze był.
2: Stary Baryka był i Stary Baryka... Nie, to wuj, to nie pamiętam, który obiecywał komu Szklane domy.
1: Stary Baryka obiecywał.
2: No i że Baryka był bardzo radykalny i potem że młodość równa radykalność. I że bardzo źle tam mamę potraktował i że potem dopiero wraz z wiekiem...
1: I w filmie umarł chyba, a w książce nie.
2: W książce nie wiemy, to było otwarte...
1: No tak, a
2: w filmie
1: umarł.
2: W książce było otwarte zakończenie,
1: tak,
2: prawda?
1: Tak.
2: Że został postrzelony, ale nie wiemy.
1: Tak.
0: Wiecie, z jakim...
2: To były tak.
1: To
0: wiecie, z jakim
1: powód.
0: Poglądem komunistów polemizował?
1: Baryka?
0: No.
1: Nie.
2: To było wymowne.
0: No to minus jeden punkt.
1: To jest otwarte
0: punkt.
1: Pytanie?
0: Nie, znaczy otwarte, ale masz tekst wcześniej.
2: A, okej, okay, to było do tekstu.
1: Okay,
2: tak.
1: Wow.
2: Nie pamiętam, szczerze mówiąc,
0: mogę wam przeczytać ten fragment szybko. Chciałem powiedzieć parę słów, zaczął Cezary, jakby określić, prawie w kwestii formalnej. Chciałem zwrócić uwagę na nieskuteczność takiej propagandy, jak ta, której przykład słyszałem przed chwilą. Jeżeli tutejsza klasa robotnicza przeżarta jest nędzą i chorobami, jeśli ta klasa jest w stanie zwyrodnienia, czy na drodze do zwyrodnienia, jeżeli ta klasa jest pozbawiona kultury, to jakimże sposobem i prawem to właśnie klasa może rwać się do roli odrodzicielki tutejszego społeczeństwa. Takich argumentów nie należy używać, należy raczej schować te fakty na dno, na sam spód dowodzeń, gdyż jest to właściwie argument przeciwko racjonalności uroszczeń komunizmu. Klasa przeżarta nędzą i chorobami może być tylko obiektem czyjejś akcji odrodzeńczej, lecz w żadnym razie nie czynnikiem odradzającym. No i musisz teraz powiedzieć, z jakim poglądem komunistów polemizował.
1: Z tego, co mi się wydaje z tego tekstu, to z tym, że klasa robotnicza sama z siebie wywoła rewolucję i sama z siebie zrzuci kajdany. Ale to jest dziwna polemika. Dziwna jest ta odpowiedź. Dziwne jest to pytanie.
2: Tak, ja zrozumiałam podobnie, więc tak dodałam bardzo pole do
0: popisu. Ja
2: zrozumiałam, że generalnie, że to, że klasa robotnicza miałaby... dokonać właśnie jakieś... Powtórzyłam swoje słowo finalnie. Chciałam powiedzieć coś nowego, ale no, bardzo dokładnie tutaj podsumował to, co ja zrozumiałam, ale...
0: No to jakim typem argumentu posłużył się tam Cezary Bazura? Cezary Baryka? Ad personam wyrażającym groźbę odwołującym się do autorytetu opartym na logicznym rozumowaniu.
2: Ad personam?
1: Nie no, w sumie nie atakuje nikogo.
2: Bezpośrednio się zwraca.
1: No ale nie atakuje nikogo.
2: Ja niestety mam ten problem, że ja niestety muszę przeczytać tekst, żeby zrozumieć. Ja bardzo problem mam ze słuchaniem, ze zrozumieniem. Raczej czytam ze zrozumieniem, więc ja już na przykład nie pamiętam, jak się zaczęło.
0: Ale spokojnie, nie mam odpowiedzi, więc jakby biorę wasze zdanie do serca i myślę, że po prostu my matury pisaliśmy dawno, ale mam nadzieję, że wszyscy maturzyści sobie z tym jak najbardziej poradzili.
1: Nie.

0: To nam Alan Walker trochę tutaj roztańczył po prostu studio. No i co? No i niestety musimy w tym roztańczonym tutaj klimacie się z wami żegnać.
1: To prawda, ale jeszcze wam powiem, jaki jest rozkład jazdy na dzień dzisiejszy.
0: Na dzień dzisiejszy, bo już o 15:00 backstage.
1: Zosia Najewska, Natalia Pawlik i Natalia Nowacka. Potem o 17:00 społeczne kadry, Kacper Ryskę.
0: Tak, potem Planeta Sportu, Maciej Chwaliński, Wojciech Piasny i Meteor Egze, Franciszek Nowak, Kamil Górecki o godzinie 19:00.
1: Ale od godziny 20:00 już niezastąpiony i zawsze o tej samej porze magazyn muzyczny Agnieszka Tułacz i Aleksander Grzenda.
0: I o 21:00 chłopaki z Pitwolu w składzie Michalina Dobaczewska i Michał Kędzia. No i dzień nam zakończy 22:00 Wilsons Adama Leśnika.
1: Oraz oczywiście o 23:00 DJ rzeźbiarz Kamil podejma ze swoją elektrownią tłuste bity na zakończenie dnia.
0: Tak, a za KPW dziękuję wam.
1: Bartek Łęczuk
0: i Alicja Rychlewicz.

0: późno wstaje.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Autopromocja.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tutaj Lili Hates Roses i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: promocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Hej! Patrz, jaki nowy kawałek znalazłam.
3: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
2: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

0: Wybiła 14 w Radiu Meteor.
1: Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

0: life has killed.
1: Autopromocja.
2: J. Cole jest beznadziejny.
3: Sentino wyprzedził swoją epokę.
2: Ocenzurowali nas.
3: Polska niegotowa.
2: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
3: Drake się zaczął na Skorpionie.
2: You know Miles Goat. On zrobi Graduation.
3: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Witamy.
7: Tu zespół Dog in the Fog.
8: I słuchacie Radia Meteor.
9: Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe. Teraz w Radiu Meteor.

używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

0: pomocy.
1: Ciii, przysuń się bliżej.
0: Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.
6: Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

Używanie telefonów komórkowych oraz nagrywanie w trakcie seansu jest zabronione. Piosenki filmowe teraz w Radiu Meteor.

0: Wybiła 15 w Radiu Meteor.
1: Hej, to Natalka.
2: Zosia.
3: I Natalia.
2: A wy słuchacie?
4: Backstage.
1: Tu. No właśnie, to my.
2: Hej!
3: Dzisiaj zaczynamy tak bardzo pozytywnie, ponieważ w dzisiejszej audycji będziemy się cofać mocno do takich dziecięcych lat. Może zazwyczaj w sumie się tak cofamy, ale jednak dzisiaj już do takiej tematyki bardzo dziecięcej, ponieważ do zabawek, a przede wszystkim do lalek.
1: No tak, dzisiaj staniemy się troszeczkę takie infantylne, no ale wiecie, no każdy lubi nieraz się przenieść do przeszłości, no i poczuć ten klimat dawnych lat.
2: Tak jest, no bo kto nie miał na swoim koncie i w swoim pokoju miliona lalek wokół siebie i po prostu mógł wybierać w nich od wyboru do koloru. No i dzisiaj się właśnie postawimy w takiej sytuacji, właśnie wrócimy trochę do tego, jak to kiedyś było i zobaczymy, co tak wokół nas wtedy leżało i co się tak właściwie za nimi kryło, no bo to nie były same lalki, ale też cała idea i w ogóle.
1: No tak, lalek było na pewno sporo. Każdy większy, mniejszy film produkował sobie takie lalki, no bo wiadomo, każda mała dziewczynka chciała mieć taką swoją ulubioną lalkę, czy to Barbie, czy to Monster High, no ale o tym może troszeczkę później.

0: W sumie to tak to my.
1: Tak, tak to my puszczamy wam tylko takie hity i to w Radiu Meteor i to tylko na Backstage'u, więc wiecie. Poniedziałek, 15.
0: Wiecie, jak coś, kiedy kogo słuchać.
2: No ja myślę, że my byśmy się tak sprawdziły w takim filmie właśnie na przykład Barbie, właśnie jako takie trzy muszkieterki. No, tylko trzeba znaleźć tą Barbie, nie? Bo ona była w sumie czwarta. My będziemy takie trzy.
1: Ale słuchajcie, możemy
2: otwieramy
1: zawsze...
2: casting.
1: Tak, możemy zawsze zrobić casting, więc jak macie jakieś zgłoszenia, macie blond włosy, no Nati się akurat nie nadaje, bo ona już jest tutaj za Rom Larsą naszego radia, więc akurat na Barbie nie może startować.
2: Podobno tak jest, no.
1: Ale jeżeli wy macie właśnie blond włosy, lubicie trochę przyaktorzyć, no bo właśnie Barbie chyba aktorką to troszeczkę jednak była, prawda?
3: To prawda jest coś takiego, że faktycznie każda część była jakby innym filmem stworzonym przez Barbie, gdzie ona grała główną aktorkę. Nie wiem, czy każdy o tym wiedział, bo ja na przykład dowiedziałam się o tym stosunkowo niedawno, bodajże 2 lata temu dopiero, a fanką Barbie jestem od dzieciaka.
1: No właśnie, troszeczkę słyszałam takie głosy w internecie, że troszeczkę popsuło to jednak dzieciństwo tym młodym dziewczynkom, tak. No bo jak to Barbie, która ma tyle żyć, może być aktorką i tylko udawała? No jednak tak było, no niestety.
2: No ja właśnie myślałam, że ona nie jest aktorką, ale jednak jest cały czas tą samą postacią, która właśnie przeżywa te wszystkie przygody, nie? A tutaj się tak okazuje, że jednak ona ma to swoje życie wielkiej gwiazdy, no i to też oczywiście przydało się do stworzenia jakichś kolejnych produktów. No ale wiecie, trochę to niszczy tą wizję.
1: No racji też wyobraźcie sobie, no jednak Barbie w każdej części miała takiego, no, że tak powiem, nowego chłopaka, to jakby takich chłopaków w przeciągu jej życia powiedzmy miała 30 i każdy się nazywał Ken, no troszeczkę by było to dziwne. Jednak dobrze, że była tą aktorką, bo chociaż... tak wiecie, mentalnie była dobrze do życia nastawiona.
2: No ale jako ta aktorka w sumie, to ten Ken też był właśnie aktorem i oni prywatnie byli razem albo współpracowali? Jak wy to interpretujecie?
3: Chyba w jednej części było coś takiego, bodajże Barbie w świecie mody, gdzie ona właśnie początkowo, film zaczyna się od tego, że ona gra w pewnej produkcji Barbie na ziarnku grochu.
2: Tak.
3: I ona tam faktycznie jest aktorką i faktycznie ma pomagać Kenowi w uczeniu się przez niego scenariusza filmu. Także ja myślę, że tak może być.
2: A nie było właśnie coś, że ona się pokłóciła z tym Kenem i właśnie wyjechała i ona była taka it girl i właśnie wiecie. Po prostu...
1: Czyli romans
2: hot
1: zaczął...
2: Girl summer.
1: Tak, czyli Party. Romans zaczął się na planie po prostu, a potem się przerodził do takiego prawdziwego życia. No chyba tak możemy to podsumować.
3: Ja teraz mam ważne pytanie do was. Taka najlepsza według was właśnie część Barbie.
1: Ale żeś zapadała pytanie.
2: Jaka? Ja muszę tutaj polecieć moim serduchem i zawsze to było właśnie Barbie i ile tam było tych księżniczek?
1: 12
2: tańczących księżniczek. Okay, no, także to zawsze, ale jeśli chodzi na przykład o lalki, to zawsze marzyłam o muszkieterce i nigdy mi się nie udało jej zdobyć.
1: Okej, to tutaj z muszkieterką się akurat zgadzam, natomiast ja bardzo lubiłam te części typu właśnie Wróżkolandia, Syrenkolandia, Podwodna Tajemnica, jednak takie rzeczy troszeczkę magiczne mi tak bardziej bliżej sercu, więc taki jest mój pik na ten dzień.
3: Okej, to u mnie tutaj na pewno Barbie Magia Pegaza. Bardzo mi się podobała po prostu interakcja pomiędzy Aniką, czyli tą księżniczką, którą grała Barbie, i pomiędzy księdziem Aidenem. No bardzo, bardzo mi się
1: prawie
3: to podobało,
1: Xaidenem.
3: Nie ukrywam. Prawie Xaiden, jeśli ktoś czytał książkę, pewną to wie, o co chodzi. Ale
2: książkę
3: tego bardzo...
2: nawet mamy dzisiaj na stanie tutaj w studiu, także jakby ktoś chciał wypożyczyć za drobną opłatą, to zapraszam.
3: Oprócz tego bardzo Barbie Rozpunka to też super było, ale pamiętam, że właśnie bardzo chciałam kiedyś mieć lalkę Syrenkę. I a propos tych lalek, wiecie, kiedy powstała pierwsza lalka Barbie?
1: No w 1900, ale ile to możesz nam powiedzieć, Zosia?
3: 59, słuchajcie. Była traktowana wtedy jako taka teenage fashion model, ponieważ była to dorosła, modowa lalka, no, która mocno jednak odróżniała się od popularnych w tamtych latach takich lalek niemowląt.
2: No tak, no bo rzeczywiście te zabawki w ogóle dla dziewczynek były często takie już... powiedzmy, że wrzucające je do takiego stereotypu, kim one mają się stać w przyszłości, czyli właśnie matkami, takimi paniami domu. I rzeczywiście zazwyczaj te zabawki dla właśnie młodych dziewczynek, zwłaszcza w tych latach, no to rzeczywiście były takie bardziej związane z domem, z opieką nad dzieckiem, dlatego zazwyczaj jak już miała być to lalka, no to było to jakieś właśnie małe niemowlę, jakiś wózek, czy jakaś kuchenka. No i właśnie na pewno trochę to zmieniło tą perspektywę na zabawki dla młodych dziewczyn i rzeczywiście pokazało w końcu, że mogą się właśnie bawić i dążyć do jakiegoś takiego wzorca, który nie pokrywa się z tym stereotypem.
1: No ale właśnie, Zosia wspomniała nam, że Barbie zadebiutowała w 1959 roku, no i to właśnie w tym roku również się ona urodziła, jest to taka, wiecie, oficjalna data urodzin, konkretnie 9 marca, więc no jeżeli chcecie sobie świętować urodziny Barbie, no to troszeczkę za późno, ale wiecie, za rok możecie sobie zapisać w kalendarzu, no i właśnie sobie takie urodziny świętować. A też co ciekawe, pierwsza w ogóle lalka Barbie miała taki, wiecie, no czarno-biały kostium kąpielowy w paski, kucyk, do tego mocny makijaż, no i okulary przeciwsłoneczne, więc to była taka Barbie chyba na basenie w tym przypadku. No i właśnie, teraz chyba nie wiem, czy produkują takie Barbie w strojach kąpielowych. Chyba troszeczkę jednak zakrywają tego ciała w tych lalkach, więc to taki ciekawy ruch był w tamtych latach.
3: Myślę, że od tego mogli odejść, ale na pewno teraz bardzo ciekawym i fajnym ruchem jest to, że produkują coraz więcej takich lalek prezentujących różne niepełnosprawności, pewne trudności, z którymi szczególnie dzieci mogą się mierzyć i dzięki którym po prostu mogą bardziej je rozumieć i się z nimi tak po prostu...
1: Utożsamiać,
3: tak.
2: Też w ramach ciekawostki warto podkreślić, że w filmie Barbie, tym już nowym, oficjalnym live action z Margot Robbie w roli głównej, właśnie możecie zobaczyć te wszystkie takie ikoniczne stroje tych pierwszych lalek Barbie, między innymi właśnie chyba w zwiastunie do tego filmu właśnie Margot Robbie była w tym stroju kąpielowym i też możemy zobaczyć scenę, w której mamy właśnie Ruth Handler, czyli współzałożycielkę Mattel, która właśnie w ogóle wpadła na całą tą koncepcję lalki Barbie i żeby właśnie stworzyć taką już dorosłą kobietę, która ma swoją karierę i życie i właśnie zupełnie odejść od tych starych schematów.
3: To prawda, więc jeśli ktoś nie oglądał filmu, no to jak najbardziej w tym momencie was do tego zachęcamy. A my tymczasem przenosimy się do trochę innej sfery dziecięcych lalek, ponieważ odejdziemy nieco od lalek Barbie na rzecz innej bardzo ciekawej serii. Zobaczymy, czy znacie i czy będziecie wiedzieć, o co tak właściwie teraz będzie nam chodzić, o czym będziemy za chwilkę mówić.

0: Warto pamiętać o tym, że mamy w Polsce takie osobistości, które nawiązują również tego typu współpracę.
1: No ale właśnie, krwią Ewa jest Polką, no i w tym przypadku nie można jej tego zarzucić. No i również nie możemy zarzucić tego, że w ogóle cały ten fenomen Monster High wymyślił tak naprawdę jeden z takich projektantów właśnie linii tych lalek. No i był nim właśnie Mattel Gareth Sander, który razem ze swoim bratem bliźniakiem, Derenem, zauważył, że dziewczynki na zakupach coraz częściej wybierają te takie troszeczkę mroczniejsze ubrania i właśnie dodatki w stylu gotyckim. No i wpadł na taki świetny pomysł, żeby może stworzyć taką lalkę, która również utożsamia się z takim stylem ubioru i ogólnie taką aurą.
2: Tak, i tutaj też warto zauważyć, że Mattel w tamtych czasach potrzebował produktu dla takich starszych dziewczynek, dla których taka klasyczna Barbie stała się trochę zbyt dziecinna i zbyt perfekcyjna. No i w tym momencie Monster High, bo tak została nazwana po prostu ta linia nowych produktów, miało być odpowiedzią na tą potrzebę buntu i ekspresji takiej po prostu siebie. No i był to też od razu taki trochę konkurent dla Barbie, taki bezpośredni.
1: No racja, ale tutaj widzę na tej coś się chciała odezwać, to proszę.
0: No właśnie chciałam powiedzieć, że to był taki konkurent, nie konkurent, no bo jednak ten sam producent, no ale jednak rzeczywiście była koncepcja na to, żeby to była taka anty-Barbie, która właśnie odpowiada na ten dalszy postęp tego rozwoju i no wiadomo, ta Barbie pierwotna była czymś przełomowym, no ale z czasem stała się już znowu jakimś takim wprowadzeniem w stereotypy, zwłaszcza, że teraz może Barbie już jest bardziej taka inkluzywna, no ale wtedy jeszcze Barbie były wszystkie takie bardzo, bardzo podobne, miały wszystkie tą samą sylwetkę i nie reprezentowały raczej takiej różnorodności, dlatego Monster High właśnie było dosłownie czymś zupełnie na odwrót.
1: No racja, ale też co ciekawe, nie możemy zarzucić na pewno tutaj twórcom braku smykałki do biznesu w tym przypadku, no bo właśnie odpowiedzieli oni na takie troszeczkę braki rynkowe, jak powiedziała to Nati, no i zaczerpnęli oni z klasycznych książek, z klasycznej literatury i kina, tworząc postacie takie, które jednak każdy zna, czy to Dracula, czy to Frankenstein, Wilkołak, Mumia, no raczej każdy zna, każdy kojarzy, prawda? No i właśnie z tego faktu, że te postaci są w domenie publicznej raczej takie używane i powszechne, twórca Mattel nie musiał płacić żadnej licencji, bo każdy wiedział jednak, że to są bohaterowie tacy ogólnoznani, prawda?
2: To prawda, ale żeby jednak nie było zbyt strasznie, bo jednak te postaci są kojarzone z horrorów, Te postaci były kierowane głównie po prostu do dzieci, dlatego zabawki Monster High połączono z takim high fashion, tak żeby te stroje lalek były inspirowane projektami Alexandra McQueena czy Johna Galliano i po prostu trochę jednak były bardziej skierowane do tych dzieci, trochę takie bardziej infantylne, żeby jednak aż tak ich nie przerażać tym, że jest to wilkołak albo jest to wampir, tylko właśnie, żeby po prostu mogły się z nim utożsamić i powiedzieć, że a ta sukienka jest fajna, coś tam. No i dzięki temu po prostu miały chęć sięgania po te zabawki.
0: No tak, rzeczywiście właśnie te lalki, mimo że były straszne, to jednak były przy tym takie, bym powiedziała, cool i rzeczywiście pokazywały właśnie takie trendy nowe i były takie godne naśladowania, myślę, tak wizualnie. Także to było rzeczywiście fajne, ale też nie można zapominać o tym, że to nie była jedyna linia lalek, która właśnie przełamywała te stereotypy, które stworzyły lalki Barbie, ponieważ jest również firma MGA, która jest producentem lalek Bratz. Jeżeli ktoś kojarzy właśnie te lalki, to rzeczywiście one wyglądają też zupełnie inaczej niż lalki Barbie. Są też takie, może już nie takie gotyckie, ale takie grunge'owe, takie...
1: też takie high fashion,
0: nie? Też są cool, też jest high fashion, też mają zupełnie inne sylwetki, inne twarze i może trochę są bardziej wszystkie do siebie siebie podobne, może Monster High jest rzeczywiście bardziej zróżnicowane, ale też przełamują to wszystko, no i dlatego też stały się po prostu konkurencją dla Monster High.
1: No i właśnie, my tak sobie z dziewczynami dzisiaj rozmawiałyśmy na naszym backstage'owym backstage'u i stwierdziłyśmy, że troszeczkę te lalki brat są jednak takie może, wiecie, wpisujące się w nowoczesne trendy, czy to nawet makijażowe, czy to ubioru, bo jak

0: sobie spojrzymy na takie, no wiecie, teraz nastolatki, no nie wiem, czy nas można takie nazwać, ale no takie nastolatki typu, wiecie, 16-18 lat, no to można zauważyć te niektóre trendy makijażowe, które pomimo, że te lalki no już mają troszeczkę lat, nadal jakby są no w obrocie i nadal podobne stylizacje możemy zauważyć, czy nawet makijaże.
1: Czyli poniekąd one trochę wyprzedziły swoje czasy.
0: Tak, dokładnie.
1: Powstały.
0: No.
1: Ale właśnie co ciekawe, Monster High, żeby odzyskać swój taki udział w rynku, no konkurując jednocześnie z lalkami Bratz, one zdecydowały się na bardziej radykalny i taki nowoczesny design, który miał zagwarantować im takie nienaturalnie długie kończyny albo jaskrawe makijaże, z którymi właśnie Monster High możemy kojarzyć. No i w taki oto sposób wydaje mi się, że jednak w popkulturze i w takiej świadomości społeczeństwa to Monster High jednak bardziej się zapisało niż to Bratz.
0: No racja, jednak też ta muzyka chyba dużo robiła, bo piosenki idące za całym tym fenomenem, no było ich na pewno bardzo dużo.
2: No i też to, że to Monster High miało jakby stworzoną całą fabułę wokół tych lalek, każda miała swoją osobowość, rzeczywiście był bardzo rozbudowany taki storytelling, a tutaj przy Bratz, nie wiem, ja na przykład nie byłabym w stanie teraz wymienić żadnej konkretnej postaci i powiedzieć, jak ma na imię i jaki miała charakter. Też były właśnie tam jakieś chyba produkcje takie audiowizualne z nimi, ale to rzeczywiście nie było tak popularne. Może na przykład w innych krajach było to bardziej popularne. Z tego, co ja pamiętam z tych czasów, kiedy to wszystko wychodziło, to jednak w sklepach nie było tak widać tych lalek Bratz. Może po prostu ta dystrybucja aż tak nie dotarła do Polski.
0: No racja, ale na pewno było widać unikalność lalek Monster High. No bo właśnie, jednak Barbie kojarzy nam się z tym, że jednak tą twarz, powiedzmy, swoją taką typową miała zachowaną, była po prostu przedstawiana w różnych sytuacjach i w różnych, powiedzmy, ubiorach, czy też właśnie odzwierciedleniach takich, no, rasowych, że tak powiem. No ale właśnie lalki Monster High miały różne swoje takie unikalne właśnie dodatki, czy to właśnie unikalna rzeźba głowy, czy jakieś detale ciała. No bo na przykład mamy płetwy u Laguny, czy futerko na uszach Claudine, a nawet śruby u Franki, więc no każda miała coś takiego swojego unikalnego w tym całym wyglądzie.
1: Ale co ciekawe, zanim lalki w ogóle trafiły na półki w 2010 roku, to Mattel zdecydował się wypuścić serial internetowy i dzięki temu dzieci nie kupowały plastiku po prostu, tylko jednak już przypisywały tym lalkom, tak jak właśnie dziewczyny wspomniały, konkretne osobowości z ich problemami, miłostkami i kompleksami, co było dosyć ciekawym zabiegiem, że właśnie najpierw wypuszczono film, dzieci mogły to obejrzeć, a dopiero wtedy zobaczyć się na półkach, co myślę, że też jednak ten popyt napędzało zdecydowanie.
0: No i właśnie, no choć dzisiaj standardy są może troszeczkę inne w tworzeniu bajek, no to właśnie w tym 2010 roku w oparciu o hasło "Twoje wady są tym, co czyni ci wyjątkowym", no jest dosyć taką piękną inicjatywą i tym, że no fajnie jednak odróżniać się na tle innych i być tym unikalnym. No i właśnie chyba takim akcentem to zakończymy, a wy teraz możecie posłuchać właśnie jednej z gwiazd Disneya, która również nagrała swoją piosenkę w klimacie Monster High.
3: No.
4: Here it is.
3: They don't look like there's a Halloween party in there.
4: No.
3: Come on.
4: Let's go check it out.
3: I'm not going in there.
4: No, me neither.
3: I'll go.
4: Be back in a minute.

0: No i mogliśmy teraz usłyszeć Chynę McClain, którą może kojarzycie właśnie z naszego uniwersum Disney Channel, z serialu Nadzdolni, ale też trzeba pamiętać, że pojawiła się również w drugiej części Następców jako Uma chyba, czyli córka Ursuli z Arielki. Także postać ważna. Może teraz już trochę, teraz jest ciszej o tej aktorce, ale rzeczywiście też odznaczyła się wśród tych wszystkich aktorów Disneya. No ale teraz już przejdźmy z powrotem do naszego głównego tematu, czyli do Monster High. No i też wróćmy do tego hasła, czyli be yourself, be unique and be a monster. Ponieważ warto pamiętać o tym, że właśnie te postacie, te lalki, ale też właśnie postacie w serialu wyróżniały się tym, że każdy miał wadę. I to było właśnie piękne.
1: A wiecie co? Nawet może nie wadę, tylko coś takiego, co odróżnia go od reszty społeczeństwa, no bo właśnie metaforą potworności i takiego bycia potworem w Monster High była taka inność. Czy to właśnie przejawiona, powiedzmy, jakąś mniejszością etniczną, czy osobą o nietypowym wyglądzie, czy na przykład nawet jakimś zainteresowaniem. Więc to nie zawsze w sumie musiała być wada, chociaż na pierwszy rzut oka rzeczywiście tak nam się to kojarzy. No i właśnie, lalki w całym tym serialu uczyły się, czym jest ich tak naprawdę dziedzictwo, że mogą swoją nawet taką złą cechę, czy taką odmienną przekuć w coś takiego dobrego i finalnie może się to stać ich supermocą.
2: Dokładnie. I na przykład mogliśmy zauważyć takie elementy, takie cechy, że na przykład Draculaura mdlała na widok krwi, mimo tego, że była wampirem, a na przykład Frankenstein gubiła części swojego ciała w najmniej odpowiednich momentach. No i to tak normalizowało po prostu takie dziecięce lęki przed byciem niedoskonałym i myślę, że ta filozofia przebrana właśnie przez Monster High była naprawdę piękna i taka ponadczasowa, bo zdecydowanie obecnie również ma to swoje takie odzwierciedlenie w myśleniu społeczeństwa.
1: No racja, i same nawet lalki, jak możecie zauważyć, miały na przykład różne odcienie skóry i nie było to takie, wiecie, typowe, jak sobie myślicie o odcieniach ludzkich. Miały one kolory niebieskie, zielone, różowe, więc naprawdę różnorodne i w taki właśnie subtelny, delikatny sposób przemycały ideę różnorodności rasowej i kulturowej, nie narzucając przy tych takich sztywnych właśnie ram, co jest dobre, a co złe, po prostu brały to i przekładały w coś takiego innego i przystosowanego właśnie do bajkowej formy.
0: Ale co jednak się nie pokrywało z tą tolerancją i inkluzywnością, którą reprezentowało właśnie Monster High, była na przykład kwestia proporcji ciała, ponieważ design Monster High był takim radykalnym odejściem od tego, co znaliśmy wcześniej, co wywołało też falę krytyki właśnie ze strony psychologów, ale również przez rodziców, ponieważ estetyka tych lalek była taka dość ekstremalna. Lalki posiadały nienaturalnie chude kończyny, bardzo wąskie talie i ogromne głowy z wielkimi oczami. Oczywiście był to taki obrazek nierealistyczny, do którego zdrowy człowiek nie będzie dążył wizualnie, ale jednak wpajały dzieciom czy tym dziewczynkom mogły wpajać właśnie jakiś taki zakrzywiony obraz. No i krytycy twierdzili, że właśnie promują one takie nierealistyczne wzorce sylwetki, mogące prowadzić na przykład do zaburzeń odżywiania, więc rzeczywiście mogło to prowadzić do jakiegoś takiego niebezpieczeństwa, ale też nikt tego nie potwierdził.
2: Tak, ale tutaj też warto zauważyć, jak projektanci samych lalek się do tego odzywali, ponieważ uważali oni, że to jest po prostu taka artystyczna karykatura i lalki nie mają i nie miały od początku naśladować ludzkiego ciała, tylko miały być stylizowane na modelowych szkicach, takie co projektanci po prostu rysują. No i wtedy one faktycznie mają takie wydłużone lekko kończyny, trochę zniekształconą głowę. No i właśnie te proporcje były tam celowo zaburzane, też między innymi, żeby podkreślić te ubrania, które również gdzieś tam jednak były charakterystyczne dla poszczególnych postaci.
1: No ale chyba najbardziej innowacyjne było jednak to, że lalki miały no, niespotykaną jak na tamte czasy wcześniej bardzo dużą liczbę punktów zgięcia, czy to na przykład łokcie, nadgarstki, kolana, co pozwalało no, dzieciom na bardziej takie ekspresywne, powiedzmy, układanie lalek i może pozowanie, no, odróżniając je jednak od takiej no, dosyć sztywnej lalki Barbie, która tych punktów zgięcia miała no, mało jak nie i w ogóle.
0: No ale również mimo tego, że ta stylizacja tych lalek, tych postaci i ta koncepcja high fashion była właśnie odpowiedzią na takie nowoczesne potrzeby młodych dziewczyn, które już nie chcą bawić się tymi lalkami Barbie, to jednak nie do końca ta koncepcja była akceptowana przez rodziców, ponieważ właśnie ta estetyka God Glam też spotkała się właśnie z takimi, powiedzmy,
2: negatywnymi komentarzami,
0: tak, tak,
2: odbiorem.
0: Tak, ponieważ te lalki nosiły na przykład kabaretki, gorsety, bardzo krótkie spódniczki, buty na takich gigantycznych koturnach. No i dla takiej sześcioletniej dziewczynki, która bawiła się taką lalką, no to wizerunek był raczej kojarzony z taką dorosłą subkulturą. No i gdzieś tam mógł zostać zakodowany w tej głowie, że kiedyś chciałaby na przykład dążyć do takiego wyglądu, który no nie jest... No nie jest realistyczny.
2: I zarzucano też Mattelowi, że w ten sposób ma on przyspieszać dojrzewanie dzieci, tak zwane age compression, serwując im po prostu wizerunek nastolatek, które wyglądają na starsze i bardziej wyzywające, niż wskazywałaby na to grupa docelowa, no bo jednak to było Monster High, czyli licealistki, a jednak faktycznie jak się tak oglądało, to przez dzieci mogło być to odebrane no nieco inaczej.
1: No ale właśnie, chociaż kontrowersji była niemiara, fani marki no, argumentowali to tak, że no jednak Monster High ma odzwierciedlać takie high fashion i drapieżny styl, który no, pozwala dzieciom na przede wszystkim zabawę modą i nie taką typowo cukierkową, różową, no, która oferuje no, dosyć takich mało ciekawych stylizacji, no i skupiają się oni przez to na takich bardziej alternatywnych kreacjach, które są no, wiadomo nietypowe dla wizerunku dziewczynki w tamtych czasach, no jednak no, jest to jakiś punkt, do którego można się odnieść. No i właśnie, jak mówimy sobie już o tej modzie, no to wiecie, moda kojarzy nam się chyba z Nowym Jorkiem, a w tym przypadku w świecie Monster High był to New York, więc no, macie teraz okazję posłuchać właśnie piosenki, która została nagrana właśnie w tym mieście.
3: Posłuchaj, mamo, pragniesz, żebym był królem całego świata. Ale ja wcale tego nie chcę. Nie pozwolę ci odebrać mojej muzyki. I dlatego tego nie zrobisz. Nie chcę być Setem Ptolemeuszem.

0: Dramaty. Słuchajcie, tam były po prostu tyle sytuacji tam było, tyle wątków było w tym high school, w tym Monster High, przepraszam. Monster High, high school też.
1: To była taka to nasza, high school. Taki nasz paradokument, tak, szkoła, tak, po prostu, tak, tylko ulepszony jeszcze z piosenkami, ale no rzeczywiście było tam dużo perypetii, dużo dram. Ja myślę, że teraz na przykład taka euforia na znanej platformie streamingowej to nawet nie ma podjazdu do tych perypetii z Monster High. Także, no słuchajcie, no jak nie oglądaliście, to was dużo minęło, tak? Czas nadrabiać.
2: No właśnie, oni śpiewali, że to już koniec, no my na szczęście jeszcze jesteśmy z wami do 17, więc no końca jeszcze nie ma z nami. Akurat, cieszcie się.
0: Końca nie widać, ale widać to, co tak właściwie sprawiało, że dzieci i dorośli pokochali całą serię Monster High, bo nie był to tylko plastik, ale również takie bogate uniwersum literackie, które szło wraz z tymi lalkami. No bo na przykład do każdej lalki dołączany był, powiedzmy, fizyczny notes, pisany z perspektywy danej postaci i zawierał on różne przemyślenia, opisy relacji z innymi uczniami, no i takie też codzienne problemy, i to wszystko sprawiało, że lalka stawała się żywą osobą z charakterem.
1: Tak, rzeczywiście te wszystkie postacie miały zbudowaną historię, mogliśmy wtedy zbudować sobie taką więź z nimi. No i właśnie dzięki tym pamiętnikom dowiadywaliśmy się właśnie o tych konfliktach, na przykład między rodzeństwem, czyli Claudine i jej brata Claude'a, czy o trudnościach w asymilacji nowych uczniów. To budowało taką właśnie emocjonalną więź z produktem, ponieważ każda postać miała swój charakter, i też chcieliśmy daną lalkę nie tylko przez jej wygląd, ale też właśnie przez jej charakter w bajce, co właśnie wnosiło dużą wartość do tych produktów.
2: No i właśnie, jeśli mówimy w tym przypadku o wartości, no to aż żal nie wspomnieć o wartości kolekcjonerskiej takich lalek, no bo jednak są one czymś takim fajnym do kolekcjonowania, no bo jednak jeżeli mamy zamkniętą ją, powiedzmy, w takim typowym pudełeczku, no to raczej ona szybko się nie zniszczy, ale no właśnie, pomimo tego, że mamy tą lalkę, no to w tym przypadku mamy te właśnie również pamiętniki. No i były one dosyć specyficznie ponumerowane, no tak do danej serii, prawda? No i kolekcjonerzy, którzy polowali na te wszystkie lalki, no nie zbierali ich tylko dla tego wyglądu, ale również, aby skomplementować no całą historię danej postaci i dowiedzieć się może o jakichś tajemnicach. Chyba też chcieli trochę na ten backstage jednak wejść.
0: Chyba trochę tak, ale było to bardzo ciekawe zjawisko natury psychologicznej, ponieważ Monster High stało się wtedy pierwszą masową linią lalek, która przyciągała ogromną grupę dorosłych kolekcjonerów, co Mattel wykorzystuje nawet do dziś i wypuszcza limitowane edycje za setki dolarów. Także myślę, że tutaj warto powiedzieć wam, żebyście się rozejrzeli gdzieś po swoich domach rodzinnych, zajrzeli w kąt, czy gdzieś tam na strychu, czy a może nie macie gdzieś tam takiego pamiętnika, no bo być może zbijecie na tym fortunę.
2: Ale wiecie co, w tamtych czasach, tak wam tylko powiem, posiadanie młodszego rodzeństwa, który przyjmował po was lalki, no nie było fajne, bo niestety ja, która posiadała mnóstwo lalek Monster High, aktualnie nie posiadam żadnej, gdyż moja młodsza siostra stwierdziła, że idealnym momentem jest obciąć każdej lalce włosy, żeby pobawić się w fryzjera, a teraz te lalki by były warte miliony.
1: Więc no, byście były bogate razem.
2: Tak, więc moi drodzy, chowajcie swoje lalki przed młodszym rodzeństwem i dbajcie o nie, bo jednak mają one nie dość, że wartość sentymentalną, no to w tym przypadku również kolekcjonerską.
1: Tak, także jeżeli macie stare lalki Monster High, albo na przykład pet shopy, czy nawet całe te serie z domkami My Little Pony, to wszystko ma teraz taką wartość, że sobie nawet nie zdajecie z tego sprawy, także dobrze przejrzyjcie wszystkie strychy, piwnice i tak dalej, ponieważ no rzeczywiście, no można trochę wzbogacić swój portfel. No ale też właśnie, co ciekawe, nie tylko dzieci bawiły się tymi lalkami, czy tam kolekcjonowały bardziej, ponieważ właśnie były one dobrze targetowane właśnie do starszego klienta, ponieważ dzięki tej głębi psychologicznej Monster High stało się pierwszą taką masową linią lalek, więc rzeczywiście to było bardzo, bardzo dobre zagranie. No i myślę, że do teraz ludzie chcieliby sobie to wszystko fajnie pokolekcjonować. Ja na przykład trochę mnie teraz natchnęło, żeby sobie wejść gdzieś na jakąś stronkę, na jakąś licytację i kupić właśnie taką lalkę, którą kiedyś może nie udało mi się jej zdobyć. No ale co? Dalej porozmawiamy sobie o tym, jak zmieniło się Monster High, ponieważ niestety nie wygląda ono już tak samo jak kiedyś, ale najpierw posłuchajmy sobie Draculory, która śpiewa Here for Life.

0: No i właśnie, Alicja tutaj śpiewa, że się modli, no chyba o dobre zwycięstwo na Eurowizji, no bo to już jutro, obserwujcie moi drodzy, no bo to jednak Polka, nasza rodaczka, no ale my nie dzisiaj o tym, tutaj Nati
1: ja
0: jeszcze się wtrąci.
1: Chciałam powiedzieć, że my tutaj się modlimy o to, żeby generacja trzecia Monster High nigdy nie nastąpiła po prostu, ponieważ o tym teraz porozmawiamy sobie, o całym rebrandingu, o tym, co my pamiętamy, a o tym, co teraz oglądają sobie właśnie no nastolatkowie, może bardziej takie dzieci jeszcze, takie dzieci na nastolatków już powiedzmy przechodzące.
2: No bo teraz możemy właśnie się cofnąć do tego roku 2010, o którym już wspominaliśmy. Zobaczymy, czy pamiętacie w ogóle, tak? Bo to wtedy właśnie wyszły lalki Monster High, tak żeby nie było. Teraz pytanie do was, w którym roku wyszło Barbie, o to też było wspominane, także sprawdzamy, czy wiecie, możecie pisać na naszych social media.
0: Myślałam, że mnie pytasz.
2: A ja wiesz, a pamiętasz?
1: Poczułam wywołana
2: bardzo,
1: do takich.
2: Proszę bardzo.
0: 5-9?
2: Dobrze.
1: A, nie, a ja bym powiedziała 5-6.
2: Nie, 5-9, 5-9.
0: Dobrze, nie 6-7.
2: No ale w tym 2010 właśnie weszły na półki lalki, które wyglądały trochę jakby uciekły z wybiegów Alexandra McQueena, czyli miały takie niepokojące chude, mało ostre rysy twarzy, mrok w oczach, no i to była tak zwana generacja 1, którą fani pokochali, bo były inne, były trochę kanciaste, trochę gotyckie, takie bezkompromisowe, no i oczywiście wszystko co dobre kiedyś się kończy, no i tak właśnie postanowili twórcy tej serii, no i nieco zmienili wygląd tych lalek.
1: No niestety w 2022 roku oni sobie to troszkę pozmieniali, troszkę spróbowali się chyba wpasować w takie, może nawet nie w estetykę współczesnych bajek dla dzieci, tylko może nawet bardziej takie konkretne wartości, które teraz chcą przekazywać bajki, takie właśnie bardziej nowoczesne i no pozmieniały się te postacie, nie tylko wizualnie, ale też właśnie patrząc na sam ich charakter. No i właśnie tutaj zaczęła się taka prawdziwa burza w mediach społecznościowych, ponieważ te nowe lalki są przede wszystkim o wiele niższe, mają różne typy sylwetek, co to z tymi sylwetkami no jest jakby okej, ale no jednak no ta estetyka była taka spójna, to wszystko tak grało razem, a teraz no nie.
0: No właśnie, jednak kochamy chyba takie lalki. Za to, że się troszeczkę odróżniają jednak od tych wszystkich innych, a jeżeli teraz ta trzecia generacja rzeczywiście wraca do takich, wiecie, typowo standardowych wyglądów, no troszeczkę jednak zanika i taka estetyka.
2: Ja mam w ogóle wrażenie, że to jest takie trochę inspirowanie się tym, w jaki sposób teraz Barbie podchodzi do swoich lalek, bo faktycznie u nich też to występuje, taki właśnie przystosowanie tych lalek do współczesnych potrzeb, współczesnych zmian i gdzieś tam wyglądu dzieci, ale jednak zupełnie inaczej to jest odbierane. Być może dlatego, że lalki Barbie od początku były trochę bardziej klasyczne, bardziej przypominały po prostu ludzi, a jednak w bajkach, w lalkach, no widzisz, udzieliło mi się.
0: Bo my tak zawsze o tych bajkach, a dzisiaj tak o lalkach, no wiecie.
2: I w tych lalkach Monster High jednak od początku one były takie charakterystyczne w tym, że były inne i były bardziej takie potworne, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. I teraz w momencie, gdy one jednak mają bardziej przypominać ludzi, ale trochę jednak odchodzić od tej takiej klasycznej, powiedzmy jak to powiedzieć, takiej klasycznej mody, takiej klasycznego wyglądu, takich stereotypów, no to trochę się po prostu kłóci z ideą całą i filozofią tych lalek, takie mam wrażenie, i dlatego to może gdzieś tam się spotkało z negatywnymi komentarzami.
1: No i właśnie dlatego fani tej pierwszej generacji, tej generacji OG, że tak powiem, no oni właśnie płaczą nad tym, że w ogóle wizualnie ta bajka jest taka, stała się bardzo taka pastelowa, nie ma już tych takich charakterystycznych, kontrastujących kolorów. No i właśnie zarzucają tej trzeciej generacji, że te potwory wyglądają teraz jak postacie z takiej kolorowej kreskówki dla przedszkolaków, tracąc taki swój mroczny, upiorny wygląd. Rzeczywiście widać, że to wszystko jest takie bardzo bardziej dziecięce, jakby kierowane do trochę młodszej publiki. No i to straciło po prostu całą tą swoją estetykę, dzięki której rzeczywiście te lalki się po prostu wybiły.
0: No ja mam wrażenie, że twórcy zbyt bardzo zainspirowali się Klinger Era i w tym przypadku stawiają teraz na takie lekkie, bardziej dziewczęce makijaże, nie wyróżniające się na tyle, aby mogły dorównać takim typowym Monster High. No my teraz mamy Countryside Era, więc no jednak mam nadzieję, że nie pójdziemy teraz w stronę tworzenia jakichś zwierzątek zagrodowych.
2: Oby nie w tym kierunku, bo jednak nie wiem, jakby to tam mogło się spotkać.
0: Z odbiorem,
2: ale myślę, że też tutaj warto zaznaczyć, że w tej generacji G3 ma być nie tylko zmieniona w ogóle fizyczna część tego, jak wyglądają te lalki, ale też twórcy trochę będą chcieli zmienić, albo już zmieniają to, w jaki sposób mają charakter przedstawiony i wszystkie lalki, na przykład Frankenstein, która w tej generacji G3 nie jest już dziewczyną, tylko jest osobą niebinarną. No jest to taki dosyć odważny ruch, który sprawił, że Monster High znów stało się tematem numer jeden w debacie o reprezentacji osób LGBTQ+, w świecie zabawek. No i tutaj też jednak patrząc na te wszystkie kontrowersje, które idą za wyglądem tych lalek, pytanie, czy to w tym momencie będzie pozytywne po prostu dla całej serii.
0: No to już jest troszeczkę taka niewiadoma, chyba dowiemy się dopiero jak tutaj zauważą twórcy tych właśnie lalek, że może jednak nie sprzedają się one tak dobrze, jakby chcieli, no ale mamy nadzieję, że jednak pójdzie to wszystko razem z wiatrem i jednak Monster High przeżyje nie rok, nie dwa, a nawet kilkaset lat jeszcze.
3: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś,

0: Tak nam śpiewała właśnie Edyta Górniak. No, w sumie ona też była na Eurowizji, więc no wiecie, kolorowy wiatr. No, ale właśnie, wracając tutaj do naszych generacji, do naszego Monster High, no, była wiadomo pierwsza generacja, była wiadomo trzecia generacja, no, ale co się stało z tą drugą dziewczyną? Co tam się zadziało takiego?
1: No bo można powiedzieć, że w sumie każda marka ma takie swoje mroczne czasy. Takie, które jednak lepiej zostawić gdzieś tam w cieniu i trochę o nich nie mówić. No i właśnie w przypadku Monster High jest tak z generacją 2 z 2016 roku, ponieważ jest to taki temat tabu wśród kolekcjonerów. Mattel, chcąc przypodobać się młodszym dzieciom i ich często przerażonym rodzicom, ugrzeczniło po prostu wtedy lalki, co niestety nieco nie spodobało się publiczności i odbiorcom.
2: No i właśnie te lalki zupełnie zmieniły wydźwięk cały swojego wyglądu, ponieważ twarze stały się wielkie, wiecznie uśmiechnięte, a co najgorsze, lalki straciły te stawy w łokciach i nadgarstkach, czyli no, straciły tą mobilność, która przynajmniej na samym początku, kiedy to wszystko wychodziło, no to rzeczywiście wyróżniały dzięki temu się na tle innych lalek, jak na przykład właśnie tych klasycznych Barbie. No i właśnie stały się tymi sztywnymi kawałkami plastiku. Sprzedaż drastycznie spadła, a fani uznali to za taką, można powiedzieć, nawet śmierć marki. Chociaż wydaje mi się, że mimo wszystko wizualnie, patrząc na przykład na tą bajkę, może już pomijając fakt samych lalek, to nadal ta trzecia generacja wygląda gorzej niż ta druga. Bo ta druga, mimo tego, że była bardziej ugrzeczniona, to trochę zachowywała jednak tą pierwotną to estetykę, prawda. A ta trzecia generacja już jest zupełnie czymś innym.
0: No ale właśnie, pomimo tego, że lalek no, produkowali w pierwszej, w drugiej i w trzeciej generacji, no to wiemy, że no, nie każdy projekt rzeczywiście no, może ujrzeć światło dzienne. No wiadomo, zachowało się pewnie mnóstwo szkiców, projektantów, czy też właśnie osób, które są odpowiedzialne za tworzenie nowych lalek. I okazało się w ogóle, że twórcy chcieli troszeczkę może pójść bardziej w stronę takiej mitologii greckiej i stworzyć postacie właśnie oparte o to. No i właśnie, w tamtym czasie no, nie weszło to niestety do produkcji masowej. No przykładem może być na przykład postać Espeldona, czyli brata Kasty Fierce, który miał być takim, wiecie, no męskim odpowiednikiem czarownicy. No ale właśnie, no męski odpowiednik czarownicy, no jednak czarownice kojarzą nam się jednak z kobietami, no może ewentualnie jakiś czarnoksiężnik, czarodziej.
2: No, Harry Potter.
0: No Harry Potter, no tak, no, ale jednak wiecie, jednak w uniwersum Monster High, no i przez to został, no, on jednak skazany na niepowiedzenie, no a Mattel przez to, że bał się, że no chłopcy będący czarodziejami, no nie sprzedadzą się tak dobrze jak dziewczynki, opuścił ten projekt i stwierdził, że tworzymy coś nowego, może bardziej, no, lepszego.
1: To prawda, ale też jednak są takie hasła od właśnie odbiorców na temat tego, że gdzieś tam w tych odcinkach internetowych, które można obejrzeć, w tle przymykają postacie, które właśnie fani nazywają backgrounders. No i właśnie niektóre z nich mają na tyle genialne i charakterystyczne designy, na przykład potwór z głową telewizora, no kto by nie chciał mieć takiej lalki, że fani aż piszą petycje o ich wydanie, niestety Mattel trzyma je takim produkcyjnym czyśćcu od wielu, wielu lat. No i tak właściwie nie wiadomo, co tam się z nimi stanie, ale być może teraz na łamach wydywania nowej generacji, być może do tego powrócą. Także zdecydowanie ta marka jeszcze nie umarła, jak to było przypuszczane, ale no idzie w zupełnie innym kierunku.
2: No ale też właśnie ta wartość kolekcjonerska tych lalek, o której wcześniej rozmawiałyśmy, o tym, że one są do pewnego stopnia jednak takie niepowtarzalne, po latach, kiedy przestają być produkowane, nagle zyskują ogromnie na wartości i rzeczywiście warto takie rzeczy zbierać. No to tutaj właśnie firma Mattel znalazła taki pomysł na po prostu dobry biznes, czyli stworzenie takiej serii już typowo kolekcjonerskiej, skierowanej do dorosłych. Jest to linia o nazwie Skull Hector, no i właśnie no to było typowo dla dorosłych, tak? Którzy mają te pieniądze i mogą sobie właśnie pozwolić na takie inwestycje, zwłaszcza, że robią to już raczej z tą świadomością, no nie zabawy, a raczej już taką inwestycję z tyłu głowy.
0: No dokładnie, no bo wyobraźcie sobie, przychodzi moment, wybija taka godzina 18, macie ochotę zakupić sobie no lalkę, na którą no czekacie, marzyliście o niej, żeby właśnie taką posiadać. Odświeżacie stronę właśnie Mattela, macie dosłownie 120 sekund i ani sekundy dłużej, no ale właśnie spóźniacie się, dosłownie o mrugnięcie oka, no bo zamiast kupić i kliknąć właśnie przycisk kup teraz, widzicie napis sold out, no i co teraz? No i co teraz? Nie możecie zakupić lalki. No a to właśnie jest rzeczywistość, która otacza wszystkie lalki z takich linii. Czy to lalek na przykład Pennywise, czy Jack Skellington. Więc no ciężko je zdobyć, moi drodzy.
2: No i tutaj można właśnie zauważyć, że producenci stosują tak zwaną regułę niedostępności, która ma na celu wywołać stan FOMO, czyli Fear of Missing Out w odbiorcach, i dzięki temu właśnie to parcie na zakup tych produktów, które już nie są dostępne i właśnie są kolekcjonerskie, właśnie się zwiększa, a później ta wartość, kiedy chcemy właśnie odsprzedać taką lalkę, też od razu wzrasta dzięki temu, że no mamy tą świadomość, że no przy takiej normalnej sprzedaży produkty nie są już zupełnie dostępne. Dlatego jest to bardzo, bardzo dobra strategia marketingowa.
0: No właśnie, jakbyście się nie domyślili, no to Nati tutaj właśnie pisze licencjat właśnie o zjawisku FOMO, więc ma ona
2: zapraszam do czytania,
0: tak, bardzo, bardzo wykwalifikowaną wiedzę na ten temat, więc jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, to zapraszamy was na obronę Natalii. Możecie czekać i pogadać z nią o właśnie zjawisku
2: Pierwszy
0: FOMO.
2: Pierwszy poniedziałek lipca, zapraszam. Jeszcze nie wiem, która sala, ale może dam znać.
3: Damy znać na pewno, ale już tutaj wracając od tego kącika edukacyjnego, to warto też zwrócić uwagę na pewien sposób, który właśnie, pewną technikę, która towarzyszy właśnie kupowaniu takich egzemplarzy, takich kolekcjonarskich, ponieważ pewne kontrowersje budzą tak zwani skalperzy, czyli osoby, które używają botów po to, żeby wykupywać cały nakład w sekundy i potem pół godziny później wystawić lalki na różnych stronach takich, nie wiem, czy mogę to powiedzieć?
0: Chyba możesz, ale może nie mów, żeby nikt nie kupował.
3: Że możecie gdzieś tam po prostu coś kupić.
0: Tak, żeby nikt nie kupował po prostu drożej, nie będziemy promować oczywiście.
3: Tak, no ale właśnie te osoby, które używają tych botów, wystawiają te lalki, które już kupili na oficjalnej stronie, no tak za 500% ceny, za którą oni je kupili, no i właśnie przez to fani Monster High, no nie za bardzo ich lubią. No tutaj te tematy są trochę napięte. No i wielka walka fanów z maszynami przez to oczywiście trwa, w której niestety ci pierwsi często zostają z niczym.
0: No ale właśnie, jeśli jesteście no już tymi skalperami, których oczywiście, no my również też nie lubimy,
3: nie
0: no
3: lubimy
0: bo
3: was,
0: kto
3: no
0: lubi kupować coś 500% drożej? To się od razu kojarzy z osobami, które zakupują sobie ciuszki w lumpeksach i potem je sprzedają za miliony dolarów, no bo mogą, no nikt nie im zabroni oczywiście, no ale właśnie, nikt nie zabroni również wam otworzyć pudełka po takiej lalce, no i się troszeczkę nią może pobawić, no nie wiem, popatrzeć, jakie tam ona ma włosy i w ogóle twarz, no różne są
2: zrobić
0: tutaj...
2: Fryzurę.
0: Tak, różne są tutaj rzeczy, upodobanie, wiadomo, słuchamy, nie oceniamy, no ale jednak, jeżeli chcecie zachować tą lalkę w takim, powiedzmy, dobrym stanie i właśnie może ją kiedyś troszeczkę może bardziej odsprzedać, no to jednak poleca się zachowywać ją w oryginalnych pudełkach, no bo właśnie takie pudełko ma w świecie ogólnie lalek i zabawek bardzo duże znaczenie, no bo już po wyjęciu samej lalki z pudełka, no dla kolekcjonera jest to utrata no prawie połowy jej wartości, jak nawet nie aż połowy.
2: No tak, rzeczywiście to jest taki, no może nie trend, ale taka zasada złota dla kolekcjonerów i jeżeli decydujemy się na zakup takich rzeczy, a wiemy, że mają one wartość kolekcjonerską, no to jednak warto przechowywać to w pudełku i tak samo właśnie bardzo takimi znanymi produktami, które też zawsze sprzedaje się w tych oryginalnych pudełkach, to są właśnie figurki z linii Funko Pop, które zazwyczaj tam przedstawiają jakieś znane postacie właśnie z seriali, z filmów, ogólnie z kultury, z popkultury i dlatego no nawet jak wyjmujecie tą figurkę z pudełka, to jednak warto to pudełko zachować w takim no zadbanym stanie, bo no wzięła nóż, widelec, nie wiadomo, kiedyś może przyda wam się gotówka i stwierdzicie, że już wam starczy tych figurek i wolicie sobie je odsprzedać. Wtedy rzeczywiście mają one o wiele większą wartość, także pamiętajcie o tym, bo to są ważne rzeczy po prostu.
1: To są bardzo ważne rzeczy, ale też bardzo ważną mamy tutaj dla was propozycję, taką wskazówkę. Jeśli macie właśnie młodsze rodzeństwo, które już tutaj było gdzieś wspomniane i boicie się, że ten brat czy siostra może gdzieś tam wam zniszczyć waszą lalkę w pudełku, która gdzieś tam u was stoi, no to słuchajcie, zawsze możecie kupić dwie sztuki. Jedną dajecie temu rodzeństwu, czy sami używacie po prostu, żeby ją czesać, obcinać włosy, kochać, jeździć z nią gdzieś na wakacje, robić z nią co tam chcecie, a drugą po prostu zachowujecie jako inwestycję, która być może za parę lat może nawet wam opłacić wakacje, no bo są takie sytuacje, że na przykład lalka z pewnej serii kosztuje 300 zł, a dziś na przykład potrafi kosztować już 1500, no to wtedy już się całkiem tutaj portfel uśmiecha, buzia się śmieje i wszystko jest super fajnie, pięknie.
0: No ale właśnie, wiemy już i dowiedziałyśmy się z naszych słów i nie tylko, że no jednak o te lalki trzeba walczyć. Są to lalki, których łatwo nie znajdziecie, no chyba, że macie je na strychu, no ale w tym przypadku, no nikt lepiej wam o tym nie opowie, jak właśnie jedna piosenka w sumie z Monster High, czyli Fight Song.

0: Nie bój się chcieć. Ze Zwierzogrodu. To nie było z tutaj Monster High, trochę inne klimaty, ale wchodzimy teraz właśnie w tematykę Disney Channel i w ogóle Disneyową, także idealnie tutaj nam się wpasowało. Piosenka oczywiście zaśpiewana przez Paulinę Przybysz. No i teraz my chciałyśmy tak poruszyć nieco temat tego, jak inne seriale, inne takie ekranizacje Disneya zostały przedstawione właśnie w formie zabawek.
1: No tak, no bo jednak warto pamiętać o tym, że właśnie no ten marketing z Disneya i nie tylko, tych właśnie produkcji dziecięcych bardzo mocno opierał się właśnie o zabawki, które na przykład przyjmowały postać konkretnych idoli z Disney Channel, albo po prostu były to jakieś gadżety, albo przybory szkolne, które po prostu posiadały wizerunek, powiedzmy, postaci z Króla Lwa, albo z, nie wiem, nie, może nawet ze Zwierzogrodu. Myślę, że teraz, jak jakiś czas temu wyszła ta druga część, to na pewno dużo jakichś akcesorii doszło właśnie na półki sklepowe, więc rzeczywiście Disney, no, umie w to, że tak powiem.
2: Dokładnie, no ale właśnie Disney sobie tworzył różne lalki, no raczej nam się kojarzą one z takimi animowanymi wersjami, no ale na przykład w tym przypadku mamy również lalkę, która no jest taka dosyć znana, bo to jest Hannah Montana, no i właśnie posiadając taką lalkę w waszej tutaj lalkowej
0: kolekcji.
2: Właśnie tak, waszej lalkowej kolekcji. Macie dosłownie dwie peruki, macie jedną, wiecie, taką brązową, która ma odzwierciedlać właśnie Miley, no a drugą właśnie blond, czyli Hannah Montana.
0: Takie dwa w jednym, słuchajcie.
2: No tak, więc no,
0: oni się
2: nie ograniczali, a w sumie by mogli zrobić na przykład dodatkową perukę, jak chcecie mieć na przykład Hannah Montana z Miley, więc wiecie, to się poszli wam na rękę.
0: Tak, tak, tak, tak. To się idealnie po prostu też wpasowało w ideę całego filmu, więc to jest naprawdę serialu. Filmu w sumie też, ale serialu, który jednak właśnie o tym był, więc bardzo ciekawe zagranie, że jednak nie zdecydowali się tylko na jedną postać i na przykład na drugą postać w ogóle w innej lalce, tylko jednak dzieci mogły się bawić tak, jak to właściwie było w serialu przekazane, po prostu jedną osobą, która zmieniała te swoje życia.
1: No ale też bardzo popularną koncepcją były lalki przedstawiające właśnie idoli, którzy na przykład w swoich filmach czy serialach śpiewali. No i właśnie w tych lalkach również były umieszczane takie mikrofony, które pozwalały właśnie na przykład albo wgrać swój własny głos i właśnie puszczać go z lalki, lub po prostu po kliknięciu, powiedzmy, nie wiem, tam chyba na brzuchu zazwyczaj był jakiś tam przycisk ukryty pod ubraniem, no i wtedy na przykład leciała właśnie ta główna piosenka na przykład z produkcji właśnie tej danej bohaterki czy bohatera. No i była to rzeczywiście bardzo popularna koncepcja. Też przy Barbie też pojawiały się takie właśnie produkty. Jeżeli właśnie mieliśmy tam Barbie piosenkarkę, no to oczywiście lalka również śpiewała. Ja pamiętam nawet długopisy były, które po kliknięciu puszczały na przykład piosenkę z High School Musical.
0: Na pewno. Także znienawidzona przez nauczycieli.
1: Tak, po prostu no czasem tak się działo, że się zapominało i się klikało na lekcję, tu nagle we all in this together.
2: No i to taki kącik śpiewany u nas, jak co audycję. No ale właśnie, jak sobie myślimy o takiej osobie, która również ma piękny głos, no to myślimy sobie na przykład...
0: O nas.
2: No, o nas to wiadomo. Ale o takiej, wiecie, bardziej latynoskiej, to myślimy sobie raczej o Violetcie. No i właśnie razem z Violettą, no i całym tym popularnym środowiskiem latynoamerykańskich produkcji Disneya poszedł taki trend na tworzenie różnych papierniczych dodatków, czy to właśnie jakieś naklejki, czy to na przykład karty kolekcjonerskie, no jak karteczki, no obsesja na tamtym punkcie była ogromna w tamtych czasach, no chyba każdy bił się o brokatową naklejkę, czy też w ogóle karteczkę, ale jeszcze żeby była brokatowa i żeby jeszcze się kleiła, to w ogóle, no to jak już to miałeś, to byłeś królem przedszkola.
1: Tak, tak, to rzeczywiście miało bardzo dużą wartość kolekcjonerską, może nikogo nie było na to stać, no ale za taką karteczkę

0: karteczkę, to chyba było trzeba dać 5 innych karteczek, z czego jedna też musiała być jakaś z bajerem, także rzeczywiście to wszystko było bardzo, bardzo, no to był taki, bym powiedziała, mocny towar.
1: No, tam był handelek, po prostu każdy się handlował i to był taki, taka nauka po prostu dorosłości, takie mam wrażenie, wiecie?
2: Tak, my się już od najmłodszych lat uczyliśmy przedsiębiorczości, moi drodzy, więc wiecie, no, dlatego takie mądre jesteśmy.
0: No tak, ale jeżeli właśnie chodzi o ten fenomen Violetty, on był właśnie podsycany właśnie tymi wszystkimi gadżetami. Rzeczywiście zazwyczaj to były głównie takie artykuły papiernicze, takie rzeczywiście do zabrania do szkoły, może też właśnie, żeby pokazywać je innym dzieciom, żeby one też zazdrościły, też chciały mieć jakiś gadżet z Violettą, czy to długopis, czy to piórnik, plecak, zeszyt, linijka, no było naprawdę wszystko, ale też były poduszki, wiem, bo sama mam w domu nadal.
2: Jakieś Nati nie wyszła z tego trendu jeszcze.
0: Kalendarze, jakieś podkładki na biurko, no naprawdę ta Violetta była wszędzie. Myślę, że z tego, co kojarzę, był nawet papier toaletowy z Violettą.
1: No, słuchajcie,
2: też miałaś?
0: Nie wiem, chyba...
2: Ale było zawahanie, moi drodzy, w studiu.
0: Szczerze?
2: Zawahanie.
0: Szczerze? Nie potwierdzę, nie zaprzeczę, bo teraz już sama nie wiem.
1: Ja mam po prostu wrażenie, że to był taki... bardzo smooth przejście do tych jednak bardziej dorosłych odbiorców Violetty i być może też różnych innych produkcji, bo znając życie również inne produkcje mogły się pochwalić takim asortymentem. Też po prostu takie mrugnięcie, takie puszczenie oczka do tych starszych odbiorców, żeby jednak mieli oni jakieś wytłumaczenie, na przykład, o, idę do sklepu, o, ja bym poprosiła tą poduszkę, to dla mojej chrześnicy coś tam, ale tak właściwie to dla ciebie i w sumie nikt ci nic nie powie, bo tak można zrobić i no i słuchajcie, i tak to możecie na przykład spać w pościeli z Violettą, przykryć się kołdrą z Violetty, umyć twarz ręcznikiem i dodatkowo zjeść płatki śniadaniowe z twarzami swojej ulubionej bohaterki.
0: To działa tak samo jak możliwość kupienia Mercy samemu sobie. Pamiętajcie, nikt tego nie sprawdza. Także jak macie ochotę na Mercy, naprawdę możecie iść i kupić.
1: Tak.
0: I to będzie wasze, naprawdę.
1: Tak. Ale... samo jak możecie zjeść mieszankę studencką, nie będąc studentem.
0: No właśnie, a ja teraz tyle jem tych mieszanek studenckich, bo myślę, że za kilka lat już nie będzie mi to dane, a jednak można.
1: To zmienia w ogóle wszystko.
0: Nie bójcie się, pamiętajcie, po prostu się nie bójcie.
2: No racja, nie można się bać, no ale też tak sobie pomyślałam, że no ciekawe w ogóle, co w tamtych czasach nas skłaniało w ogóle do tego, żeby no jednak iść do tego papierniczego, zakupić to i no namawiać rodziców, żeby poszli z nami. No wiadomo, mogło nam się to podobać, no ale w sumie taką karteczką ani się nie pobawisz za bardzo, ani nie wiem, nie możesz z niej coś ciekawego zrobić, no ewentualnie pooglądać.
1: Mam teorię.
0: Czy ja dawaj, tylko powiem Zocha. Szybko, że... tu chodzi o prestiż.
1: Albo społeczny dowód słuszności.
0: Tak. I dostęp do elitarnego grona.
2: No znowu, jakbyście nie wiedzieli, też jesteśmy z Zosią w trakcie pisania naszych licencjatów, więc my tutaj wam dzisiaj takim naukowym językiem będziemy mówić. No ale tak podsumowując już może, bo widzę, że u nas tutaj śmiesznie w studiu się zrobiło. No a śmiesznie nie było na pewno też takim dzieciom, które może czuły taką małą presję, żeby posiadać jednak te karteczki, żeby nie odróżniać się od rówieśników w szkole, no bo jeżeli przychodzi do ciebie koleżanka i ty w ogóle nie masz tych karteczek, a ona tutaj po prostu całe swoje życie uzależni od tego, czy będzie miała karteczkę z Violettą, Hanną Montaną czy z Seleną Gomez, no to trochę robi się głupio, idziesz do rodzica, no i mówisz mu: mamo, proszę, kup mi karteczkę z Violettą. No mama idzie, no i wtedy tą karteczkę masz. No i tak chyba napędzał się taki właśnie popyt na różne właśnie karteczki i no też zabawki związane właśnie z tymi wszystkimi bohaterami. Ale z tego, co kojarzę, to nie każda bajka, czy też właśnie serial Disneya miał taką swoją lalkę, no bo właśnie taka Bridget Mendler, która grała w
1: Lemoniada
2: Gada oraz
0: Powodzenia Charlie.
2: Właśnie, nie miała takiej swojej lalki, no ale za to miała po końcu swojej działalności w tych serialach karierę muzyczną. No i właśnie przed odbiornikami możecie posłuchać Hurricane.

0: Justin Bieber, z tego co kojarzę, nie doczekał się swojej lalki, no ale może kiedyś tutaj jego żona Hailey miał swoje lalki,
1: pewno,
0: Justin Bieber?
1: Jak One Direction miał, to on na chillu mógł mieć lalkę.
0: No ale teraz nie ma,
1: no,
0: mi się
1: wydaje. Na pewno Little Monster ma jego lalkę.
0: Bardziej chciałam powiedzieć, że Hailey Bieber, no ale może...
1: Ona już nie musi.
0: Tak. Teraz ma żywą.
2: Na pewno miał tego Funko Pop.
1: A, lalkę. No to tak, to tak. No Funko Pop to teraz chyba każdy jest Funko Pop, bo nawet piłkarze tam i w ogóle teraz dużo jest wrzuconych nowych.
2: Słuchajcie,
1: także na pewno.
2: Justin Bieber z dysko rolką i mikrofonem. Okay.
0: Dobrze, to ja się myliłam, to przepraszam wszystkie Beliebers.
2: I on nawet śpiewa, słuchajcie.
1: Tak samo jeszcze warto wspomnieć z takich aktualnych lalek z tymi naszymi tam, powiedzmy, celebrytami, idolami. No to właśnie piosenka, którą mogliście usłyszeć na początku audycji, czyli wersję tego oficjalnego intra do Monster High, wykonaną przez Kacaj. One również po jakby tej współpracy i po wydaniu tego numeru, no też dostały swoje lalki, bo każda reprezentowała daną postać. Jedna była Draculorą, druga właśnie była tam, no w sumie nawet nie wiem, czy typowo tymi postaciami, no ale jedna była na pewno wampirem, druga wielkołakiem, trzecia tam jeszcze kimś, także no naprawdę rzeczywiście one były tymi postaciami i dzięki temu zyskały te lalki, które no całkiem dobrze odzwierciedlały ich postacie, także no tutaj akurat się udało Monster High, no ale to już Monster High to wiadomo, już odchodzimy powoli od tego tematu.
2: Ale myślę, że też ogólnie właśnie z tematyką takiej, dlaczego ludzie byli chętni, żeby kupować, bo tutaj myślę, że warto do tego wrócić, bo to nie tylko społeczny dowód słuszności i nie tylko
1: reguła niedostępności,
2: tylko jest też parę innych tutaj propozycji. Dlaczego to działa i co takiego jest w psychologii i gdzieś tam właśnie w tej dziedzinie, która to oczywiście tłumaczy, dlaczego tak się dzieje. No i mamy na przykład taką propozycję jak imersja transmedialna. Jeśli ktoś pisze teraz właśnie pracę licencjacką, tak jak my, to słuchajcie, to się wam bardzo może przydać w ogóle tutaj ten kącik taki naukowy, ponieważ imersja transmedialna to moment, kiedy zabawka przestaje być tylko przedmiotem, ale staje się też rekwizytem do odgrywania scen znanych z ekranu.
1: No tak, no bo rzeczywiście, jeżeli mamy tę postać, czy właśnie z Barbie, czy z Monster High, czy z jakiegoś filmu na Disney Channel, no to mamy jakieś takie konkretne sceny w głowie, które zapamiętaliśmy, no i posiadając taką lalkę, czy tam może chociaż dwie, no to rzeczywiście możemy odgrywać te sceny. Rzeczywiście myślę, że bardzo takimi popularną koncepcją była właśnie zabawa lalką Kena i lalką Barbie, właśnie odgrywanie jakichś tam ich takich, bym powiedziała, perypetii związkowych. Także rzeczywiście można? Można. Także pamiętajmy o tym, że tutaj ta koncepcja rzeczywiście myślę, że jest takim też fundamentem, tak? Głównie o to chodzi, żeby właśnie przenieść z ekranu do ręki dziecka daną postać. Ale też taką koncepcją, która nakłaniała odbiorców do zakupu, była właśnie tworzenie kolekcji, które były edycjami... Oj, dziewczyny, dzisiaj tutaj widzę, że folgujemy sobie.
2: To są całuski dla ciebie, Dati.
0: Tak,
1: dziękuję.
0: I całuski dla słuchaczy.
1: Dziękujemy bardzo. Ja wrócę do myśli, chyba że chcecie już przejąć mikrofony.
2: Nie, możesz dokończyć.
1: Okej. Także limited edition, tak? To są bardzo popularne takie no koncepty w marketingu, które właśnie sprawiają, że po pierwsze sprzedaż rośnie, a po drugie wartość kolekcjonerska rośnie, czyli też kupujemy dany produkt no de facto z dwóch powodów. No i właśnie też jest znowu ta psychologia tego niedoboru produktu i tworzenie właśnie tych lalek dostępnych tylko na przykład Comic-Conach, czy po prostu w ograniczonym czasie, no to dzięki temu to wszystko osiąga takie zawrotne ceny właśnie później na tym rynku wtórnym.
0: No ale właśnie, dość, że na tym rynku wtórnym możemy kupić konkretne lalki, no to jeszcze właśnie możemy kupić do nich jakiś domek, jakiś samochodzik, czy nawet szafę na ubrania, więc nazywa się to właśnie cross-sellingiem. No i w tym przypadku no nie kupujemy tylko takiej zwykłej lalki, no ale również taką, wiecie, jej całą historię, tym, w czym się porusza, jak się ubiera, w czym dojeżdża do pracy, więc to naprawdę mnóstwo rzeczy możemy sobie dokupić do takiej lalki właśnie z jednej kolekcji.
2: Ale oprócz tego być może to dawnych czasach nie było takie popularne, ale na pewno może być teraz, ponieważ no jednak, gdy ten internet jest bardziej dostępny już dla wszystkich, szczególnie też dla młodszych pokoleń, no to wpływ influencerów również ma duży wpływ na sprzedaż samych produktów. No bo gdy prowadzą oni takie jakieś unboxingi, zabawek na właśnie różnych platformach, no to jest to taka nowoczesna forma po prostu reklamy targetowanej bezpośrednio do dzieci, które jednak właśnie widzą w nich swoje takie autorytety, trochę takie ideały i gdzieś tam się właśnie z nimi inspirują, no i bezpośrednio to wpływa również na to, co tak właściwie oni proszą rodziców o kupienie.
0: No ale właśnie, dość, że prosimy rodziców, no to taka nasza chęć i może takie zakorzenione obrazy tych lalek, no tworzą się już nam tak naprawdę od lat takich, no młodzieńczych, kiedy byliśmy dziećmi. Tak właśnie buduje swój marketing właśnie Disney jako marka, która no towarzyszy człowiekowi dosłownie od smoczka po kolekcjonerskie figurki dla dorosłych, więc no naprawdę od dzieciaka do dorosłego jesteśmy zeznajomieni z tym, z Disneyem, no i przez to tworzą się troszeczkę takie crazy osoby, które no właśnie są w stanie wydać miliony na konkretną lalkę i trzymają ją właśnie w takich bardzo zapieczętowanych pudełkach. No jak tutaj możemy je nazwać? No troszeczkę szalonymi, właśnie jak śpiewała Hannah Montana.

0: mama, tata?
1: Owszem, to nasze motto.
0: Co to jest motto?
2: Miło w piątek, miło w świątek.
1: Wiesz co, mały? Te dwa słowa rozwiążą wszystkie twoje problemy.
3: Jasne, weźmy takiego pumpę. Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
4: Gdy był ze mnie mały wiecz.
3: No pięknie.
1: Dzięki.
3: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
4: Mówił o mnie, że wcham.
5: Jam subtelny gość.
4: Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
2: Było mu wstyd!
4: Cały świat mi zbrzył!
2: Brzydszy niż ty!
4: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
4: Zawsze gdy chciałem!
3: No, Pumba, nie przy dzieciach.
4: Oh, sorry.

0: Bywaj w naszych skromnych progach.
1: Tu mieszkacie?
0: Mieszkamy, gdzie chcemy.
2: Właśnie, tam twój dom, gdzie twój zadek.
1: Jak tutaj pięknie.
2: Konam z głodu.
1: Zjadłbym nawet zebrę z kopytami.
0: Aha, zebry akurat zabrakło.
1: Antylopy są?
0: Nie ma.
1: A chipcie?
0: Nie. Słuchaj no, mieszkasz z nami i jesz to, co my. Ej, tutaj można skombinować trochę żarcia.
1: O, co to jest?
0: Żarcie, a nie wygląda?
1: Och.

0: boi się wszystko. Jednak
1: ale brzmiało
0: mamy...
1: cudownie przez chwilę.
0: Tak, jednak podczas jednej audycji mamy limit jednej udanej, że tak powiem, harmonii wokalnej wspólnej tutaj naszego trio. Już to wcześniej wykorzystałyśmy, także no dostaliście co dostaliście, ale no wiecie. No...
2: A czy trio śpiewane to jest kwartet?
0: Tak, tercet.
2: A tercet, przepraszam. A kwartet to jest coś innego.
0: Cztery.
2: A, przepraszam.
0: Ale dobrze, to nie jest, to
1: tak,
0: nie jest magazyn muzyczny.
1: Jak już będziemy mieć cztery muszkieterki, to wtedy możemy robić kwartet.
2: Okej.
0: Także nadal pamiętajcie casting otwarty. Tak, pamiętajcie o castingu, odzywajcie się. No ale my sobie wracamy oczywiście do naszego głównego tematu, czyli no zabawki stworzone właśnie przez Disneya, ale nie tylko. No i właśnie warto poruszyć temat takich, można powiedzieć, kontrowersyjnych zabawek, może takich trochę, takich faili ogólnie tych producentów zabawkowych, ponieważ no niestety na przestrzeni lat powstało no kilka takich, że tak powiem, pozycji, które spotkały się z kontrowersją, hejtem i takim...
2: Niesmakiem.
0: No, co najczęściej kończyło się po prostu wycofaniem produktu, a no tych przykładów jest kilka, są ciekawe i no myślę, że nie wpadlibyście na to.
1: No i tutaj pierwszą tutaj propozycją naszą z całej kolekcji jest taka, która nawiązuje właśnie do piosenki i do całej bajki, która przed chwilą wybrzmiała, ponieważ jest to Pumba Skarbonka. Zabawka z filmu Król Lew, która miała uczyć oszczędzania, ale sposób wrzucania monet, czyli pod ogonem u guścica oraz towarzyszące temu głośne odgłosy puszczania bąków i bekania sprawiały, że wielu rodziców uznało ją za szczyt złego smaku, nawet jak na standardy Hakuna Matata.
2: No właśnie, no ale standardem na pewno w świecie Harry'ego Pottera nie była miotła Nimbus 2000, która no właśnie była produkowana w formie zabawki. No i właśnie Mattel wypuścił plastikową miotłę. No zgadnijcie z jaką funkcją? Funkcją wibracji, która miała imitować ten magiczny lok z Harry'ego Pottera, no ale niestety problem polegał na tym, że no wibracje były na tyle mocne, a kształt zabawki na tyle niefortunny, że produkt stał się hitem, ale nie wśród dzieci, jakby to oczekiwano, a wśród dorosłych, a po licznych skargach rodziców, którzy byli no, dosyć zniesmaczeni produkcją takiego produktu, no i ogromną falą żartów na ten temat, miotła błyskawicznie została wycofana ze sprzedaży, no i raczej już nie powróci.
0: No ale też ciekawą koncepcją był zestaw do golenia dla dzieci właśnie z serii Teletubisie. No,
1: kto by, wszystko kłóci.
0: No kto by pomyślał o tym, żeby dziecko no 2-3-letnie bawiło się w golenie powiedzmy zarostu, którego no nie ma jeszcze, jeszcze długo najprawdopodobniej nie będzie miało.
2: Prędzej sobie włosy na głowie by ogolił i by był łysy.
0: Tak i no mi się wydaje, że nawet jak jakieś dorosły się pokusi o zakup takiego zestawu, no to jednak te teletubisie wtedy z kolei mogą mu się trochę gryźć, więc tutaj ta no grupa docelowa nie do końca jest klarowna, rzeczywiście coś tutaj się pomieszało producentom. No i rzeczywiście, choć ta zabawka naśladująca dorosłych, no jednak z połączeniem tych niemowlęcych postaci teletubisiów z atrybutem takiego dorastania, była po prostu taka no, dziwna, niepotrzebna i nie miała sensu.
1: Tutaj też kolejną propozycją jest fakt tego, że w pewnym momencie można było wgryźć się w Olafa już i to trochę podejrzanie. No i tak było, ponieważ do produkcji został dopuszczony Olaf z mięsa. No i to jest taki przykład.
2: Smacznie.
0: Jakby to były chociaż lody jakieś, to ja rozumiem,
1: Nie. To był przykład overbrandingu. W ramach promocji Krainy Lodu na rynku pojawiały się produkty mięsne, na przykład szynka czy parówki, które po przekrojeniu miały przypominać Olafa.
0: Ale była szynka z takim jakby nadrukiem Olafa, tak jak kiedyś był taki jeszcze taki miś
1: taki
0: był
1: misiak,
0: na plasterku
1: były.
0: Szynki, to chyba Olaf rzeczywiście był.
1: No ale efekt tam był nieco makabryczny, to tak łagodnie mówiąc, ponieważ no dzieci no, na pewno były przerażone tym, że po usmażeniu czy ugryzieniu po prostu jakiejś sympatycznej parówki nagle zobaczył, o, bałwanka, którego właśnie przepołowiły. No trauma na całe życie.
2: No bez kitu, ja kojarzę, że był mięsny jeż, ale że był mięsny Olaf, to tego jeszcze nie słyszałam, więc no Zosia, ciekawostka, bardzo ciekawa. A co ciekawego powie na ty jeszcze?
0: No ja powiem jeszcze o interaktywnych lalkach podsłuchujących. Niby się mówi, że teraz telefony podsłuchują, bo często wyświetlają coś, co akurat mogły podsłyszeć, kiedy rozmawialiśmy o czymś właśnie na przykład ze znajomymi. No ale okazuje się, że takie zjawisko miało już miejsce jakiś czas temu przy właśnie lalkach dla dzieci. Były to lalki między innymi My Friend Kyla. No i lalki łączyły się z internetem przez Bluetooth lub Wi-Fi, aby odpowiadać na pytania dziecka. No i okazało się, że zabezpieczenia były tak słabe, że hakerzy mogli podsłuchiwać domowników, a dane o dzieciach były przesyłane do firm zewnętrznych. W Niemczech uznano je za nielegalne urządzenia szpiegowskie. Kto by pomyślał?
2: A pamiętacie, co jeszcze rodzice mówili, że nas szpieguje za dziecka, co było w telefonie?
3: Ten kotek biały taki?
2: Tak.
0: Angela.
2: To były takie straszne kotki.
0: Ale jeszcze były takie teorie, że w ich oczach, jak się wyzoomowało, tak, to było kamery. Niby widać, jak ktoś siedzi tam.
3: Tak. Ja byłam przerażona, potem pamiętam.
2: Ja też. Więc na szczęście już chyba popularność troszeczkę straciły, no ale na pewno na popularności nie straciły Star Warsy, które właśnie również tworzyły wiele zabawek. No i właśnie, takie zabawki, jak to nieraz w fabrykach bywa, są tworzone razem z różnymi błędami niestety. Nieraz właśnie takie zabawki miały źle przypisaną broń, czy na przykład figurka była z dwiema lewymi rękami. No i właśnie, takie odrzuty zamiast tracić na wartości, stają się dla kolekcjonerów wręcz białymi krukami, które są kojarzone właśnie z takimi perełkami, które możemy znaleźć w różnych kolekcjach. No i właśnie nie traciły one na wartości w tym przypadku, tylko właśnie zyskiwały na swojej wartości, zarabiając tysiące dolarów, będąc właśnie takim unikalnym dowodem na taką awarię korporacyjnej machiny. No i właśnie, na pewno awaryjna w swoim śpiewaniu nie była Selena Gomez, bo jednak jej kariera muzyczna również była bardzo długa i ciekawa, ale teraz puścimy wam taką piosenkę raczej z takich jej początków.

0: No my mamy tylko nadzieję, że nas się tak naturalnie słuchało przez te dwie godzinki. Uszu wam mam nadzieję, że nie męczyliśmy. No ale dzisiaj właśnie, kto przed mikrofonami siedział?
1: Dzisiaj dla was mówiły Zofia Najewska,
2: Natalia Nowacka.
0: No i oczywiście jak co dwa tygodnie Natalia Pawlik.
1: Realizował nas dzisiaj Kacper Pancewicz, któremu bardzo za to dziękujemy.
2: No a my słyszymy się za dwa tygodnie. Zaraz posłuchacie sobie bardzo ciekawej piosenki z Camp Rocka, do której wstyd nie nawiązać do tutaj naszego bardzo popularnego żartu w radiu szerzonego przez pana sekretarza. Może znacie, może nie. Czy wiecie, jak nazywa się wyłączony gekon?
1: Nie wiem, Nati.
2: No
1: powiedz,
2: słuchajcie,
1: nam.
2: Gekow.
1: A dlaczego?
0: Ha, ha, ha.
2: No bo on to jest włączony, a off to jest włączony. I teraz właśnie posłuchamy sobie piosenki It's On, ale my już będziemy off, także do usłyszenia za dwa tygodnie. Drums.

0: Wybiła 17 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Społeczne kadry. Tam, gdzie popkultura spotyka się z rzeczywistością.
3: Zakaz makijażu. Jedynka za zły kolor włosów i uwaga za nieodpowiedni ubiór. Brzmi jak obóz przetrwania. Nie, to tylko statuty niektórych polskich szkół. Wybiła godzina 17, a z tej strony Kacper Ryskę zaczynamy kolejne społeczne kadry w Radiu Meteor. Dziś wracamy do szkoły, ale po to, żeby się zbuntować. Za punkt wyjścia bierzemy kultowy film Klub Winowajców, historię pięciu zupełnie różnych uczniów, którzy jednoczą się przeciwko dyrektorowi tyranowi. Jaki ten kinowy bunt z lat 80. ma się do dzisiejszej rzeczywistości? O tym, jak kolejne pokolenia walczą z systemem przy pomocy prawa oświatowego, powie mój gość Bartosz Gierzycki z Fundacji Waria Poznania.
4: Dzień dobry, kochani i kochane.
3: A realizuje nas oczywiście Kacper Pancewicz. Bartoszu, na początku, żeby nasi goście w ogóle się zapoznali, jakie w ogóle, czym się zajmuje wasza fundacja?
4: O, bardzo się cieszę, że to pytanie padło i tak, na jakimś etapie wypadałoby wspomnieć o tym, skąd się w ogóle tutaj wziąłem. Więc tak, Fundacja Waria Poznania od 2022 roku zajmuje się systemem oświaty, tak szeroko rozumianym. I to jest ta ładna formuła, bo mówiąc prościej, chodzi o to, że pomagamy osobom uczącym się w polskich szkołach z ich prawami, w tym, żeby były one przestrzegane, ale również działamy na rzecz generalnie całej oświaty, czyli tego, jak szkoła funkcjonuje, tym się interesujemy, tym się zajmujemy. Chociażby w postaci interwencji, bo mamy maila interwencyjnego oraz telefon, przez który można do nas zadzwonić 24 na dobę. Oczywiście może nie dosłownie, ale wiecie, o co chodzi. I dalej zajmujemy się również problemami nauczycieli, bo gdzieś te środowisko szkolne jest na tyle intensywne, że przychodzą do nas z najróżniejszymi pytaniami dotyczącymi tego prawa oświatowego, własnych praw, czy to pracowniczych, czy to uczniowskich, czy to też i niekiedy w tych bardziej skrajnych sytuacjach prawach człowieka bezpośrednio. Uczennice, uczniowie, nauczyciele, nauczycielki, dyrektorzy, dyrektorki, więc to jest te sedno. Pomagamy tym wszystkim osobom, które znajdują się w szkołach.
3: O, to mnie zaciekawiłeś, bo myślałem, że głównie z uczniami współpracujecie, a ty mówisz, że sami nauczyciele się do was nawet zgłaszają.
4: No, taka była geneza. Faktycznie gdzieś to wszystko zaczynało się bezpośrednio od praw uczniowskich, czyli tego, że na przykład uczennica nie mogła nosić makijażu, tego, że nie można było napić się wody, że nie przestrzegano chociażby praw osób z różnego rodzaju schorzeniami, chorobami, które uprawniały je do na przykład korzystania z telefonów albo zażywania posiłku w trakcie lekcji. Tutaj mrugam oczkiem do osób z cukrzycą i pozdrawiam serdecznie, bo tu chodzi o to, że ewoluowaliśmy na przestrzeni tych lat. Faktycznie zrozumieliśmy, że szkoła jako nie tylko system z perspektywy prawa, ale też jako taki ekosystem w rozumieniu różnych grup społecznych, które tam się spotykają, bo mamy do czynienia w szkole z nauczycielami, z uczniami i z ich rodzicami, przez co te interesy są bardzo różnorodne i faktycznie należy je niekiedy ważyć w tym, żeby pojąć, co jest dobre, co jest słuszne i do czego powinien ten cały system oświaty dążyć. Więc tak, pomagamy uczniom, ogólnie osobom uczącym się w polskich szkołach. To jest to, co leży nam na sercu, ale dojrzeliśmy do tego, żeby spojrzeć na całość w taki sposób, aby służyć i pomagać wszystkim.
3: A jaki był taki, czy był w ogóle taki moment krytyczny, w którym stwierdziliście właśnie, że polski uczeń sam z systemem nie wygra i musimy założyć fundację, że jakaś historia z tym związana była?
4: O, tak naprawdę to, jeżeli spytać osób, które pracują w naszej fundacji, to każda taka osoba to jest jedna historia, takie, może można by było powiedzieć success story, które zaczynało się od tego, że gdzieś w tej szkole spotykaliśmy jakieś problemy i uznaliśmy na jakimś etapie, że nie możemy tego zostawić biernie. Przykładowo ja w Fundacji Waria Poznania wziąłem się stąd, że sam stoczyłem bardzo poważną batalię z dyrektorem szkoły o to, żeby nie zostać ze szkoły wyrzuconym. I teraz może się naszym słuchaczkom, słuchaczom zapalić czerwona lampka, że o, tutaj Meteor, widzę, że ciekawych gości takich z kartoteką zwołuje. Nie, nie, w żadnym wypadku. Tu się okazuje taka historia, że tak jak nigdy nie miałem problemów z edukacją, kończyłem swoją szkołę z wyróżnieniem i wzorowym zachowaniem, no to na którymś etapie po prostu podpadłem dyrektorowi na poziomie tego, jak widzimy szkołę. I mój wniosek o skreślenie z listy uczniów był formułowany, znaczy na szczęście nie doszedł on do skutku, ale był już jego koncept, był formułowany na podstawie tego, że złożyłem petycję do dyrektora szkoły, pod którą podpisało się przeszło 300 uczniów i uczennic z mojej szkoły, tam prawie 400 dobiliśmy. I gdy dyrektor zobaczył, że komunikacja może odbywać się na papierze w sposób formalny, to uznał, że nie chce widzieć mnie w swojej szkole. I rozstrzygnęło się to, swoją drogą zasłużyłem dzięki temu na własny artykuł w Gazecie Wyborczej. Można do dzisiaj to sprawdzić, polecam bardzo ZSH Poznań petycja. Tak wpiszecie sobie, to znajdziecie. Chociaż niestety za paywallem, więc to już nie moja wina. To faktycznie udało mi się tą batalię wygrać, ale uznałem, że to jest trochę za daleko jako doświadczenie dla mnie i muszę coś z tym zrobić. I tak oto zacząłem studiować prawo i jestem tu, gdzie jestem.
3: I to cię popchnęło po prostu, żeby dołączyć do
4: tak, tej... Tak, i to jest... historia większości osób, które warię tworzą.
3: A jak wspomniałeś o dyrektorze właśnie, to dla dyrektorów poznańskich szkół jesteście bardziej partnerami do dialogu, czy raczej wrogiem publicznym numer jeden, który podburza im młodzież?
4: To zależy. Najlepsza odpowiedź, jaką mogę dać, bo tutaj naprawdę jest różnorodnie. Niektórzy przychodzą do nas i wręcz z otwartymi ramionami nas przyjmują i mają coś w stylu: Jezu, jak fajnie, w końcu ktoś, kto specjalizuje się w tym systemie oświaty i może nam pomóc naprostować rzeczy, których sami nie rozumiemy albo których nie wiemy. Bo generalnie nauczyciele, nauczycielki, tak samo dyrektorzy, to nie są prawnicy. To są ludzie, którzy pracują w systemie oświaty i mają gdzieś tam z tyłu głowy to dobro dzieci, no nie? I przez to też nie skupiają się stricte na tych formalnościach, a przynajmniej nie zawsze to jest ten ich główny motyw działania, przez co mimo, że szkoła może funkcjonować tak z wierzchu, jak najbardziej w sposób poprawny, to często mierzą się oni z trudnościami formalnymi wynikającymi z obowiązującego prawa, które sprawiają, że no, mają dość ciężko w swojej pracy, bo czy to chodzi o źle określone procedury, czy to też chodzi o na przykład formalnie widniejące przepisy, które łamią prawa uczniowskie, które nie są w szkole stosowane, no ale przez to, że z samego faktu, że one są w tym statucie, no to narażają szkołę na interwencję ze strony kuratorium oświaty albo organu prowadzącego tą szkołę. Więc jest to różnorodnie, ale dobrze, bo to była taka dość długa dygresja, bo drugi sort dyrektorów to jest ten oporny. To jest, jakby to ująć, już cięższa sprawa. Najczęściej dochodzimy do takich ewenementów, tych indywiduów poprzez interwencje, które dostajemy od naszych sygnalistek, sygnalistów, którzy... No i co z tego wynika później? To, że czytamy, ktoś ma problem, reagujemy. Na przykład wniosek o dostęp do informacji publicznej, czekamy na odpowiedź. Czasem ją dostajemy, czasem nie dostajemy i w zależności od tego, jak to się wszystko toczy, jak duże są opory, no to po prostu zmieniamy nasze podejście i staramy się coraz bardziej jakby szkołę dociskać, żeby jednak wyjaśnić tą sytuację, a najlepiej, żeby od razu zmienić statut szkoły. Jeżeli szkoła naprawdę nie chce współpracować, bo tutaj ktoś może teraz, też tak dla jasności wrzucę, że ktoś może sobie pomyśleć, że my te szkoły zmuszamy do czegokolwiek. Nie. My tych szkół nie zmuszamy. Prawo, jakie obowiązuje, każdy może sobie, każdy wie. W sensie powinien wiedzieć, praktyka jest niestety trochę inna. I co z tego wynika? Wynika z tego nie mniej, nie więcej, że my dostosowujemy, pragniemy tego, żeby dostosować szkoły do obowiązującego prawa. I tak długo, jak tylko to jest możliwe, my działamy na zasadzie, że za darmo i w całej Polsce oferujemy tym szkołom, czy to jakieś poradnictwo, też zajmujemy się niekiedy bezpośrednim analizowaniem statutów za symboliczną opłatę od tych szkół, które pokrywają tylko godziny, jakie spędzamy nad tym i po prostu dostosowujemy to do obowiązującego prawa. Przez co my naprawdę nie działamy w ten sposób, żeby szkoły do czegokolwiek zmuszać, tylko żeby sprawić, że standardy, które tak czy siak obowiązują, były reprezentowane w każdej z tych szkół, co zresztą odbywa się z pożytkiem dla całej społeczności uczniowskiej. No ale w tych takich najgorszych przypadkach, kiedy dyrektor mówi nam coś w stylu: nie będę z państwem rozmawiać, nie będę rozmawiać z uczennicami, uczniami swojej własnej szkoły, ani tym bardziej, broń Boże, nie będę rozmawiać z własnymi pracownikami, czyli nauczycielkami, nauczycielami, no to wtedy przychodzi kurator oświaty, który i w ramach wniosku o nadzór pedagogiczny, czyli tak, no mówiąc kolokwialnie, donosu, już będziemy, pracujemy już inaczej. To znaczy, dajemy sobie finito i czekamy na reakcję organu nadzorującego, czyli tego kuratora.
3: Za chwilę porównamy sobie to, jak wygląda aktualny obraz szkół z tym, jak to zostało przedstawione w Klubie Winowajców, ale na ten moment, jaki był to dzień turbo?

0: Przechodząc teraz do filmu. W Klubie Winowajców mamy 5 bohaterów. Briana, który jest uważany za kujona, Andrew, który jest sportowcem, Claire, czyli taką bogatą, popularną dziewczynę, taką snupkę można by powiedzieć, Allison, taka dziwaczka, wyrzutek, no i John, buntownik, łobuz. I czy możesz mi powiedzieć, czy z takimi etykietami naklejanymi uczniowie dalej spotykają się? Czy jednak trochę to inaczej teraz wygląda?
1: Tak, jak najbardziej. Tutaj akurat specjalistami w nadawaniu coraz to nowych łatek, wbrew pozorom, nie są nauczyciele, tylko sami uczniowie. Wynika to z tego, że nauczyciele mają gdzieś tam te pryncypialne zasady etyki zawodowej, które nakładają na nich obowiązek równego traktowania. To nie może być tak, że ktoś z racji tego, że jest biedny, nie może dostać jakiejś oceny, a to z tego, że ktoś jest bogaty, będzie mieć lepiej. Oczywiście wiadomo, że w praktyce bywa z tym różnie, no bo możemy mówić chociażby o takich zagadnieniach jak dostępność do materiałów edukacyjnych, bo tu mówimy, to tak ładnie teraz powiedziałem, ale chodzi mówiąc wprost o kupowanie podręczników. Niby są różnego rodzaju programy, czy to 300 plus na wyprawkę szkolną, czy to na przykład zapomogi materialne, które szkoła może sama wydawać, tylko tyle, że z tym jest różnie, bo są jak najbardziej takie sytuacje, w których ktoś jest na pograniczu otrzymania, kwalifikowania się na otrzymanie wyprawki 300+, przez co czasem może faktycznie różne rzeczy mogą się z tym dziać, a też bądźmy szczerzy, podręczniki są bardzo drogie. 300 zł obecnie na podręczniki, gdzie mówimy o chociażby takiej szkole średniej typu technikum, gdzie do przedmiotów obowiązkowych dochodzą jeszcze przedmioty zawodowe, przez co może ich być na przestrzeni edukacji powyżej 10, no to może faktycznie te 300 zł nie wystarczyć. To należy mieć na uwadze. Kolejno, gdy mówimy też o tych, czy to sportsmenach, czy to też i tych osobach, które są bardziej bezpośrednie w tym, jak się komunikują. Tutaj nawiązuję do Johna, ale to jest eufemizm generalnie. To tak, też jak najbardziej takie osoby

0: jednak osoby bogatsze, to w ostatecznym rozrachunku w szkole mamy jak najbardziej taką Claire, taką Allison, takiego Johna, takiego Briana i takiego Aidena.
1: Już ci mówię. Allison, John, Andrew.
0: Andrew. Ach, to się z jednym tylko nie trafiłem.
1: Tak, a czy możesz mi powiedzieć, że jak taki uczeń dostanie taki stempel, że jest problematyczny, czy ma jakąkolwiek szansę na tak zwane odkupienie w oczach grona nauczycielskiego, czy to raczej już jest skreślone do końca edukacji?
0: No i tu schodzimy na ziemię, bo tak jak wspomniałem, teoretycznie nauczyciele powinni przestrzegać zasad etyki swojego zawodu, czyli traktować osoby uczące się w sposób równy i sprawiedliwy. No to w rzeczywistości z praktyki wiem, że tak to w polskich szkołach nie wygląda. Taka łatka, bo jak najbardziej można ją otrzymać ze strony grona pedagogicznego, jest bardzo bolesna, bo w momencie, w którym chociażby otrzymamy uwagę, no to niektóre szkoły bawią się w coś takiego, że ta uwaga może znaleźć mi zostać przez najbliższe 3 lata edukacji, albo rok edukacji. W sensie na zasadzie od momentu, kiedy ją dostaliśmy, no to jeszcze w następnej klasie też będą pamiętać, że tą uwagę dostałem i to nie tylko w swoich głowach, ale również i w moich papierach. Bo oczywiście nie może to tak wyglądać, bo generalnie mówimy o czymś takim jak ocenianie danego roku szkolnego, a nie całej twojej edukacji, przez co nie może być sytuacji, w której otrzymamy uwagę na zapas, bo to jest w zasadzie coś takiego jakby uwaga na zapas, w stylu dostaniesz ją w pierwszej klasie, ale żebyś przypadkiem nie fikał mi w klasie drugiej i trzeciej, to ona z tobą zostanie. Nie ma to sensu pod tym względem, że takie systemy kar mają służyć przede wszystkim wychowywaniu danej osoby, czyli edukowaniu jej w zakresie tego, co należy przestrzegać, a co nie, oraz ten system uwag ma służyć finalnie podsumowywaniu zasad tego, jak dana osoba przestrzega zasad panujących w szkole, ale podsumowywaniu w odniesieniu do danego roku szkolnego. Więc to jest ważna rzecz, żeby to pamiętać. Ale też tak wracając do tego sedna, to znaczy, co się stanie, gdy ta łatka zostanie nałożona? No, tu mamy do czynienia z sytuacjami typu nie możesz brać udziału w wycieczkach, nie możesz brać udziału w samorządzie uczniowskim, nie możesz brać udziału w zajęciach dodatkowych. Jeżeli, kochane słuchaczki, kochani słuchacze, podzielili się trochę swoją uwagą wobec tego, co mówię, no to już mogą wyczuć, że to jest nielegalne. Nie można tak ograniczać dostępności dla osób uczących się w szkołach, jeżeli chodzi o to, co szkoła sobą oferuje. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie i nie ma wymogu w stylu musi być nieskalany. Tu chodzi o to, że demokracja ma działać. To znaczy wybieramy tą osobę, która nam się podoba, której program popieramy, która ma nas reprezentować, czy to przed organami szkoły, bo tu teraz mówię w domyśle o wyborach na przewodniczącego, tak? Tego samorządu uczniowskiego. No i ta osoba ma nas reprezentować. To, kto to będzie i czy to będzie wybór słuszny, już zależy od nas jako społeczności. I to jest też oczywiście wyraz pewnej odpowiedzialności, jaka na nas leży. Kolejno. Wycieczki szkolne. Wycieczki szkolne mogą być realizowane w ramach programu nauczania. A program nauczania jest bezpośrednio związany z naszym prawem do nauki, wyrażonym w Konstytucji wprost. Więc też należy o tym pamiętać, że takie uniemożliwienie uczestnictwa w wycieczce może niekiedy oznaczać tyle samo, co nie wpuszczanie nas na salę lekcyjną. Tak nie powinno to wyglądać. Dlaczego? Bo po pierwsze, stawia to daną osobę w tak gorszej sytuacji na tle grupy. To znaczy, grupa jest fajna, ale ty jedna osoba, jesteś z jakiegoś powodu nieakceptowalna dla nas. Nie na tyle, abyśmy chcieli, żebyś doznawała tak naprawdę innej formy nauczania, aniżeli tylko siedzenie przy ławce i pisanie do zeszyciku. Pamiętajmy, że ma to pewien wyraz psychologiczny, to znaczy tej izolacji. Dużo mówimy o tym obecnie w kontekście zdrowia psychicznego, że uczniowie, osoby, które uczęszczają do polskich szkół, po prostu same siebie źle traktują. To znaczy powstają grupy, które izolują jakieś pojedyncze osoby przez to, że na przykład są one neuroatypowe albo przez to, że po prostu mają zainteresowania, których nie podziela grupa. A więc tym bardziej nie powinien się do tego dokładać system, który izoluje daną osobę poprzez zakazy uczestniczenia w uroczystościach, zakazy uczestniczenia w wycieczkach, zakazy uczestniczenia w życiu szkoły.
1: Jak o tym opowiadasz, to mi trochę to przypomina bardziej system karny.

0: edukację tak naprawdę, ponieważ możesz mnie poprawić oczywiście, ale według mnie, no jeśli uczeń jest właśnie problematyczny i mamy jakiegoś tak zwanego łobuza, i to on, jeśli zostanie tak ukarany i będzie odcięty od reszty rówieśników, tak naprawdę nie będzie mógł z nimi uczestniczyć, to czy to nie popchnie go jeszcze bardziej w to, żeby być bardziej zahartowany w ten sposób i być jeszcze trudniejszym uczniem?
1: Generalnie tak. I swoją drogą z tego powodu system edukacji stworzył dedykowane temu rozporządzenie o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Każda szkoła ma obowiązek zapewniać taką. Zatem generalnie to porównanie do systemu kar, czyli takiej karnistyki, jaka występuje w szkole, jest jak najbardziej słuszne, bo faktycznie niektóre szkoły bardziej skupiają się na tym, jak znaleźć tego haka, na tego z góry, tak zakładając tego niewdzięcznego ucznia, który coś tam kombinuje, coś tam się wymądrza, a broń Boże jeszcze, żeby się sprzeciwiał. Więc tak, generalnie takie nastawienie, takie antagonizmy występujące między gronem pedagogicznym a osobami uczęszczającymi do danej szkoły, to jest jak najbardziej środek na to, aby generalnie cała społeczność była popsuta. Tylko co mam przez to na myśli, bo nie chodzi mi o to, że popsuta przez to, że ludzie w niej uczestniczący są zepsuci. Tylko chodzi mi o to, że jeżeli mamy wrażenie, wchodząc do danej klasy, że osoba, która stoi naprzeciwko nas i mówi nam jakieś prawidła, które my musimy zapamiętać, żeby zdać daną klasę, jest naszym wrogiem, no to oczywiście nie będzie to dobra atmosfera. To nie będzie sytuacja, w której my chcemy danej osoby słuchać, tylko bardziej skupimy się na tym, żeby przetrwać daną godzinę lekcyjną. Te 45 minut. Przez co nie jest to nic przyjemnego i nie sprzyja to na pewno resocjalizacji, bo w momencie, w którym jakaś osoba popadnie w te problemy, otrzyma pierwszą uwagę, otrzyma nagane wychowawcy albo upomnienie, później otrzyma upomnienie dyrektora, a na końcu nagane dyrektora i w końcu skończy się to jakimś wnioskiem o skreślenie z listy uczniów albo wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły, no to taka osoba jak z góry wie, że jest przegrana w tym systemie, a przez to ma poczucie, że nie ma powodu się starać. Tutaj najbardziej warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób działa ten system, to znaczy łatwiej jest się zdegradować z poziomu bardzo dobrego do niedostatecznego bądź zachowania niepoprawnego, aniżeli potem z tego dołka wyjść. Często są tym uczniom stawiane ograniczenia typu, jeżeli ktoś otrzymał ocenę niepoprawną w jednym semestrze, nie może otrzymać oceny celującej w drugim. Ale to jest bez sensu. W momencie, w którym mówimy o tym, że dana osoba ma się starać, żeby poprawiać, to no, musi mieć gdzieś tą nagrodę na horyzoncie, żeby w ogóle pomyślała, że może, że chce. I co więcej, tak samo potem izolowanie tej osoby, czy na przykład nie może uczestniczyć w samorządzie. Taki samorząd uczniowski jest w istocie rzeczy podstawą do tego, żeby dana osoba się resocjalizowała. No dlaczego? No bo musi współpracować z innymi. A jeśli musi współpracować z innymi, no to co musi dalej robić? Dogadywać się z nimi. Być dobrym kolegą, być dobrą koleżanką. To mam wrażenie, że to polskim szkołom bardzo umyka. Więc czy to, już tak pomijając tą perspektywę prawną, no też jako Fundacja Waria Poznania bardzo staramy się edukować, poszerzać tą świadomość wśród grona pedagogicznego, że czysty penalizm wszystkiego, co tylko się da, to nie jest rozwiązanie.
0: A zostając przy systemie i ogólnie zapisach w regulaminie szkolnym, na przykład, jaki był najbardziej absurdalny zapis w statucie, który udało wam się obalić?
1: Nie jestem w stanie wymienić takiego jednego konkretnego, bo było ich tak wiele, że po prostu zbyt często niekiedy przecierałem oczy, nie wierząc w to, co widziałem. Ale z takich mogę wymienić, co mi zapadło w pamięć. Na zasadzie wiedziałem, że to już jest naprawdę złe. W pewnej szkole na Podkarpaciu w statucie znaleźliśmy zapis, który mówił, że kary, które dany uczeń, dana uczennica otrzymała w danym tygodniu, są publicznie nadawane raz w miesiącu, czy tam raz w tygodniu, teraz już nie pamiętam dokładnie, na auli szkolnej, na scenie, przed wszystkimi. No przecież to jest jakaś paranoja. To tak sobie pomyślałem wtedy i swoją drogą miałem rację, bo niedługo trzeba było czekać, żeby ten zapis już przestał obowiązywać. Niemniej rzeczywiście takie przypadki się zdarzają. Tutaj też może chodzić o zapisy typu że osoba pełnoletnia, to jest taki bardzo powszechny absurd, niemniej istotny, osoba pełnoletnia musi prosić swoją mamę, swojego tatę o usprawiedliwienie godzin nieobecności. Dlaczego? Bo statut tak sobie wymyślił. I tu się pojawia pytanie, no dobrze, a gdzie sam fakt tego, że ten człowiek ma pełną zdolność do czynności prawnych i we wszystkich innych przypadkach będzie odpowiadać sam przed sobą, tak? Będzie sam siebie reprezentować, a nie będzie potrzeby, żeby reprezentowała go mama czy tata. Oczywiście pomijam te najbardziej skrajne przypadki, bo mogą być od tego wyjątki, ale tak co do zasady, no to jest taka bardzo powszechna bzdura. No bo dlaczego? Bo po prostu szkoła nie ufa swoim uczniom. I to się przenosi czy to na poziomy techników, czy to na poziomy liceów, czy też i tym bardziej niekiedy w szkołach podstawowych. Ten brak zaufania jest bardzo widoczny w tych przepisach statutowych. Więc generalnie tak z perspektywy systemowej to właśnie to jest taki dość duży absurd, że z jednej strony uczymy te wszystkie osoby, jak być odpowiedzialnymi obywatelami, obywatelkami, a z drugiej strony trzymamy cały czas z tyłu głowy, że no nie, jak tam trzeba będzie, żebyś ty coś sam zrobił czy sama zrobiła, to nie, bo nie mamy już nad tobą tej kontroli wystarczającej, przez co sądzimy, że prędzej zrobisz coś złego niż dobrego dla nas wszystkich. No i to jest błędne. Bo szkoła nie powinna w ten sposób funkcjonować, no i doprowadziliśmy do sytuacji, w której, tak jak wspomniałem, te zaufanie, ten poziom zaufania osób uczących się do grona pedagogicznego i na odwrót jest niesamowicie niski.
0: Nawiązując do tego, co powiedziałeś o tym pierwszym przykładzie, na Podkarpaciu czy Podlasiu to mówiłeś?
1: Podkarpacie.
0: Podkarpaciu. To ja mam pytanie w takim razie, gdzie byli rodzice, skoro do takich w ogóle rzeczy dochodziło?
1: No, aż musiałem odchrząknąć, bo to będzie ciekawy wywód, bo rodzice niekiedy temu przyklaskują. To są takie różnie, oczywiście bywa z tym różnie, niemniej no, nie mogę jakby zamykać oczu na to, że rodzicom się to niekiedy podoba, bo to jest trochę takie postrzeganie szkoły z perspektywy 20, 30, a nawet i 50 lat wstecz, w stylu, gdy ja chodziłem do szkoły, gdy ja chodziłam do szkoły, to oczywiście szłam górami, pagórami, musiałam przepłynąć jezioro i ostatecznie tam był ten pan profesor, co mnie linijką po łapach bił i wszyscy byli szczęśliwi. No nie byli szczęśliwi. To tutaj od razu zdementuję. To, że kiedyś stosowano surowsze metody nauczania, gdzie to jest naprawdę bardzo delikatne określenie, bo to nie były ostre metody nauczania, tylko znęcanie się we współczesnej perspektywie, to nie przynosiło takich rezultatów. To znaczy problemy później wśród tych uczniów, uczennic były duszone. To znaczy masz jakiś problem, nauczyciel dał ci po łapach za coś, za co ty uważasz, że nie zasłużyłeś. To jest twój problem, żyj z tym, ciśnij w sobie te emocje, nie rozmawiaj o tym z nikim, bo jeszcze drugi raz dostaniesz. I to swoją drogą prowadziło do wykształcania się kolejnych patologii wśród tych dzieci. Więc to, że nie było problemu, to jest tylko czcze gadanie, bo problemy były, po prostu nie zwracano na nie uwagi, a jeżeli się tylko ujawniały, to je duszono. Więc generalnie poszliśmy do przodu, to muszę przyznać, poszliśmy do przodu w tym zakresie.
0: Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy i porozmawiamy dalej o kontroli i absurdach z tym związanych oraz o nowej twarzy buntu, ale to za chwilę.

0: Radio Meteor.
1: I wracamy do rozmowy. Nowym słuchaczom informuję, że moim gościem jest Bartosz Gierzycki z Fundacji Waria Poznania. Rozmawiamy dzisiaj o systemie szkolnym i to, jak zmienia się właśnie walka z tym systemem wśród uczniów na podstawie filmu Klubu Winowajców. A realizuje nas Kacper Pancewicz. Bartoszu, kiedy nie byliśmy na antenie, mówię, że chciałbyś jeszcze kontynuować ten wątek rodziców. Mikrofon jest twój.
2: Bardzo dziękuję. Tutaj chciałem dorzucić, że, bo tak wspomniałem, że niekiedy zdarza się, że rodzice przyklaskują pewnym obostrzeniom w szkołach, które nie powinny w nich obowiązywać. Niemniej to, całe szczęście, jest mniejszość. Faktycznie na swojej praktyce dostrzegam, na swojej praktyce jako koordynatora działań rzeczniczych i strażniczych Fundacji Waria Poznania na Wielkopolskę, dostrzegam, że to jest mniejszość. Ta świadomość prawna rodziców na temat tego, jak można traktować ich dzieci, a jak nie, naprawdę rośnie, a przynajmniej interesują się tym. Rodzice naprawdę zaczynają interesować się tym, co się dzieje z ich dziećmi w szkołach. Więc co prawda jeszcze jest dużo pracy do wykonania w tym zakresie, żeby szkoła nie była postrzegana tylko i wyłącznie jako przechowalnia dla dzieci, bo też niekiedy takie zwroty przestrzeni publicznej się pojawiają, to faktycznie rodzice dbają o to, aby warunki dla ich dzieci w szkołach były jak najbardziej w porządku i też jak najbardziej w tym pomagamy.
1: Dobrze. Teraz chciałbym zapytać się o wątek dotyczący wyglądu uczniów i to, że jak bardzo próbuje czasami status wpłynąć na to, że na przykład zakaz makijażu, określona długość spódniczki, kolor włosów i dlaczego, mimo że jesteśmy w 2026 roku, polskie szkoły dalej tak często próbują kontrolować wygląd właśnie uczniów.
2: Ach, klasyka. To jest konflikt, który został o dziwo rozwiązany już bardzo dawno temu, bo orzecznictwo, to znaczy nie orzecznictwo, tylko decyzje kuratorów oświaty w tym zakresie od bardzo dawna mówią jedno. Wygląd nie równa się ubiorowi. A prawo oświatowe nakazuje, aby szkoły regulowały ubiór osób, które się w tej szkole uczą. Więc nie ma czegoś takiego jak regulowanie makijażu, czy regulowanie rzęs, regulowanie twoich włosów, czy regulowanie tego, jaki kolor mają twoje paznokcie. Nie, to wychodzi z gry. Tego po prostu nie ma. Mamy możliwość wyrażania siebie samych za sprawą swojego wyglądu. Są oczywiście od tego pewne wyjątki, ale one są związane z zasadami bezpieczeństwa i higieny. To znaczy, nie możemy mieć przeogromnych tipsów w trakcie gry w siatkówkę. Dlaczego? Bo albo sobie tego tipsa wyłamiemy, albo komuś oczy wydrapiemy. I ktoś może teraz sobie pomyśleć, o, pewnie ten WF-ista się we mnie przebudził. Trochę tak, bo praktyka pokazuje, że rzeczywiście takie wydrapanie komuś czegoś, to znaczy po prostu rany, jakieś szkody na ciele wynikłe z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego się zdarzają, przez co jak najbardziej na rzecz tych zajęć można wprowadzić regulacje dotyczące tego, aby nie mieć tak długich tych paznokci. Problem pojawia się też z tym, co jest elementem wyglądu, a co jest jeszcze elementem ubioru. Tutaj najczęściej dotyczy to biżuterii. Gdy mówimy o paskach, bransoletkach, pierścionkach, ale tutaj najczęściej chodzi o piercing. Dlaczego? Bo rzeczywiście im bardziej coś przylega do naszego ciała, tym bardziej jest elementem naszego wyglądu, a nie ubioru. Takie elementy jak ta biżuteria, taka właśnie jak już piercing typowo, da się to łatwo wytłumaczyć na podstawie sprowadzenia do absurdu. I brzmi to następująco. Wyobrażacie sobie sytuację, w której podchodzi do nas nauczyciel i wyciąga nam kolczyk z nosa? Już pomijając zagadnienia związane z naruszeniem nietykalności cielesnej, ale nie sądzę, aby ktoś miał taką, żeby chciał ktoś taką, przyjemność doświadczyć. To nie idźmy po prostu w tym kierunku. Grona pedagogiczne też to rozumieją, że to jest za daleko, więc faktycznie tutaj jest jak najbardziej nasza wolność w tym, że możemy mieć dowolny kolor rzęs, dowolną długość tych rzęs, makijaż tym bardziej, więc wszelkie zakazy dotyczące tego makijażu odpadają z góry. Dlaczego? No bo znowu, jeżeli ktoś by chciał pozbawić nas tego, tak? No to co? przyjdzie z wodą i będzie nas szorować gąbką na środku szkoły. Pamiętajmy o tym, że mamy swoją godność i ta godność jest zagwarantowana konstytucją, wobec czego jak najbardziej możemy wyrażać siebie poprzez nasz wygląd i szkoła nie może tego regulować.
1: A gdzie według ciebie leży granica między szkolną dyscypliną a łamaniem praw uczniów? Możemy słyszeć często, że niektóre szkoły na przykład zabierają uczniom telefony, jak przychodzą do szkoły i dopiero mogą je odzyskać, jak z niej wyjdą. Czy to jest okej według ciebie, czy to już jest za daleko?
2: No to też jest znowu bardzo ciekawy wątek, bo jak... Artykuł 99 ustawy Prawo Oświatowe mówi, że szkoła reguluje zasady wnoszenia i korzystania z telefonów na swoim terenie. Zasady wnoszenia oznacza brak możliwości wprowadzenia niewnoszenia. Tak mówię to trochę tak humorystycznie, ale dobrze po prostu obrazuje to, o co chodzi. Natomiast zasady korzystania z telefonów oznaczają, że nie mówimy o zasadach nie korzystania z telefonów. Nie może być bezwzględnego zakazu korzystania z telefonów na terenie szkoły. Więc nawet jeżeli szkoła coś takiego wprowadzi, to musi wrzucić w to wszystko wyjątki, to znaczy w jakich sytuacjach można korzystać z telefonu. No i do takich wyjątków, wobec których naprawdę nie można mieć żadnych zastrzeżeń, to tak. Kontakt z rodzicem, dalej bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, dalej kondycja medyczna. Tutaj to są takie rzeczy, które powinny być oczywiste, niestety nie są, przez co szkoły później swoją drogą męczą się z tymi zakazami telefonów. Dlaczego? No bo nie dając jednak tej przestrzeni na te wyjątki, prowadzą do sytuacji, w których nauczyciele zamiast skupiać się na tym, aby rzeczywiście zapewnić bezpieczeństwo osobom uczącym się na terenie szkoły, to uganiają się za tymi, które korzystają z telefonów. A zdaje się, że jest to jedna z tych mniej niebezpiecznych rzeczy na terenie szkoły, które się znajdują, bo tutaj najczęściej chodzi o zagadnienie, że bo uczniowie siebie nagrywają, powstają różnego rodzaju filmiki, jak później mają sobie z tym radzić. Mają sobie z tym radzić później, już na podstawie kompletnie jakby innych reguł, aniżeli tego bezwzględnego zakazu w statucie, bo możemy mówić potem o naruszeniu dóbr osobistych, bezpośrednio zgłoszeniu czegoś na policję. Jakby ta skala po prostu tych problemów wynikłych z jakby udostępnienia czegoś wizerunku w niegodnym świetle jest kompletnie inna, aniżeli ta skala statutowa. To należy od siebie oddzielić, bo to są zupełnie różne środki prawne. A jeżeli zaś można jeszcze tak na chwilę do tych przechowalni na telefony bym wrócił, bo to faktycznie tego dotyczyło to pytanie. Szkoła może dać zasadę, która mówi, że uczniowie na czas lekcji odkładają telefony w wyznaczone miejsce. Tylko kwestia jest później taka, że szkoła ponosi wtedy pełną odpowiedzialność za to, co się z tymi telefonami dzieje. Tak samo, bo to jest dosłownie to samo, jak sytuacja, w której oddajemy kurtkę do szatni, bo musimy, bo dane miejsce nie akceptuje ich. Jeżeli dane miejsce nie akceptuje kurtek, to wtedy bierze odpowiedzialność za to, że one są pozostawione w danym miejscu, czyli w tej przechowalni. Więc nie ma potem sytuacji, nie może być sytuacji, w której z racji tego, że ktoś, tutaj nie wiem, czy to nauczyciel, czy może sam uczeń, tak jakoś rzuci ten telefon, że zbije szybkę drugiej osobie, znaczy, że po prostu zbije się ta szybka, no to szkoła rzeczywiście musi mieć na uwadze, że ta odpowiedzialność cywilna tu się pojawia. No tutaj by była akurat sytuacja, w której osoba, która zniszczyła tą szybkę, by odpowiadała, ale w momencie, w którym telefon zaginie, bo szkoła zmusiła ucznia do jego depozytu w danym miejscu, no to już jest to już odpowiedzialność szkoły. Należy o tym po prostu pamiętać.
1: Czyli nie ma takiej sytuacji, bo często słyszałem no właśnie u woźnych, czy to, że kurtka zostawiona, to nie ich problem tak naprawdę, no na właśnie, własną odpowiedzialność.
2: Dokładnie, właśnie nie
1: ale
2: ma
1: ale musisz
2: czego.
1: Ją zostawić, no ale tak. Na własną odpowiedzialność.
2: No tak, bo rzecz lubi być przy właścicielu. Takie jest ładne powiedzenie. Więc trzeba mieć na uwadze, że jeżeli nie może być przy właścicielu, no to ktoś będzie za to brać jakąś odpowiedzialność. No bo to, jeżeli, zwłaszcza szczególnie, gdy mówimy o tym przymusie, tak? Też co? Jeżeli chodzi o te telefony i te depozyty, to też nie mylmy pojęcia depozytów z odebraniem uczniowi telefonu. Coś takiego jak przeszukania w stylu szukamy, czy aby na pewno nie przemycił tego telefonu na teren szkoły, albo bezpośrednie wyrwanie uczniowi telefonu z jego rąk są całkowicie niedopuszczalne. To jest nie mniej, nie więcej niż kradzież. A co do przeszukań, to pojawia się kwestia, gdzie niby nauczyciel ma do tego uprawnienia. Policja ma dedykowaną sobie ustawę, która mówi, kiedy i w jakich okolicznościach swoją drogą można takie przeszukiwania przeprowadzać. Czyli nawet ujmijmy to tak, no te służby mundurowe nie mogą sobie od tak wymyślić tej weryfikacji przy pomocy bezpośredniego szukania, co się znajduje w plecaku ucznia. A zatem niestety, znaczy, no, stety, przepraszam, źle słowo dobrałem, stety, nauczyciel nie ma do tego prawa.
1: Porozmawiajmy o tym, jak wygląda teraz twarz buntu, bo w filmie widzimy i ogólnie wcześniej, no jest to głównie, było to głównie związane z wagarami, czy też pyskówkami w stronę nauczycieli. A zauważam, że dzisiejszy bunt uczniów jest bardziej skupiony na cytowaniu na przykład prawa oświatowego. I czy możesz mi powiedzieć, skąd u dzisiejszej młodzieży ten prawniczy zmysł?
2: Zacznę od anegdotki. Gdy miałem okazję wizytować w jednej ze szkół, to pani dyrektor z czystym przerażeniem w oczach powiedziała mi, że na przestrzeni tego roku otrzymała od ucznia wniosek o dostęp do informacji publicznej i zadała mi pytanie, czy pan to sobie wyobraża, żeby uczeń takie dokumenty mi przynosił i żeby jeszcze pilnował, że ja muszę mu odpowiedzieć w wyznaczonym terminie? Znaczy, no, tutaj mówimy o po prostu zasadach, ile organ ma czasu na to, żeby odpowiedzieć na taki wniosek. I rozbawiło mnie to w głębi duszy, choć oczywiście na zewnątrz miałem pokerową twarz dalej, bo sytuacja tego wymagała. Niemniej chciałem bardzo odpowiedzieć pani dyrektor, że no tak, to jest bardzo zdrowe podejście swoją drogą, a nie po prostu takie uganianie się za panią dyrektor, szukanie na korytarzach i mówienie na bieżąco, a co więcej bycie zbywanym przez panią dyrektor. Bo takie sytuacje są jak najbardziej powszechne, że po prostu ten dyrektor jako ten władza najwyższa w szkole, ale też i z praktyki wiem, że niektórzy uzurpują sobie jeszcze te terytoria poza szkołą, na przykład nasz dom, co w tym domu robimy, to jest to takie, jest takie przeświadczenie, że są to osoby skrajnie niedostępne dla nas. Że jeżeli idziemy do dyrektora, dyrektorki, to tylko jak się pali, jak jest taka najważniejsza sytuacja w naszym życiu najlepiej. A to nie jest kompletnie prawda. I te wnioski o dostęp do informacji publicznych, czy po prostu pytania zadawane formalnie przez chociażby samorząd uczniowski innym organom szkoły, powinny być tą normalnością. Dlaczego? Bo to są reguły gry. Dlaczego mówię reguły gry? No bo żyjemy w tym, wszyscy żyjemy w jednym systemie prawnym, który sprawia, że choćby ktoś nawet miał wobec nas jakąś najszczerszą niechęć, to jednak są te zasady, których musi przestrzegać. I dzięki temu swoją drogą żyje nam się, no zdaje się, chyba lepiej, aniżeli gorzej. Tak więc generalnie ta świadomość prawna osób uczących się w szkole jest zjawiskiem ogólnie nowym, ale jak najbardziej pozytywnym. Bowiem w momencie, w którym uczniowie zorientowali się, że do buntu nie potrzebują pyskówek, nie potrzebują nieprzyjemnych sytuacji, już nie mówiąc o na przykład byciu wydalonym ze szkoły, to okazało się, że mają narzędzia w prawie, które z nami funkcjonuje, do tego, aby wyrażać swój interes. I jest to o tyle ważne zagadnienie, że dotychczas po prostu postrzegano osoby uczące się w polskich szkołach jako, no, będzie to bardzo niepoprawne, ale tutaj pozwolę sobie na wyrażenie trochę moich opinii, jako takie przedmioty, którymi się zarządza. Na zasadzie ten ma być w tym miejscu, ten tutaj, tak, tak i żeby, broń Boże, żeby wyszedł przed szereg. A to nie tak powinno działać, bo to szkoła nie jest system, nie jest zminiaturyzowanym systemem totalitarnym. I nie powinno to tak wyglądać, wobec czego ta świadomość prawna, która wyraża się poprzez właśnie domaganie się swoich praw, czy domaganie się standardów, które szkoła musi spełniać, jest jak najbardziej dobrym krokiem, w dobrym kierunku. W szczególności właśnie przez to, że też swoje ujście znajduje ta emocja buntu, o której wspomniałem w kontekście, gdy mówiłem o tych przepychankach, tych nieprzyjemnych sytuacjach. To jest znacznie bardziej pożądane w szkole. To znaczy to, żeby ten wentyl bezpieczeństwa znajdował się na przykład w działalności samorządu uczniowskiego i tego, że sprzeciwia się on na przykład postanowieniom Rady Pedagogicznej, która zaostrza przepisy dotyczące chociażby wyglądu w sposób nielegalny w danej szkole, aniżeli przez to, żeby uczniowie później mieli kompletne nieprzyjemności w postaci na przykład nie ubierania się zgodnie z tymi zasadami, czy wyglądania tak na co dzień, jak cały czas wyglądali, tylko że nagle dostają kary. Więc też należy na przykład pamiętać o tym, że od każdej kary na danej szkole można się odwołać. No chyba jest to o wiele lepsze rozwiązanie, nawet z perspektywy nauczyciela, aniżeli później konfrontowanie się z rodzicem, który później ma do tego nauczyciela pretensje. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy mówimy o odwołaniu się od kary na piśmie, no to nie będzie tej konfrontacji face to face, co pozwala niekiedy uniknąć wielu nieprzyjemności. Oczywiście jest to dość abstrakcyjny przykład, bo musiałbym zweryfikować, czy rzeczywiście nie bywa też i czasem tak, że ten rodzic osobiście zanosi odwołanie od kary, ale co do zasady należy pamiętać, że generalnie szukanie cywilizowanych dróg rozwiązywania sporów, które naturalnie tworzą się w tak zróżnicowanym środowisku, jakim jest szkoła, jest nie tylko okej, ale jak najbardziej pożądane.
1: Jako że czas nas goni, mam do ciebie ostatnie szybkie pytanie. Jaką radę dałbyś słuchającym nam uczniom? Szkoła ewidentnie łamie ich prawa. Jaki powinien być absolutnie ich pierwszy krok po wyjściu ze szkoły?
2: Ciekawe pytanie. Przede wszystkim niech dadzą sobie oddech, przestrzeń na oddech. Niech, w zależności jeszcze do jakiej szkoły też uczęszczali, bo choć tutaj może czasem to brzmieć tak, jakbym wrzucał wszystkie szkoły do jednego worka, to jak najbardziej zdaję sobie sprawę z tego, że są szkoły, które wspomina się wręcz z łezką wokół, że te czasy już minęły. Po prostu chodzi o to, że nie wszystkie szkoły takie są. Najchętniej bym chciał, żeby wszystkie takie były, ale rzeczywistość jest inna. Więc w momencie, w którym ukończymy tą szkołę, przede wszystkim pozwólmy sobie na rzetelne podsumowanie tego, co szkoła zrobiła dla nas, co my zrobiliśmy dla szkoły i czy generalnie byliśmy dobrą osobą w tej szkole. Przy czym przez dobrą osobą mam na myśli nie dobrą w rozumieniu, czy nadającą się do tej szkoły, tylko dobrą na zasadzie, czy działaliśmy jednak dla pożytku tego dobra wspólnego. Bo warto pamiętać, że oceny to nie wszystko, jednak większe znaczenie mają te matury w ostatecznym rozrachunku. Też warto mieć to na uwadze, więc nie stresujmy się, nie czujmy tej presji na sobie, tak jak chociażby jedna z bohaterek filmu, który jest motywem przewodnim tej rozmowy. Tak samo nie pamiętajmy o tym, żeby pomimo znajomości tych praw kojarzyć również to, żeby spełniać nasze obowiązki. To też gdzieś tam warto o tym pamiętać i nie być tym buntownikiem, również w filmie przedstawionym. Dlaczego? Bo tutaj odnoszę się do Johna, jego relacji z Claire. Polecam bardzo obejrzeć ten film swoją drogą. Na obecną modłę to by było co najmniej stręczycielstwo. Te seksualizowanie, takie wredne teksty, ta toksyczność, która w tym była, obecnie by nie przeszła kompletnie. Pamiętajmy o tym, że te różne emocje, które my posiadamy względem różnych członków i członkiń społeczności szkolnej, wyładowywać w sposób produktywny, a nie destrukcyjny. To znaczy, nie stosujmy przemocy, szanujmy siebie nawzajem, pamiętajmy o tym, że są różnego rodzaju drogi na to, żeby się dogadać i na to, żeby dzięki temu dogadaniu się żyć ze sobą lepiej, zdrowiej, przyjemniej. Więc zachęcam też serdecznie do tego, żeby angażować się w działalność samorządów uczniowskich, bo to jest zawsze ta pierwsza ściana, która może stawiać opór niesprawiedliwościom, które dzieją się w danej szkole wobec osób uczących się. Później są różnego rodzaju organizacje pozarządowe, którą chociażby tutaj reprezentuję, czyli Fundację Waria Poznania. A dalej, gdy już opuścimy definitywnie mury szkoły i zrobimy sobie ten rachunek sumienia, no polecam rozejrzeć się za dobrymi studiami. No to też jest zawsze bardzo fajne doświadczenie, bo po wyjściu ze szkoły osobiście miałem takie doświadczenie, że nagle poczułem, że świat jest wolny. Poczułem tą wolność w świecie. Zeszły ze mnie najróżniejsze rygorystyczne przepisy, które z obecnej perspektywy postrzegam jako absurdalne, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem tego, nie znałem się na tym. I ta wolność mnie przytłoczyła. Zrozumiałem, że to, co działo się w szkole u mnie, nie było w porządku i że wymaga to zmiany. Może też dojdziecie do takiego wniosku. Jeżeli uznacie, że zobaczyłyście coś, co wymaga zmiany, to wtedy nie bójcie się po prostu podjąć działania.
1: I tym zdaniem musimy niestety kończyć naszą rozmowę. Dziękuję bardzo, że przyjąłeś moje zaproszenie. Moim gościem był Bartosz Gierzycki z Fundacji Waria Poznania. Realizował nas Kasper Pancewicz. Ja jestem Kasper Ryskę i dziękuję wam i do usłyszenia.
2: Dziękuję za wysłuchanie.

0: Dzień dobry, witamy. Godzina 18, za chwilę już 02. To czas na Planetę Sportu.
1: Tak, czas na Planetę Sportu, którą dzisiaj poprowadzą
0: Maciej Chwaliński
1: i Wojciech Piasna. Realizować nas będzie Julia Nowakowska i my będziemy tutaj z wami do 19. Będziemy mówić dużo o piłce nożnej, o hokeju, o żużlu. Nie zabraknie też biegów. Wiele
0: będzie wszystko.
1: Będzie prawie wszystko, oprócz koszykówki i siatkówki, ale prawie wszystko. Zapraszamy więc was do słuchania.

0: Lech Poznań w miniony piątek o 20.30 rozegrał w ramach 32. kolejki Ekstraklasy piłkarskiej, Ekstraklasy mecz z Arką Gdynia. Lech jest liderem tabeli i przed tą kolejką też był. Miał 55 punktów na swoim koncie, 6 przewagi nad drugim Górnikiem Zabrze, który miał i ma jeszcze nadal mecz zaległy. Poznaniacy nie przegrali od 8 spotkań. 6 zwycięstw i 2 remisy na koncie drużyny kolejorza. A Arka walczy o zupełnie inne cele, walczy o utrzymanie, pasowała się przed tą kolejką na 17 miejscu w tabeli z 34 punktami i też ma spotkanie zaległe. Arka w tym sezonie jest najgorszą drużyną podczas meczów wyjazdowych, zdobyła tylko 5 punktów w 15 meczach. No i właśnie, jak wspominałem, była najgorszą drużyną w lidze, ale za to u siebie gra fantastycznie, chociażby jesienią wygrała z Lechem w pierwszym meczu w Gdyni 3-1. No ale mimo, że ta gra tak sobie na wyjeździe, no to tutaj zagrała z rezultatem całkiem dla siebie korzystnym.
1: No gra nie porywała, ale rezultat był jak najlepszy dla Arki. Już od początku meczu właśnie Arka ustawiła się nisko, Lech sobie krawał w sytuacji. Chyba najlepsza była ta Mikaela Iszczaka po strzale głową na początku pierwszej połowy, która piłka trafiła w poprzeczkę. Dopiero pierwsze bramki padły w drugiej połowie po rzucie rożnym w minucie 52. Kike Hermozo skierował piłkę do siatki bramki Bartosza Mroz, a 5 minut później do wyrównania doprowadził Luis Palma i takim wynikiem zakończyło nam się to spotkanie. A jakie wrażenia po tym meczu miał Niels Frederiksen?
2: To był ciężki mecz dla nas. Graliśmy z zespołem, który bronił nisko i walczył o życie. Niestety musimy spojrzeć też na nas. Nie mieliśmy jakości będąc przy piłce. Żeby grać jakościowo i szybko, musimy przedostać się przez niską defensywę. To play fast enough with the quality we need to
0: break through the low defense. O jakości mówił szkoleniowiec kolejorza, ale o tym braku jakości mówił też zawodnik Lecha, Patryk Wolmak.
2: Tak jak powiedziałem, jest ciężko grać przeciwko nim. Jeżeli osiągniemy szczytową formę, będziemy mieli więcej jakości, to będziemy mieli większe szanse.
1: Kolejorz takie mecze jak z Arką Gdynią powinien wygrywać, o czym mówił Bartosz Mrozek.
3: Lech jak nie wygrywał, zawsze to jest rozczarowanie. Dlatego my też chcieliśmy uzyskać pełną pulę, szczególnie, że przydałoby nam się te 3 punkty. Zresztą tak to będzie. Ale no, czuję, że mogliśmy wyciągnąć z tego lekcję.
0: Tak mówił Bartosz Mrozek, ale Lech pozostał na pierwszym miejscu w tabeli, ma 56 punktów, 7 punktów przewagi nad drugą Jagiellonią Białystok, która też ma mecz zaległy, a kolejne spotkanie poznające zagrają w sobotę z Radomiakiem Radą i jest to spotkanie, w którym Lech może już przypieczętować swoje Mistrzostwo Polski, ale czy będzie do tego potrzebne zwycięstwo czy remis, przekonamy się po zaległych meczach, które zostaną rozegrane w środę. Arka pozostała na 17 miejscu, ma na koncie 35 punktów i nadal 4 punkty straty do bezpiecznej lokaty.
1: No i teraz czas na 2 szczeble niżej. Warta Poznań grała z Sandecją Nowy Sącz. Warta również swoje spotkanie zremisowała. Warta przed tym meczem zajmowała drugie miejsce w tabeli. Miała 4 punkty przewagi nad trzecią Olimpią Grudziądz. W poprzedniej kolejce Warta wygrała z Hutnikiem Kraków 1-0. Na ten mecz Warta przyjmowała osłabiona, gdyż aż 3 graczy pauzowało za żółte kartki. Byli to Sebastian Stablecki, Karol Dziedzic oraz Filip Jakubowski. I co warto wspomnieć na pewno, że podczas tego meczu nastąpiło oficjalne otwarcie nowej zielonej trybuny i na stadionie mogło się pomieścić 1700 widzów, więc to jest duży wzrost, bo prawie o 100% w porównaniu do tego, co było wcześniej. Sandecja była na 5 pozycji, na pozycji barażowej. W poprzedniej kolejce zremisowali oni z Podhalem Nowy Targ bezbramkowo.
0: Tak, jeszcze tylko dodam, że ostatni raz tak wysoka frekwencja na meczu Warty miała miejsce 13 lat temu, więc jest to warte.
1: Oczywiście mowa o stadionie
0: Poznaniu. Na stadionie przy drodze Dębińskiej, no bo oczywiście w międzyczasie Warta grała też w Grodzisku Wielkopolskim i tam ta frekwencja rzadko, ale zdarzało się, że była wyższa. No ale jeżeli chodzi o sam mecz, to pierwsze minuty charakteryzowały się ciągłymi atakami gości, czyli Sandecji, jednak te strzały raczej były niegroźne. W 22 minucie do dobre wyjście spod pressingu i kontratak gospodarzy, zakończony jednak tylko zablokowanym strzałem. Potem nadal Warta starała się groźnie kontratakować, jednak bez jakichś groźniejszych strzałów. No a pierwsza połowa zakończyła się remisem bezbramkowym. W 63 minucie goście zmarnowali kontratak w 3-2, więc to była najdogodniejsza jak do tej pory sytuacja spotkania. W 70 minucie Kasper Szymanek, czyli piłkarz Warty, okiwał bramkarza w sytuacji sam na sam, jednak z linii bramkowej piłkę wybił obrońca. W końcówce gospodarze, czyli warciarze, mieli delikatną przewagę, jednak nie starczyło to na strzelenie zwycięskiego gola. Mecz zakończył się bezbramkowym remisem 0-0.
1: No i Warta pozostała na drugim miejscu w zawodzie, ma 59 oczek po 31 kolejce. Olimpia wygrała swój mecz, więc Warta ma tylko 2 punkty przewagi nad tym miejscem, które daje bezpośredni awans do Betclic pierwszej ligi. Sandecja spadła też o jedną pozycję, nie też, ale spadła na 6 pozycję, ma 46 punktów. Warta kolejny swój mecz rozegra z KKS-em Kalisz w najbliższą niedzielę na wyjeździe.
0: No i jeżeli chodzi na razie o piłkę, to tyle, ale to nie jest koniec piłkarskich wiadomości, no bo za chwilę sobie powiemy o tym, jak radziły sobie poznańskie drużyny w niższych ligach.

0: wchodzimy kolejny poziom rozgrywkowy niżej. Trzecia liga, więc to będzie mowa o Lechu Drugim Poznań, który w tą sobotę mierzył się z Kartuzją Kartuzy i w tym meczu padł wynik bezbramkowy, remis 0-0. Ale przed tym meczem Lech był na piątym miejscu, miał 48 punktów na koncie. Kartuzja natomiast była na 12 miejscu. Obydwa zespoły już się mierzyły z sobą w tym sezonie rzecz jasna w rundzie jesiennej i wtedy to Lech wygrał 3-1. A jak ten mecz wyglądał? Coś tam działo ciekawego?
1: Generalnie gospodarze bronili się większość spotkania, jedynie wyprowadzali pojedyncze kontry. Przewagę miał drugi zespół Kolejorza. Jedną groźną kontrę miała Kartuzja, ale tam dobrze interweniował bramkarz właśnie Lecha, Wiktor Obremski. W drugiej połowie oba zespoły miały swoje najlepsze okazje, ale generalnie niezakończone sukcesem, bo wynik spotkania to 0-0. No ale warto wspomnieć, że chwilę po rozpoczęciu tej drugiej połowy Filip Wilak dośrodkował do Tymoteusza Gmura, ale ten przestrzelił. Z kolei w ostatnich minutach w doliczonym czasie gry Kartuzja miała okazję na zwycięstwo, ale strzał z bliskiej odległości obronił Obremski, czyli bramkarz Lecha, drugiego Lecha, a dobitka była niecelna.
0: Lech awansował dzięki temu jednemu punktowi na czwarte miejsce, ma tyle samo punktów co piąta już Elena Toruń, czyli 49. Następny mecz młodzi piłkarze Lecha zagrają z Tuchowią Tuchowo 13 maja, czyli już w środę.
1: Tak.
0: Kartuzja jest na 13 miejscu i ma koncie 37 punktów. Teraz czas na Lech Poznań UAM, który w ten weekend mierzył się z UKS-em SMS-em Łódź.
1: Tak, a to wszystko w ramach Ekstraligi Piłkarskiej Kobiet. Lechitki zajmowały 8 miejsce w tabeli przed tą kolejką z 22 punktami. W poprzedniej kolejce zremisowały 3-3 ze Śląskiem Wrocław, ale też niestety miały serię 4 spotkań bez zwycięstwa, 3 porażek i 1 remisu. UKS SMS na 5 pozycji, a więc trochę wyżej, z 28 oczkami. W ostatniej kolejce Łodzianki wygrały z Uniwersytetem Jagiellońskim Kraków 1-0. No i wygrały ostatnie 4 spotkania, a więc to one były faworytkami tego spotkania. Tym bardziej, że dotychczas w 2 meczach w tym sezonie to właśnie Łodzianki wygrały odpowiednio 3-1 i 3-0.
0: To one były faworytkami, ale w 25 minucie to właśnie Monika Oliwia Związek zdobyła bramkę dla Lechitek po podaniu Moniki Poniedziałek i do przerwy Poznańki wygrywały 1-0. W minucie 62 Paulina Filipczak okiwała jedną z obrończyń Lecha i podała do Gabrieli Fessinger, która zdobyła bramkę wyrównującą. Potem już Lechitką brakowało skuteczności, więc spotkanie zakończyło się wynikiem 1-1.
1: No i Lech Poznań UAM nadal na 8 miejscu, 23 punkty na koncie Lechitek. Kolejny mecz rozegrają one w środę, 13 maja o godzinie 20 z GKS-em Katowice, a więc niedawnym rywalem w półfinale Pucharu Polski. Tam niestety przegrały dosyć wyraźnie 0-5, ale być może tutaj będzie lepiej. Jest to zaległe spotkanie jeszcze z 4 kolejki.
0: No taka lamanita. To teraz schodzimy jeszcze niżej?
1: Tak,
0: nie, w sumie nie niżej, bo to niżej schodzimy od trzeciej ligi, czyli liga czwarta, gdzie gra Wiara Lecha Poznań i w ten weekend grała z Zawką Kobyla Góra. Ten mecz Poznaniacy wygrali 3-0, ale jak to wyglądało przed meczem?
1: Wiara Lecha na 13 miejscu w tabeli walczy o utrzymanie się w czwartej lidze w grupie wielkopolskiej.

0: Spotkania zaczęły się, on trafił na gospodarza, tylko że to było trafienie do własnej bramki, czyli przysłowiowy samobój, ale mimo tej bramki to zawodnicy z Kobyłki byli groźniejsi w swoich atakach, ale nie przyniosło żadnego efektu i na przerwę to oni schodzili z jedną bramkową stratą do rywali z Poznania. Już w drugiej połowie to Poznaniacy kontrolowali to spotkanie, w minucie 66 swoją drugą bramkę w barwach Wiarelecha zdobył Hubert Urbaniak, a wynik na 0-3 w doliczonym czasie gry ustalił Gracjan Pachelski. Koniec końców Wiara wygrywa 0-3.
1: Ale jest nadal na 13 miejscu w tabeli z 33 punktami w 28 meczach. 5 punktów przewagi nad Ostrowią Ostrów Wielkopolski, czyli pierwszą drużyną ze strefy spadkowej. Zewka Kobyla Góra nadal na ostatnim miejscu w tabeli, no i już przypieczętowała ten swój spadek do 5 ligi. W kolejnym spotkaniu Wiara Lecha Poznań zagra u siebie 17 maja, a więc za tydzień z Obrą Kościen. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, to tyle, a za chwilę powiemy sobie o piłce ręcznej i o żużlu.

0: piłkaręczna i Grunwald Poznań, który rozegrał ostatni mecz w sezonie Ligi Centralnej Mężczyzn u siebie ze Stalą Gorzów. W poprzedniej kolejce Grunwald przegrał na wyjeździe z Jurandem Ciechanów 33-36. WKS Grunwald na piątym miejscu w tabeli przed tą kolejką 46 punktami. Oczywiście już nie miał szansy na awans do PGNiG Superligi. W ostatnim, poprzednim meczu z kolei Stal Gorzów przegrała z AZS-em AWF Biała Podlaska 27-28. Drużyna z Gorzowa no tuż nad Grunwaldem. Ona na czwartym miejscu w tabeli z 47 punktami, a poprzednie spotkanie między tymi drużynami zakończyło się zwycięstwem Stali 34-31.
1: I w tym spotkaniu również lepsza była Stal, która wygrała 32-25. Najwięcej bramek dla zawodników w Stali rzucili w tym spotkaniu Mateusz Stupiński 6, 5 Konrad Wątroba i po 4 Igor Drzazgowski, Dawid Petrzkiewicz oraz Rafał Renicki. Natomiast dla Poznaków najskuteczniejsi byli po 4 bramki Dawid Bujak, Kasper Siejak oraz Filip Stachowiak. WKS Grunwald zakończył sezon na 5. pozycji, natomiast Stal na 4. miejscu. O ile się nie mylę, to chyba Grunwald zakończył tą kampanię lepiej niż poprzednią,
0: tak,
1: kiedy był debiutantem w Lidze Centralnej, więc pozostaje nam pogratulować dobrego wyniku i życzyć tylko lepszych wyników jeszcze w sezonie i może zamieszania się w walki o awans.
0: Zobaczymy. No i tak trzeba pamiętać, że przy możliwościach Grunwaldu to 5. miejsce nadal jest bardzo dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę, że większość drużyn tam jednak ma lepsze warunki finansowe w tej lidze niż Grunwald. Przechodzimy do Żużla. PSZ Poznań grał w Rybniku z Inpro Rowem Rybnik, oczywiście drużyna Hunters PSZ Poznań. To była 5. kolejka drugiej metalka z Ekstraligi, czyli drugiego poziomu rozgrywkowego. Row Rybnik przed tą kolejką na 8., czyli ostatnim miejscu w tabeli z jednym zwycięstwem i 4 porażkami. PSZ Poznań z kolei na 5. miejscu. Jedno zwycięstwo, jeden remis i 2 porażki.
1: Mecz był wyrównany. Do biegów nominowanych PSZ Poznań prowadziło maksymalnie 6 oczkami. W biegach nominowanych Skorpionów walczyły remis i zwycięstwo 5-1, dzięki czemu wygrali ten mecz 49-41. Najlepiej punktującymi zawodnikami z Rybnika byli Patryk Wojdyło 12 punktów oraz Jan Kwech 10 punktów, a dla Poznaników no kto inny jak nie Ryan Douglas, który zdobył 13 oczek, Antoni Mencel aż 11 i Dimitri Berge 8.
0: No i PSZ Poznań awansował na 3. miejsce w tabeli z 5 punktami, 2 zwycięstwa, remis i 2 porażki na koncie poznaniaków. Jednakże dogonić go mogą Teksom Star Rzeszów i Wilki Krosno, które mają rozegrany jeden mecz mniej, a więc no jeszcze PSZ może jednak spaść o 2 miejsca w dół. Row Rybnik nadal na ostatniej pozycji, ma tyle samo punktów co przedostatni Magnus Ostrów Wielkopolski. Kolejne spotkanie Hunters PSZ Poznań rozegra z Cerfastem Wilki Krosno na wyjeździe 24 maja w Krośnie.
1: Tak, a teraz do nas zaśpiewa Rihanna.

0: No i teraz czas na futbol amerykański, bowiem czwarta kolejka polskiej futbol ligi już za nami. Grała też Armia Poznań na stadionie na Golęcinie w Poznaniu. No, nie radzi sobie najlepiej ta drużyna. Póki co szuka pierwszego zwycięstwa w lidze. Poznaniacy znajdują się obecnie na ostatnim miejscu w tabeli. Przegrali z Tytanami Lubin 21-22 w poprzedniej kolejce, a ich przeciwnikiem były Wilki Łódzkie. Zespół z województwa łódzkiego radzi sobie o wiele lepiej i na ten moment znajduje się na szóstym miejscu w tabeli z bilansem 2 wygranych i 2 porażek. W poprzedniej kolejce jednak przegrali z Watahą Zielona Góra 14-16 i to była druga kolejna porażka Łodzian, ale tutaj trzeba przyznać, że sobie to odbili.
1: I to jak? 27-0, no to jest, ja się zbyt dobrze w sensie nie znam na futbol amerykańskim, no ale wynikło na taki dosyć duży pogrom.
0: No, 0 punktów, trzeba przyznać, że 0 punktów, aczkolwiek Armia dobrze weszła w to spotkanie, jednak nie przynosiło to wyników w postaci zdobywanych punktów. Kiedy Wilki przeszły do ofensywy, poznający mi ogromne kłopoty z powstrzymaniem szybkich biegów Łodzian. Pierwsze punkty padły w drugiej kwarcie i do przerwy Wilki prowadziły 14-0. W trzeciej kwarcie Armia miała kapitalną okazję do zbliżenia się rezultatem. Mecz zabrakło kilku centymetrów do przyłożenia. Wilki z kolei konsekwentnie wykonywały swoje założenia i generalnie właśnie zdobyły ostatecznie 27 punktów, no i wygrały to spotkanie 27-0.
1: No to i gospodarze mieli kilka efektownych akcji. Taką jedną z nich był właśnie długi bieg Kaspra Wojciechowskiego, jednak nie przyniosło to żadnego punktu. Po tym spotkaniu powiedział się Radosław Balcerowiak.
2: To już był brak szczęścia, zabrakło nam szczęścia, ale ogólnie cały mecz dalej mamy te same problemy, problemy z ofensywą, nie wychodzą nam podstawowe zagrywki, przez to się gubimy, już nastawienie po pierwszych punktach straconych trochę siada i niestety przez to spadamy.
0: No i Armia nadal bez zwycięstwa na półmetku sezonu, jednak awansuje oczko wyżej dzięki lepszemu bilansowi punktowemu od Dukes Ząbki. W kolejnym meczu Armia pojedzie do Kąt Wrocławskich na spotkanie wyjazdowe z Jaguars Kąty Wrocławskie. Wilki Łódzkie dzięki tej wygranej awansowały na czwarte miejsce w tabeli. No teraz właśnie zespół z województwa łódzkiego będzie miał przerwę od gry. Na Radosław Balcerowiak wypowiedział się też o tym, jak wygląda sytuacja na półmetku sezonu i w kolejnych spotkaniach.
2: Kurczę, jest ciężko. Będziemy walczyć o pierwsze zwycięstwo. Mamy 0-4. Zostały 4 mecze. Fajnie by było wygrać. Najlepiej 2 mecze, bo jednak reszta też będzie trudna i no co by nie mówić, naprawdę będzie ciężko coś ugrać. No i co? No, poprawić ofensywę, wprowadzić może jakieś świeżości i zagrać.
1: To było tyle o tym meczu. Na krótką chwilę przechodzimy ze sportów drużynowych do sportów indywidualnych i mamy bieg Wings for Life. Była to kolejna edycja imprezy, która odbyła się jednocześnie w różnych miejscach na świecie. I dlaczego ten bieg jest taki specyficzny?
0: Jest specyficzny dlatego, że nie ma mety. Nie ma takiej fizycznej mety. Uczestnicy biegu startują, a 30 minut później z linii startu odjeżdża samochód pościgowy, który jest jakby ruchomą metą. Uczestnicy uciekają przed autem i kończą bieg, kiedy ten do nich dojedzie, a tym autem właściwie jak co roku podróżował Adam Małysz.
1: No tak, to jest taki stały element, ten bieg, nie ma co tutaj kłamać, że jest bardzo taki medialny i tak, dużo mediów się tym interesuje. Bardzo fajna inicjatywa, gdyż cały dochód z wpisowego zawodników jest przeznaczony na badania nad urazami rdzenia kręgowego. W Poznaniu trasa prowadziła od Ronda Kaponiera przez ulicę Święty Marcin, Armii Poznań, Roosevelta, Grunwaldzką, Złotkowską i ulicą Bukowską. I w poznańskiej edycji triumfował Dariusz Nożyński, który osiągnął wynik 67 km i 960 metrów. Jednocześnie był to drugi wynik na świecie. To jeden z najbardziej utytułowanych polskich zawodników specjalizujący się właśnie w formule Wings for Life. Trzeba przyznać, że sporo przebiegu.
0: No, poza tym też był to kolejny jego tak dobry wynik, bo on właściwie co roku tak dobre rezultaty osiąga. Gratulujemy panu Dariuszowi. Oprócz tego top 5 tego poznańskiej edycji tego biegu to na drugim miejscu Andrzej Rogiewicz. On przebiegł 59 km, trochę nieco ponad. Kamil Poczwardowski to jest na miejscu trzecim, 57 km, 96 metrów. Mateusz Kałuża, 56 km, 25 metrów. I Michał Kaszuba, 53 km, 77 metrów. Wszystkim tym zawodnikom i ogólnie wszystkim uczestnikom gratulujemy, no bo nie jest to łatwa sprawa tak długo biec. No a jeżeli chodzi właśnie i o futbol amerykański, i o biegi, to tyle. A za chwilę dowiecie się trochę o tym, jak wyglądał hokej na trawie w poznańskim wydaniu w ten weekend.

0: Czas pomówić o hokeju na trawie. AZS Politechnika Poznań zmierzyła się w derbach Poznania z Grunwaldem Poznań w ramach 11. kolejki Hokej Superligi. Mecz odbył się w sobotę o 16 na boisku przy ulicy Królowej Jadwigi 27. Politechnika jest liderem w tabeli z 21 punktów na koncie Politechniki. Grunwald na 5. miejscu z 17 punktami, a poprzednie spotkanie wojskowi wygrali 2-0 z Wartą Poznań. Z kolei Politechnika rozgromiła LKS Rogowo 7-0.
1: Jak ten mecz wyglądał? No, wyglądał on tak, że pierwszą bramkę w tym meczu dla drużyny Grunwaldu zdobył Damian Jarzembowski w 17 minucie. Na wyrównanie Politechnika musiała czekać aż do minuty 44, kiedy to bramkę na 1-1 zdobył Stanisław Przęczek. 3 minuty później Paweł Bratkowski podwyższył wynik spotkania na 2-1, a wynik spotkania ustalił strzelec z pierwszej bramki, czyli Damian Jarzembowski, i koniec końców to Grunwald wygrywa te dary Poznania 3-1. Grunwald pozostaje na 5. pozycji. Do Politechniki brakuje mu zaledwie jednego punktu. Politechnika spadła na 3. miejsce w tabeli i w kolejnym meczu Politechnika podejmie drużynę Pomorzenie na Toruń, natomiast Grunwald w sobotę najbliższą zmierzy się z Eneą AZS AWF Poznań.
0: No a inna poznańska drużyna, czyli Warta Poznań, grała na wyjeździe w Toruniu ze wspomnianym już Pomorzaninem. Pomorzanin jest na 2. miejscu tabeli z 20 punktami, Warta na 4. pozycji z 19 oczkami. W poprzedniej kolejce zespół z Torunia przegrał 1-3 z Siemianowiczanką. Jeżeli chodzi o przebieg meczu, to wynik dla Warty otworzył w 13 minucie Jakub Janicki, potem na 2-0 dla Poznaniaków odwyższył Szymon Cypych, potem jednak gol kontaktowy dla drużyny z Torunia strzelił go Wojciech Rutkowski. W 52 minucie dla Warty z kolei gola strzelił Michał Wachowiak, a ostatniego gola w meczu strzelił zawodnik Pomorzanina Toruń Dmytro Lupa, ustanawiając wynik na 2-3 dla gości.
1: Pomorzanin spadł na 4. miejsce w tabeli, Warta awansowała na 2. miejsce, traci 1 punkt do lidera tabeli. Warta w następnym kolejce zagra właśnie z liderem HKS Siemianowiczanką o godzinie 18:00.
0: No i za chwilę będziemy mówić jeszcze o jednym spotkaniu hokejowym, ale to po krótkiej przerwie na piosenkę.

0: tak jak Wojtek już powiedziałeś przed chwilą, czas na trzecie spotkanie z udziałem poznańskiej drużyny. Enea AZS AWF Poznań wygrała 6-1 z LKS-em Rogowo. Enea przed tym meczu była, Enea AWF była na szóstym miejscu, miała 13 punktów na koncie. W ostatnim meczu przegrała ze Stellą Gniezno 4-1. LKS Rogowo to jest czerwona latarnia ligi, są na 8 miejscu. Ostatni mecz przegrali z Politechnią Poznańską aż 0-7. Mają tylko i wyłącznie 2 punkty na swoim koncie.
1: No i jeżeli chodzi o przebieg tego spotkania, to bezdyskusyjnie to AZS AWF Poznań ten mecz wygrał 6-1, a Gracjan Jaszyński z AZS-u do 17 minuty zdobył aż 3 bramki. Po przerwie jedyną bramkę dla LKS Rogowo zdobył Mateusz Hulbuj w 35 minucie, jednak do końca meczu kolejne 3 bramki zdobyli zawodnicy z Poznania i no generalnie wynik tego meczu bardzo pewnie wygrał AZS AWF, Enea AZS AWF Poznań 6-1, a najlepszym zawodnikiem meczu był Gracjan Jarzyński, zdobywca aż 5 bramek.
0: I AZS AWF został na tym 6 miejscu w tabeli, ma na koncie 16 punktów, LKS Rogowo na 8 miejscu bez zmian. Poznań sobie kolejny mecz zagrają z Grunwaldem Poznań 16 maja. Ja bym jeszcze tak to zabrał w pigułkę te 3 spotkania, bym całą tabelę przeczytał ligową. Na pierwszym miejscu jest HKS Siemię Nowiczanka, 23 punkty na koncie, druga jest Warta, 22, trzecia jest Politechnika, 21, czwarty Pomorzanin 20 punktów, piąty WKS Grunwald 20 punktów, szósty AZS AWF 16 oczek, siódma jest Stella Gniezno 8 punktów i LKS Rogowo na ostatnim miejscu, ósmym, ma na koncie 2 punkty, czyli z tego wynika jasno, że jest te 6 drużyn jest w walce o Final Four, więc zapowiada się to ekscytująco, szczególnie że między pierwszym a piątym miejscem są zaledwie 3 punkty straty, więc wszystko tutaj jest w zasięgu.
1: No i też niespodziewana kwestia dla kibiców hokeja na trawie, no wiemy, że Poznań jest potęgą w tej dyscyplinie, no to nie zespół z Poznania jest póki co liderem. Zobaczymy, czy się to zmieni na koniec tego sezonu. No i jeszcze jeden wynik nam, wam jesteśmy winni. Będzie to piłka wodna i mecz Waterpolo Poznań kontra UKS Neptun Uniwersytet Łódzki. Generalnie mecz zakończył się wynikiem 10-7, ale jeszcze może powiedzmy, że w poprzednim meczu poznaniacy pokonali Krzostwę w Świętokrzyski 19-9, a w poprzednim meczu z kolei drużyna z Łodzi w ostatnim swoim spotkaniu przegrała z AZS-em Uniwersytet Warszawski Waterpolo 4-7, a wynik, tak jak wspominałem, 10-7 dla Waterpolo Poznań. Najlepszymi zawodnikami tego meczu byli Tomasz Rzycki zespołu z Poznania i Marcel Sylwestrowicz zespołu z Łodzi.
0: No i Waterpolo zajmuje 4 miejsce w tabeli. Kolejne spotkanie rozgrywa 24 maja, a ich rywalem będzie Job Center Mega Invest Poland WTS Polonia Bytom. Ekipa z Łodzi jest na 6 miejscu w tabeli i kolejny mecz rozegra 17 maja.
1: No i jeżeli chodzi o dzisiejszą planetę sportu, to już wszystko. Dzisiaj myślę dużo mówiliśmy o piłce nożnej, o hokeju i wszystkiego, co najważniejsze się dowiedzieliście z tych dyscyplin. Na następną planetę zapraszamy już w najbliższy czwartek, a za dzisiaj dziękuję.
0: Maciej Chwaliński
1: i Wojciech Piasny, realizowała nas Julia Nowakowska. Miłego wieczoru, słuchajcie Radia Meteor, do usłyszenia.

0: Wybiła 19 w Radiu Meteor.
1: Słuchasz Radia Meteor.
2: Preview. Meteor Exe.
3: Wybiła godzina 19, a to oznacza, że rozpoczynamy Meteor Exe, w którym dzisiaj po 25 latach ponownie powitamy Was w Kolonii.
4: Gothic to seria gier, która dla wielu jest nostalgicznym wspomnieniem. Jednak nie można ukryć, że została dotknięta próbą czasu. Ale czy można to zmienić? O tym w dzisiejszym Meteor Exe porozmawiam dla Was Kamil Górecki,
3: Franciszek Nowak,
4: a realizować będzie Julia Nowakowska.

0: 15 marca 2001 roku ujrzeliśmy Gothica spod skrzydeł niemieckiego producenta Piranha Bytes i zdobył on ogromną popularność na polskim rynku. Skąd wziął się ten fenomen?
1: Fenomen Gothica jest naprawdę ciekawym zjawiskiem, ponieważ gra nawet w swoich czasach już miała pewne niedoróbki, które było widać na pierwszy rzut oka, jak toporne sterowanie, animacje czy drewniane tekstury. Aczkolwiek graczy kupił klimat. Klimat mroczny, moment, gdzie w każdym miejscu w dziczy mogą nas zaatakować potwory, w miastach mogą nas pobić bandyci. W każdym miejscu mogliśmy czuć to zagrożenie. I to ten klimat właśnie sprawił, że gracze na lata zapamiętali Gothica. Aczkolwiek dla Polaków był też ważny dubbing, który sprawiał, że mimo że wiele gier w tamtych czasach nie miały prowadzonego dubbingu, i tak pozwolił graczom doznać go.
0: I tak właśnie po 25 latach wszyscy fani Gothica z Polski, ale też z całego świata w końcu doczekają się remake'u. Wiele osób liczy na prawdopodobnie poprawę sterowania czy grafiki gry, chociaż jednak za to też pokochali tę produkcję i właśnie przyjrzymy się tym wszystkim zmianom i jak zapowiada się Gothic Remake.

0: 25 latach w końcu doczekaliśmy się Gothica Remake. Ale kto jest odpowiedzialny za ten remake?
1: Producentem Gothica Remake'u oczywiście będzie Alchemia Interactive. Studio założone przez THQ Nordic. Właśnie studio powstało stricte, żeby dociągnąć ten projekt. Stworzone tylko i wyłącznie na razie w celu powstania tego remake'u Gothica. I samym założycielem studia jest tutaj nie mylić ze znanym krzyżowcem z Overwatcha, bo również Reinhardt, tylko Reinhardt Polis, który pracował w Jowood, czyli wydawcy Gothiców, i był odpowiedzialny za gamę projektów, takich jak Gothic 3, Zmierzch Bogów, Arkania czy Arkania Upadek, Seterith, ale również był producentem wykonawczym przy dwóch pierwszych częściach.
0: Oprócz tego mogliśmy się dowiedzieć, że silnikiem gry będzie Unreal Engine 5, a platformy, na których zostaną wydane, to konsole najnowszej generacji PS5 i Xbox Series X oraz komputery stacjonarne.
1: Widzimy tutaj ogromny przeskok. Kto by się spodziewał, że w Gothica przyjdzie nam zagrać na PS5 czy najnowszych Xboxach? Jak myślisz, czy to wpłynie korzystnie na odbiór samej gry? Patrząc na to, że Gothic przyzwyczajał nas do tej toporności, jednak była to dosyć mocno drewniana gra zawsze z nie najpiękniejszą grafiką, aczkolwiek klimatyczną. I myślisz, czy sprawdzi się to na nowych generacjach konsol?
0: Wydaje mi się, że jednak udostępnienie dla większej puli graczy może sprawić, że osoby, które słyszały o Gothicu, jednak odpychała ich ta przestarzałość, rzeczywiście mogą zainteresować się tym projektem i stwierdzić, czy świat Gothica nie będzie dla nich.
1: Myślę, że może przyciągnąć to nawet pulę nowych graczy, ze względu, że Gothic, jedynka zwłaszcza, odrzuca największą tę ilość przez to swoje sterowanie. Wiadomo, nawet w pierwszej części można grać tylko na klawiaturze, trzeba kamerą ruszać za pomocą strzałek, nie jest to najwygodniejsze. Tak na nowych konsolach, na padzie, to zawsze łatwiej przychodzi, też prawdopodobnie pojawią się te zmiany w sterowaniu, które zresztą już dowiemy się niedługo, bo były dema do ogrania i już coraz więcej tych materiałów promocyjnych z gry wychodzi.
0: Ale o tym, jak przebiegał proces produkcji oraz zapowiedzi, porozmawiamy po muzyce.

0: Pierwszy teaser Gothica, czyli demo do ogrania, mogliśmy ujrzeć już 13 grudnia 2019 roku. I spotkał się on dosyć z pozytywnymi opiniami, gdyż było ich na Steamie aż 77%. No co prawda 47 już w późniejszych ten, ale do tego pierwszego teaseru 77% pozytywnych opinii. I Kamilu, co na to wpłynęło?
1: Na pewno wpłynęła na to nostalgia, która sprawiła, że wielu graczy po prostu widząc Gothica od razu zareagowała pozytywnie. Jednak nie możemy zapomnieć o słowach krytyki, jakie padały względem tej produkcji. Pierwszymi z objawami było to, że sama grafika była zbyt kolorowa jak na świat Gothica, w którym no, ten brud jednak dominował.
0: No to prawda, możemy doczytać też, że wiele osób narzeka na zmiany w systemie walki. Możemy na Steamie nawet pod anonimową recenzją przeczytać, po co zmieniali system walki. Stary był kiepski, owszem, ale taki właśnie miał być. Nie mieliśmy być bohaterami, tylko kolejnym śmieciem w kolonii. No i właśnie tutaj to jest trochę sprzeczność, bo ludzie narzekają na coś, co było słabe i teoretycznie to poprawili i oczekują, żeby ten remake był taką samą produkcją, a zamiast się zmieniać, rozwijać i poprawiać to, co schrzanili w jedynce.
1: Z jednej strony to prawda, jednak wydaje mi się, że tutaj główne zarzuty padały jednak względem tego, że ten system po 25 latach dalej nie jest przystosowany do współczesnych realiów. Ataki wyglądają, jakby nie miały w ogóle impaktu na przeciwników, a często nawet nie trafiają ich. Mimo to, że animacja pokazuje inaczej.
0: Co ciekawe, największym jednak mimo wszystko zarzutem było w pierwszym teaserze usunięcie kultowej sceny, w którą też powitaliśmy wszystkich na dzisiejszej audycji, a oczywiście witamy w kolonii.
1: Dla wielu graczy to było w ogóle zdziwienie, jak to może być, że tak kultowa scena została usunięta, przecież jest nielogiczne, i została zastąpiona jakąś walką z zębaczami, w którym na koniec pomaga nam Diego. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że twórcy wtedy zbierali opinie na temat tego teaseru i obiecywali zmieniać pod względem opinii finalną wersję.
0: To prawda, czytamy nawet, że anonimowemu tutaj kolejnemu recenzentowi ze Steama ulżyło trochę, gdy dowiedział się, że ten teaser nie będzie miał za dużo wspólnego z ostateczną wersją gry. Czyli mimo pozytywnych opinii ludzie jednak nie byli do końca zadowoleni, że fajnie, że coś bardziej te opinie się wzięły z tego, że fajnie, że to wychodzi, a nie z tego, że to jest dobre.
1: No właśnie, więc możliwe, że wtedy jeszcze było to na fali hype'u i nostalgii, a potem jednak gracze zaczęli dostrzegiwać te błędy.
0: Jednak zwróćmy uwagę, że był to dopiero pierwszy teaser, a ukazały się też kolejne. W międzyczasie też dowiedzieliśmy się, jak będzie wyglądała edycja kolekcjonerska właśnie remake'u Gothica, która też spotkała się nawet nie z mieszanymi, a z negatywnymi opiniami, ale o tym porozmawiamy już po piosence. Party's over.

0: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
1: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku.
5: Było już pierwsze demo, pora na drugie, które ukazało się kilka lat później, bo 24 lutego 2025 roku i nosiło miano Nyras Prolog. O czym ono opowiadało, Kamilu?
6: Więc Nyras Prolog opowiadał o tym, jak więzień, który był wrzucony do kolonii jeszcze przed bezimiennym bohaterem, odbywa swoją podróż na początku Górniczej Doliny. Podczas ścieżki prowadzącej do starego obozu, jednak w trakcie podróży odkrywa to, że ścieżka jest zawalona i spotyka znanych nam już z oryginału Draxa oraz Radforda, którzy uczą nas podstaw przetrwania w Górniczej Dolinie.
5: W demówce ukazuje się nam również kilka innych znanych nam postaci już właśnie z Gothica 1, takich jak Diego czy Kirgo. Ale już pomijając tutaj te no, wiadome nawiązania, nawet nie nawiązania, bo to ta sama gra, ale co o tym gracze sądzili, bo dużo osób było niezadowolonych z tego, że odchodzimy od bezimiennego, a skupiamy się na Nyrasie.
6: Co ciekawe, jeśli chodzi o proporcje opinii, były bardzo podobne do pierwszego teasera. Jest to 71% pozytywnych na Steam, mówiąc ogólnie, oraz 39% w ostatnim czasie. Więc proporcje bardzo podobnie wyglądają, aczkolwiek opinie dalej krytykują to samo oraz chwalą te same elementy.

0: Może się wydawać, że 6-letnia przerwa między pierwszym a drugim demem gry to był czas, w którym non-stop twórcy zalewali nas informacjami, co z grą. Otóż było trochę inaczej, gdyż jedyne, co w tym czasie uzyskaliśmy, to edycję kolekcjonerską, zapowiedź jej i co będzie wchodziło w jej skład.
1: I trzeba to powiedzieć jasno, że gracze byli bardzo zmieszani tą informacją, ponieważ nie było wiadome na tamten moment, w jakim stanie jest gra, kiedy ta gra wyjdzie, a jednak już dostaliśmy kolekcjonerkę, która kosztowała 900 zł, a zawartość też nie zachwycała.
0: Mogliśmy w wersji kolekcjonerskiej uzyskać między innymi notes, bransoletkę oraz około 30-centymetrową maskę śniącego. No wiadomo, notes każdemu graczu Gothica może się spodobać, zawsze można sobie zapisać sterowanie.
1: Albo kody.
0: Dokładnie. I jakby to było tyle. 6 lat, 2 dema, edycja kolekcjonerska. Jak to wygląda teraz, już coraz bliżej premiery?
1: Aktualnie jesteśmy zalewani masą materiałów marketingowych oraz samymi fragmentami gameplayu, ale o tym powiemy po muzyce.

0: połowie poprzedniego roku mogliśmy otrzymać 3 making-offy, w których były poruszane takie tematy jak tworzenie trailerów, tworzenie wersji demonstracyjnych, czy to, jaką wizję artystyczną była podczas tworzenia remake'u. Aczkolwiek były to rzeczy bardzo ogólnikowe i nie dostawaliśmy żadnych realnych informacji. Aczkolwiek czwarty making of, który został stworzony po 4 miesiącach, mówił znacznie więcej.
1: A mówił nam dokładniej o procesie tworzenia nagrań z aktorami głosowymi, gdyż oczywiście Gothic Remake uzyska także polski dubbing. W polskiej wersji językowej będziemy mogli zobaczyć aktorów znanych z oryginału, takich jak Jacek Mikołajczak w roli Bezimiennego, Janusz Wituch jako Korkalom, czyli Kruk, i Adam Bauman jako Gornes i Diego. Oprócz tych aktorów pojawi się również Jacek Kopczyński, znowu w roli Lee, ale jest on znany z wielu ról, takich jak Arthas w Warcraftie 3, Alistar w Dragon Age Origins czy Jaskier w Wiedźminie. W Hearthstone'ie również możemy usłyszeć jego głos jako Illidan, ale też jako Arthas w skórce, kiedy był on jeszcze człowiekiem.
0: Co ciekawe, warto nadmienić, że początkowo wersji polskiej miało w ogóle nie być, jednak odzew od społeczności polskiej, która jest dosyć sporą częścią w community Gothica, był na tyle znaczący, że twórcy zdecydowali się jednak umieścić ten język.
1: Widzimy, że mimo upływu lat Gothic dalej trzyma się twardo w Polsce, dalej jest tutaj ten ogromny fanbase, który walczy o swoje i chce tego, mimo że niemieckiego, to polskiego Gothica.

0: Było o dubbingu i przyszła też kolejna fabułę, którą no, trzeba było w tych making-offach bardziej omówić, jakie zmiany będą w remake'u, czy też nowości.
1: Twórcy obiecali, że w finalnym produkcie będziemy mogli zobaczyć aż 20-25% nowych zadań, kompletnie stworzonych od podstaw. Oraz powiedzieli, że istniejące zadania dostaną nowe rozwiązania, czyli że będziemy mogli spróbować je rozwiązać na inny sposób niż domyślnie było w oryginale.
0: W Gothicu był spory problem z lukami fabularnymi. Czy coś w tym temacie będzie poruszone?
1: Twórcy obiecali, że wiele luk fabularnych, które były na przestrzeni serii, jak i samej części zostanie naprawiony. Przykładem tego może być na przykład w rozmowie z jednym z magów informacja o tym, że barierę tworzyło 13 magów, podczas gdy tak naprawdę wiemy, że było to 12, jednak błąd wynikał z tego, że jeden z magów dołączył po wydarzeniach stworzenia bariery, a twórcy to przeoczyli, podali informację 13. Oprócz tego wiemy też, że orkowie będą bardziej ucywilizowani, jak to widzieliśmy na przykład w Gothicu 3, czyli nie będą to tylko dzikusy, które są hordą mającą na celu zniszczyć wszystko na swojej drodze, a dostaną własną kulturę, język oraz społeczeństwo.
0: Poza lukami fabularnymi zostaną też załatane luki w życiu NPC-tów, gdyż twórcy zapowiedzieli zmianę ich rutyny i ogólnie świata wynikające z wydarzeń w fabule, czyli świat będzie się zmieniał zgodnie z postępowaniami fabularnymi. W następnym making-offie mogliśmy też usłyszeć o grafice i tych ulepszeniach znanego nam już świata, między innymi też to, o czym przed chwilą wspomnieliśmy, że będzie się on zmieniał w trakcie z upływem gry.
1: Owszem, ale oprócz tego mogliśmy też zobaczyć twarze wielu znanych postaci i jak mogliśmy zobaczyć Diego, który w oryginalnym teaserze pierwszym był według wielu graczy niepasujący do tego, co znaliśmy, został zmieniony na potrzeby tego, by bardziej odpowiadał gustom graczy. Ale oprócz tego mogliśmy też zobaczyć, że twórcy wypełniali przestrzenie puste w oryginale, za co przykład został podany klasztor zmiennokształtnych.
0: Tak jest, grafika mimo wszystko dalej jest cały czas pod ostrzałem graczy, którzy właśnie jeden z największych minusów całej gry, tego remake'u, to jest ta grafika, która według nich jest zbyt kolorowa i zbyt żywa, ale no wiadomo, Gothic ma swoje lata, więc już to starego mięsa się nie tyka, już dajmy temu żyć swoim życiem. A o tym, jak to wygląda na teraz, na miesiąc przed premierą, porozmawiamy już po piosence.

0: Także Kamilu, ja nie będę ukrywał, z bezimiennym zwykle, nigdy nie byłem zbyt blisko, ale ty wiem, że jesteś ogromnym fanem serii. Jak się zapatrujesz na ten cały remake? Czy będzie sukces, czy nie? Czy tacy mniej hardkorowi fani też mogą się wciągnąć w ten świat?
1: Tak, jestem fanem Gothica już tak naprawdę od małego, jednak jeśli mam spojrzeć na to racjonalnie, trzeba powiedzieć sobie jasno, że Gothic Remake to nie będzie gra rewolucyjna. To będzie gra, która wydaje mi się, że będzie bardziej skierowana do tych, co znają już ten świat, a może bardzo odstraszyć osoby, które dopiero będą chciały wchodzić, ponieważ nie będą miały żadnego połączenia z tą fabułą. Będą czuli, że to jest po prostu gra, która dalej nie jest w standardach aktualnych, które mamy na rynku.
0: Ale jak to dokładnie będzie, przekonamy się już za miesiąc razem z premierą Gothic Remake. To było Meteor Exe, ja byłem Franciszek Nowak, był ze mną
1: Kamil Górecki,
0: a realizowała nas Julia Nowakowska.

0: Wybiła 20 w Radiu Meteor.
1: Magazyn muzyczny.
2: I mamy już chwilkę po godzinie 20. Dzisiaj mamy poniedziałek, więc to oznacza soundcheck w magazynie muzycznym. Dzisiaj poprowadzę go ja, Miłosz Kośnicki. Razem ze mną jest dziś
3: Aleksander Gręda.
2: Tak, i troszkę sobie porozmawiamy o tym, co tam ostatnio w muzyce piszczy, co tam w świecie muzyki słychać. Jeszcze zapomniałem wspomnieć, realizuje nas dzisiaj Julia Nowakowska, której bardzo serdecznie dziękujemy. Ale co, wydaje mi się, że nie ma co przedłużać. Posłuchajmy sobie Jamesa Blake'a na początek.

0: To był James Blake, Trying Times. Sam utwór nie jest najnowszy, bo pochodzi z tegorocznego albumu Jamesa Blake'a, ale wydanego już w marcu. Natomiast nowa jest tutaj wersja, która została zaprezentowana w ramach A Colors Show. Studio Colors słynie z tego, że zaprasza artystów, którzy wykonują swoje utwory na tle minimalistycznego, neutralnego kolorystycznie tła, bądź tła utrzymywanego w jednym konkretnym kolorze, co mimo, że oferuje wizualizację, ma na celu wyeksponowanie samego artysty i sprowadzenie wykonania do czystej, surowej esencji.
1: Tak, no i to też przekłada się na to, że te występy są takie bardzo minimalistyczne i faktycznie cała uwaga skupiona jest tylko i wyłącznie na artyście i muzyce, bez żadnych rozpraszaczy w tle, co mi osobiście bardzo odpowiada i wydaje mi się, że muzyka Jamesa Blake'a fantastycznie z tym jakoś koreluje.
0: Prawda, też zwłaszcza muzyka z najnowszego albumu, bo Trying Times, album zatytułowany tak samo właśnie jak ten utwór, to pierwszy album Jamesa Blake'a, odkąd rozstał się on z dużą wytwórnią, z Polydor, i został wydany przez niego niezależnie. Także ten minimalizm wydaje mi się, że tylko podkreśla charakter tego wydawnictwa.
1: Tak, to prawda. No jest takie bardzo intymne, takie delikatnie soulowe, ale troszkę z takimi elektronicznymi wpływami. No mi to osobiście bardzo odpowiada. I to jest faktem, że taka muzyka przy której, no jest idealna do chillowania.
0: Prawda. Jak cały James Blake. Myślę, tak, że to jest w ogóle muzyka, która bardzo dobrze koresponduje ze współczesną wrażliwością alternatywną.
1: Tak, to prawda. Natomiast to nie jest jedyne, co wyszło ostatnio z Wysp Brytyjskich, bo jeśli się nie mylę, tak? James Blake jest Brytyjczykiem?
0: Chyba tak. Dobra. Wydaje mi się, że tak.
1: Okej, to nie jest Cillian Gaffe. No ale do czego zmierzam, to nie jest jedyne, co tam ostatnio do nas przyszło z Wysp Brytyjskich, bo pojawiła się na przykład nowa Charlie XCX.

0: nowiutka Charlie XCX, rock music.
1: Tak, rock music, bo są gitary, tak to znaczy, że jest rock.
0: Tak, to wiadomo, jak jest gitara, znaczy, że jest rock. Hell yeah, ale to jest, wydaje mi się, zapowiedź nowej płyty od Charlie, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że widziałem takie hasła.
1: Tak.
0: Ostatnia płyta od Charlie, Brat, no była przeogromna. Po drodze mieliśmy jeszcze ten taki...
1: Soundtrack do Wuthering Heights, Wichrowych Wzgórz.
0: Tak, dokładnie. No ale nie wiem, czy to można rozpatrywać jako taki pełnoprawny album. Chyba nie.
1: Też mi się tak wydaje. To nawet jest jakoś tak sytuowane niezależnie, wydaje mi się, w dyskografii.
0: Tak.
1: Chociaż na pewno warto notować oprócz samego filmu to, że podjęła ona wówczas współpracę z Johnem Cale'em, co no jednak było niebagatelnym nazwiskiem. Cóż, generalnie tak jak powiedziałeś, jest to następca albumu Brat, który kiedy się ukazał, zrobił niemałą furorę. Szczerze mówiąc, akurat dla mnie ku trochę zdziwieniu, bo ta płyta wydaje mi się po prostu taneczną muzyką elektroniczną, nie jakąś szczególnie wyszukaną czy odkrywczą. Taką, która no okej, może się podobać, ale kiedy ten album zbierał zachwyty jako coś naprawdę ciekawego muzycznie czy godnego uwagi, to tak jak wtedy nie mogłem się tego dopatrzeć, tak dalej się tego nie mogę dopatrzeć.
0: Okej, no ja raczej jestem trochę w tym drugim obozie, nie jestem aż takim fanboyem, ultrasem Brat Charlie. Uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra płyta i bardzo wyróżniająca się w świecie popu. Natomiast w tym nowym utworze jakoś tak mam takie przekonanie, że jakby on był niedokończony, niepełny. W sensie jest ten refren i cały czas słuchając tego utworu, tego refrenu, mam takie wrażenie, że tu się coś zaraz wydarzy, aż piosenka się kończy i w sumie nic się nie wydarzyło takiego szczególnego.
1: Zgadzam się. Dla mnie to brzmi bardziej jak taki, nie wiem, przerywnik na pełnym albumie, aniżeli pełnoprawny kawałek.
0: Tak, no i jeszcze trzeba pamiętać o tym, że Charlie, pamiętam, po wydaniu Brat właśnie mówiła, że jej następny album nie będzie tak dopracowany, bo ona ma takie podejście, że ona jest świadoma tego, że czego by ona nie zrobiła po wydaniu tak ogromnego albumu, to i tak zostanie zjechana przez krytyków.
1: A czemu właściwie?
0: No, wiesz co, no jest, wydaje mi się, takie w świecie, w branży muzycznej takie postrzeganie, że ciężko faktycznie jest po tym, jak Charlie wyda tak ogromną płytę, jest coś takiego, że musiałaby wydać na faktycznie coś absolutnie przefantastycznego, żeby utrzymać oczekiwania i zrównać się hype'owi, oczekiwaniom i tak dalej. Natomiast no nie jestem fanem takiego podejścia, że zrobię trochę album, trochę taki na odwal, żeby było, ale jednak no próbowałbym gdzieś tam walczyć o to, żeby sprostać oczekiwaniom.
1: Ja się zgadzam zdecydowanie. Znaczy też wydaje mi się, że nie do końca to są słuszne przewidywania, że ten album byłby skrytykowany i tak, bo jednak w świecie popu często, kiedy wyrobi się taką pozycję, jaką ma teraz Charlie, to kolejne albumy właśnie przeciwnie, są zazwyczaj chwalone, nawet jeżeli są niekoniecznie najbardziej udane. I też uważam, że no jednak najlepiej cały czas przykładać się do tego, żeby zaoferować jak najlepsze dzieło. Zwłaszcza, że w moim kontekście to mówię, ja też mam sporo zastrzeżeń do Brat, ale też nie mam akurat osobiście wielkich oczekiwań wobec jej następnych wydawnictw, że zmieni to moje zdanie o jej muzyce, bo skoro nie widzę niczego w tym znanym Brat, jak i nie zauważyłem też żadnej wartości dodanej przy współpracy z Johnem Cale'em, którego szanuję i podziwiam oczywiście jako artystę, to wątpię, żeby cokolwiek było w stanie się u niej wydarzyć, co by zrewidowało mój stosunek.
0: No dobrze, rozumiem. Natomiast co, no Charlie XCX nie jest jedyną artystką, która zapowiedziała nowe płytę, która jest bardzo wyczekiwana w ostatnich dniach, bo w ostatnich dniach płytę zapowiedział na przykład Artur Rojek, gruby, mały, pierwszy singiel z tej płyty.

0: gruby mały, czyli powrót Artura Rojka. Powrót, bo ostatni album wydał on w 2020 roku, więc 6 lat to całkiem już spory upływ czasu. No i gruby mały zapowiada najnowszy album artysty. Chciałbym urodzić się, żebym latał.
1: No, żeby latałem.
0: Żeby latałem, właśnie. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Nazwa dość dziwna przy pierwszym kontakcie, ale idea stojąca za nią jest taka, iż są to słowa kilkuletniego syna Artura Rojka, które zrobiły na nim tak duże wrażenie, że nawet wytatuował je sobie. Zapowiedział, że szerzej o tym, co tak bardzo urzekło go w tych słowach, jeszcze opowie. Na razie mamy z jego strony właśnie zapowiedź nowego albumu, jak i trasy.
1: Tak, no i Gruby Mały, czyli pierwszy singiel, to piosenka przede wszystkim o poczuciu wstydu, o kompleksach i o słowach, które potrafią ranić. Sam Rojek mówił o tym, że w ten sposób chce przekazać o tym, jak łatwo kogoś w drugi, jak łatwo drugą osobę zranić i spowodować jej przez jakieś pociski na temat wyglądu, chociażby no, kompleksy, które się wpada na długie, długie lata. Więc fajnie, bo to jest poruszany bardzo ważny temat przez Artura Rojka i no, ja wyczekuję, bardzo wyczekuję tej płyty.
0: Ja też, zwłaszcza, że to jest Artur Rojek w tym, w czym jest najlepszy, czyli w tych emocjonalnych, wrażliwych, otwartych tekstach połączonych z tą alternatywną muzyką z wpływami odmian alternatywy i tym no, niepowtarzalnym, jedynym w swoim rodzaju głosem.
1: Tak, no i jedynej niepowtarzalnej wrażliwości, tak szczerze, bo
0: tak.
1: No, Artur Rojek jest niesamowity, jeśli o to chodzi. Natomiast co, my powoli przechodzimy dalej do poznańskiego zespołu Lulu Suicide.

0: not like the other girls.
1: Lulu Suicide Other Girls. Chyba, jeśli dobrze liczę, to ich czwarty single w ostatnich miesiącach, więc prawdopodobnie szykuje nam się nowy album. Lulu Suicide to zespół ciekawy, jeśli chodzi o samą koncepcję ich powstania, bo to zespół, który był trochę fantomowy, to znaczy to był zespół, który do końca nie istniał, to znaczy powstały jakieś pojedyncze utwory, które znalazły się w soundtracku do gry Crime Scene Cleaner. I tam wygenerował na siebie ogromny hype ten utwór. Obecnie ten utwór ma ponad 1 000 000 streamów na Spotify'u, gdzie ten zespół ma ledwo 50 tysięcy słuchaczy, więc to jest faktycznie bardzo duży przestrzał. I potem jak odnieśli tak duży sukces tym jednym numerem, gdzie gracze faktycznie się dopominali o to, co to za zespół, bo nie idzie o nim znaleźć żadnych informacji, to w tym momencie Lulu Suicide uznali, że okej, to w sumie można stworzyć w takim razie zespół. I powstało coś takiego i wydają już drugą płytę, więc fajnie. Reprezentanci tematów, jeśli dobrze kojarzę, więc tym bardziej świetna wytwórnia, świetni ludzie, pozdrawiamy.
2: Dokładnie. Ja myślę, że to ciekawa historia tego właśnie, jak dzisiaj można założyć zespół i grać swoje, grać ciekawą muzykę, po prostu to robiąc i ją wypuszczając.
1: Tak, no i też Lulu Suicide w ostatnich miesiącach faktycznie są obecni na tej naszej poznańskiej scenie, bo też grali chociażby na ostatnich festiwalach. Kojarzę, że grali chyba na Szufeście w tym roku, więc ja wyczekuję, bo prawdę mówiąc to jest zespół, który znam, którego nazwę znam od dawna, a z muzyką nie byłem aż tak dobrze zapoznany. I ta propozycja faktycznie bardzo mi przypadła do gustu. Ja myślałem, że to jest o wiele bardziej takie dream popowe, zamulające, że tak to określę, takie bardziej melancholijne, a jest takie shoegaze'owe, ale takie troszkę grunge'owe, bangerkowe, takie bym powiedział.
2: Bardzo dobra charakterystyka.
1: A dziękuję.
2: To teraz przeniesiemy się w zupełnie inne muzycznie rejony, ale geograficznie wracamy tam, gdzie byliśmy wcześniej, czyli na Wyspy Brytyjskie, konkretnie do Szkocji, ale zespół w nazwie zawiera państwo z kontynentu Ameryki Północnej, konkretnie z Kanady, Boards of Canada.

0: Birds of Canada, najnowszy utwór ikonicznego szkockiego duetu. No, jest to nie tylko ważne ze względu na samą wagę zespołu Birds of Canada, ale ze względu na to, że jest to zapowiedź ich pierwszego od 13 lat studyjnego albumu zatytułowanego Inferno, który ukaże się pod koniec maja. Także wydaje mi się, że jest to dość niebagatelna zapowiedź, zważywszy na fakt, że mówimy tutaj o duecie, który no, znajdował się w pierwszej linii największych innowatorów w muzyce elektronicznej w latach 90. obok m.in. Aphex Twina, Autechre czy DJ-a Shadowa, wyznaczając zupełnie nowe sposoby myślenia o muzyce elektronicznej i oferując dźwięki, które do tej pory znajdują się właściwie w absolutnym kanonie najważniejszych albumów lat 90. No teraz powracają po tej długiej przerwie. Zapowiedzieli to właśnie utworem Prophecy at 1420... Jak przeczytać?
1: Milohertz?
0: Milohertz? Tak, milohertz, dobrze, tak. No my to o muzyce, nie o częstotliwościach.
1: Tak,
0: my
1: nie o hercach.
0: Dokładnie, my nie o hercach. Nieważne, że to się pokrywa. W każdym razie właśnie tym utworem, jak i dołączonym do niego 30-sekundowym intrem, zapowiedziany został album Inferno i wydaje mi się, że to, jak ten utwór się prezentuje, sprawia, że można być pełnym pozytywnych oczekiwań wobec tego krążka. Wydaje mi się, że ewidentnie odwołuje się on do przeszłości, tak zespołu, jak i ogólnie muzyki elektronicznej, ale w intrygujący, hipnotyzujący sposób i nie brzmi jak bazowanie na sentymencie, a zapowiada, że faktycznie zespół może zaoferować coś ciekawego.
1: Tak, no wydaje mi się, że osoby, które są za pan brat z muzyką elektroniczną faktycznie no, muszą odliczać na taką premierę, bo to faktycznie w tym świecie muzyki elektronicznej jest coś na pewno, no jest to duże wydarzenie jak powrót takich legend po 13 latach. Natomiast co, my zostajemy cały czas na Wyspach Brytyjskich, mimo że to Birds of Canada, to wcale to nie są Kanadyjczycy, co przypominamy. Zostajemy na Wyspach Brytyjskich, bo zaraz NEMS i jego Gikin razem z Lil Yachty.

0: NEMS i jego geeki na antenie Radia Meteor. NEMS wydaje mi się jedna z obecnie, może nie najciekawszych, ale najbardziej elektryzujących ksywek na scenie brytyjskiej. Bardzo taka chillowa nawika, co właśnie słyszeliśmy. Ja w tym utworze, prawdę mówiąc, Liliach Tiego, który jest na ficie, słuchać trochę nie mogę, bo brzmi to dziwacznie.
1: Szczerze, ale ja ogólnie Liliach Tiego za bardzo słuchać nie mogę.
0: No, są gusta i guściki. Natomiast zwrotka NEMS-a całkiem mi się podobała. Nie wiem, czy to jakaś zapowiedź nowego albumu od właśnie tego rapera z Manchesteru, bo ostatnią płytę chyba usłyszeliśmy od niego dopiero, chyba ostatni raz wyszło coś rok temu ponad. Więc w sumie fajnie by było, gdyby coś nowego wypuścił, bo to taki samplowany drill. Ja takie rzeczy całkiem lubię. No ale co, nie ma co się chyba raz tak rozwodzić nad jakimś tam singlem NEMS-a. Przechodzimy do jakichś poważniejszych graczy chyba, co?
1: Dokładnie. I utworu, można powiedzieć, nowego starego, czyli Big Dog od The Last Dinner Party.

0: Bardzo brytyjski nam się zrobił ten Magmus, bo cały czas mówimy tylko o zespołach i wykonawcach z Wielkiej Brytanii. Tutaj mamy czwórkę dziewczyn z Londynu, jeśli się nie mylę. The Last Dinner Party wydały wspólny album pół roku temu, ostatnio w październiku, From the Pyre, a ostatnio na streamingach pojawiło się Big Dog.
1: Tak, jest to utwór, który, tak jak zapowiedziałem go, jest nowy stary, ponieważ ukazał się studyjnie dopiero teraz, natomiast jego powstanie sięga już lata wstecz i powstał on nawet przed zarejestrowaniem przez The Last Dinner Party ich debiutu i wykonywany był od tego czasu na żywo. No, fanom spodobało się to na tyle, że domagali się w końcu studyjnej rejestracji i doczekali się właśnie Big Dog, jak i dołączony do niego wiersz, którego recytacja poprzedza jego wykonywanie na żywo i który, jak mówiły same artystki, ma na celu stworzenie pomostu pomiędzy tym utworem a folklorystycznymi i narracyjnymi elementami ich ostatniego albumu. I cóż, dobrze, że w końcu się doczekaliśmy tego utworu, ponieważ reprezentuje on wysoki, myślę, poziom. Ogólnie The Last Dinner Party to jest taki, mam wrażenie, trochę zespół złotego środka we współczesnym roku, że z jednej strony odwołuje się bardziej do tej alternatywnej wrażliwości i alternatywnych dźwięków. Trudno nazwać to mainstreamowym brzmieniem i też raczej zespół nie mieści się w takim ścisłym mainstreamie, ale z drugiej strony nie jest to też tak daleka od przystępności alternatywa, jak dajmy na to Jordi Grip, czy wcześniejsze jego działania w Black Midi. Przez co jest to, mam wrażenie, taki złoty środek, który jednak nie jest takim środkiem dla nikogo, a przeciwnie, faktycznie dla każdego.
0: Tak, taki troszkę pomost, który przynajmniej w teorii powinien się podobać każdemu. Znaczy tak. I osobom, które są za pan brat z przebojowością, i też takie, które szukają troszkę, no nie lubię tego określenia, ale trochę ambitniejszego podejścia i trochę bardziej kombinowania alternatywy, tak. W zasadzie alternatywy, żeby było alternatywne.
1: Więc między mainstreamowym rokiem a alternatywną niszą.
0: Tak. No ale co, my teraz nie będziemy mówić o niszy, bo przechodzimy do artystki, artystek właściwie, które są przeogromne i o których powiedziano już bardzo dużo. My też jeszcze chwilkę coś tam o nich porozmawiamy, ale to za chwilę, bo teraz na antenie Radio Meteor Zara Larsson i Pink Panthers Midnight Sun Girls Grip.

0: Midnight Sun, Zara Larsson i Pink Panthers. Płyta, która wyszła co prawda 1 maja, więc już tydzień temu mieliśmy soundcheck prowadzony przez Igora Kwasigrocha. No ale to nie są igorowe brzmienia, więc wydaje mi się, że warto takie coś jednak wyeksponować, że taka płyta wyszła, bo to płyta z remiksami właśnie ostatniego wydawnictwa Zary Larsson. Boże, łamie mi się strasznie język, jak mówię imię i nazwisko. Natomiast jest to płyta po prostu remiksowa, uzupełnione są jej utwory zwrotkami albo po prostu jakimiś tam zabiegami refrenowymi, adlibami, innymi cudami. Właśnie artystek innych niż Zara Larsson, bo mieliśmy chociażby przykładowo Pink Panthers, była Tyla, jest Shakira, jest Kelani, jest Madison Beer, więc faktycznie cała to taka elitka lasek robiących pop, że tak to określę, pop typu pop, bardzo popularny, wesoły i banglający, ale co, bo mi to się bardzo podoba, bangla sobie nóżka sama tupie i fajnie jest.
1: Myślę, że bardzo dobrze to określiłeś, właśnie ujmując wszystko, co jest w esencji tej piosenki i tego, co się może w niej podobać. Mam wrażenie, że słychać tutaj bardzo tę miksową naturę pod kątem brzmienia. No cóż, myślę, że dla mnie osobiście jest to jednak zbyt generyczne, bo zarówno pod kątem melodii wokalnej, jak i warstwy muzycznej, instrumentalnej, brzmieniowej, mam wrażenie, że wszystkie te rozwiązania tutaj już były i nie są też jakoś ciekawie i kreatywnie zaaranżowane, co no jednak we współczesnym popie potrafi się zdarzać i czego myślę można oczekiwać. Ale jeżeli szukamy czegoś, co stanie się dobrym soundtrackiem do, jak mówi sam tytuł, Girls Trip, to faktycznie myślę, że to jest coś, co na głośnikach może zabrzmieć adekwatnie.
0: No tak, ale wiesz, co jeszcze trzeba przemyśleć? Jak na głośnikach będzie brzmiało nowe wydawnictwo The Rolling Stones, które właśnie teraz na antenie Radia Meteor.

0: jacy stąsi są, każdy słyszy, każdy widzi. Myślę, że tak można podsumować brzmienie utworu In The Stars, The Rolling Stones, tak jak na poprzednim albumie Hackney Diamonds, no bo który teoretycznie odniósł wielki sukces zarówno komercyjny, jak i artystyczny, zdobywając nagrodę Grammy w kategorii najlepszego albumu rockowego, ale no, to nie był jakiś album rewolucyjny dla Stonesów. To po prostu The Rolling Stones w swoim rock'n'rollowym żywiole, robiący to, co lubią, to, w czym są dobrzy i dostarczający fanom po prostu nowych, świeżych dźwięków, tak jak i tym razem za sprawą tego nowego singla zapowiadającego album Foreign Tongues, na którym ponownie pojawi się także plejada gwiazdorska obsada, wśród której m.in. Robert Smith z The Cure, Paul McCartney, Steven Winwood i Chad Smith z Red Hot Chili Peppers.
1: Tak, ja natomiast jeszcze tylko dopowiem, że od dzisiaj właściwie będą się w Poznaniu odbywały bardzo fajne eventy, na które serdecznie zapraszamy, bo warto pójść posłuchać sporej dawki dobrej muzy. Natomiast tak, teraz właściwie w trakcie odbywania się tej audycji pod Minogą gra Weather Day, więc myślę, że już niestety się nie załapiecie, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo już jutro pod Minogą gra Blackwater Holy Light razem z Duszno.
0: Dziękujemy tym, którzy wybrali dzisiaj słuchanie magazynu muzycznego i jesteście tu z nami.
1: Oj, tak. Natomiast w piątek będzie grało Vane Train, Roadhouse oraz Szara Strefa. Szarą Strefę serdecznie pozdrawiamy, bo to zespół naszego byłego kolegi redaktora Szymona Michalaka. No to, więc jest to, wiadomo, Szara Strefa to jest oficjalna zgoda Radia Meteor i magazynu muzycznego. Natomiast w dwóch progach, w 14 zagra Nervi, 15 Kali, a 16 Nick Barrett z Pendragonu. Jeśli chodzi jeszcze o dzień 15 maja, Top Furia zagra taki event, który nazywa się Furia Gra Kino w CK Zamek. I właściwie nie do końca wiem, czy to będzie Furia grała kino, w sensie repertuar tego rosyjskiego zespołu kino, czy będą grali coś innego. Na pewno będzie to jakoś powiązane ze Śląskiem, skoro jest to związane z Furią, więc na sam koniec naszej audycji nie tylko rzeczy z Wielkiej Brytanii, ale też będzie troszkę śląskich pomysłów właśnie furiatów. No i co, dziękujemy wam za dzisiejszy magazyn muzyczny. Ze mną był dzisiaj
0: Aleksander Kremda.
1: Ja byłem Miłosz Kaśnicki, realizowana z dzisiaj Julia Nowak, której serdecznie dziękujemy. No i co? Słuchajcie teraz chłopaków z Pitwallu, a my słyszymy się już jutro w magazynie muzycznym.

0: Wybiła 21 w Radiu Meteor.
1: Można łatwo utknąć w korku.
2: My jednak w korku nie utknęliśmy. Godzina 21, Radio Meteor, chłopaki z Pitwallu. Wita się dzisiaj z wami, no nie chłopak z Pitwallu, ale na pewno osoba z Pitwallu, Michalina Dobaczewska. Dzisiejszą audycję realizuje Lena Czerniak i słyszę dźwięki. I jak mogliście zobaczyć na dzisiejszej zapowiedzi, na zapowiedzi audycji na naszych mediach społecznościowych, dzisiaj format nieco inny, bo jak doskonale wiecie, była przerwa wielkanocna i również, no, przez najbliższe tygodnie nie uświadczymy wyścigu Formuły Pierwszej, nie uświadczymy wyścigu królowej motosportu do bodajże, jeżeli się teraz nie mylę i jeżeli kalendarz mnie również nie myli, do 3 maja, kiedy to odbędzie się dopiero kolejne Grand Prix. Jednak spokojnie, wymyśliliśmy coś dla was nowego, można by powiedzieć. Dzisiaj zagramy sobie trochę taką, no nie grę, ale trochę połapiemy Pokemonów. I w ogóle w tym semestrze nadawania połapiemy trochę Pokemonów, bo będziemy grać w grę Who's That Driver, tak samo jak w Pokemonach Who's That Pokemon. Ale zanim przejdziemy do tej gry, to mam dla was jednego newsa, o którym bardzo chciałabym wam powiedzieć, bo jest dosyć istotny w perspektywie najbliższych tak naprawdę lat w Formule Pierwszej. Otóż, jak dowiedzieliśmy się zaledwie kilka dni temu, Jean-Pierre Lambiaze z Red Bulla odchodzi właśnie z tejże stajni. Jest to tyle ważna informacja, że Jean-Pierre jest inżynierem wyścigowym Maxa Verstappena, czterokrotnego mistrza Formuły Pierwszej. Z końcem 2027 roku odchodzi z Red Bulla i przechodzi do McLarena. Słyszeliśmy już wielokrotnie od Maxa Verstappena, że on będzie w Red Bullu tak długo, jak będzie tam również jego inżynier wyścigowy, który jest właśnie w tym zespole od roku 2015. Czy to oznacza, że Max Verstappen również pożegna się z byczą stajnią? No, tego nie jesteśmy pewni, nie mamy konkretnego potwierdzenia, że tak się właśnie wydarzy i tak naprawdę pewnie jeszcze trochę czasu zejdzie, trochę wody w różnego rodzaju rzekach musi wypłynąć, żebyśmy się o tym dowiedzieli, ale spokojnie, na pewno w Chłopakach z Pitwallu będziemy was o tym informować. Nie bójcie się, my zawsze jesteśmy na bieżąco. Jednak czas przejść do tej dalszej części audycji, tego koru, tego nowego formatu i na razie nie zdradzę wam, o kim dzisiaj porozmawiamy. Może ktoś z was już wie, może ktoś z was odgadł sylwetkę znajdującą się na grafice zapowiadającej dzisiejszą audycję, ale w ramach takiej małej podpowiedzi, dzięki uprzejmości Leny, czyli naszej dzisiejszej realizatorki, będziecie mieli pewną muzyczną podpowiedź.
3: Słuchasz Radia Meteor.

Jeżeli jeszcze teraz nie wiecie, o kim jest dzisiejsza audycja, no to parę podpowiedzi. Kochani, kochani, pierwszy i jedyny w historii świata Polak startujący w Formule Pierwszej. Zadebiutował podczas Grand Prix Węgier w roku 2006. Po raz ostatni wystąpił w Grand Prix Włoch w roku 2021. Laureat z trofeum Rolenzo Bandiniego za rok 2007. Sportowiec roku 2008 w plebiscycie przeglądu sportowego. Za swój powrót do sportu, za swój powrót do Formuły 1 uznany człowiekiem, człowiekiem, nie tylko kierowcą, człowiekiem roku 2021 przez magazyn Top Gear. To nie jest byle jaki magazyn Świerszczyk, to jest Top Gear. W 2013 roku uhonorowany tytułem osobowość roku FIA. FIA, tej barbarzyńskiej federacji, która odpowiada za Formułę Pierwszą. W roku 2021 wyróżniony złotą kierownicą. Czym jest złota kierownica, zapytacie? Najstarszą, uwaga, najstarszą nagrodą motoryzacyjną w Czechach. Ludzie, to jest Polak, a doceniają go w Czechach. Piękna sprawa, piękna sprawa. Założyciel zespołu kartingowego RK Kart Team. Dlaczego RK? No, nie wiem, aczkolwiek się domyślam. Zacznijmy sobie chronologicznie od samych początków. I Robert Kubica, tak jak wielu kierowców, wielu też obecnych kierowców Formuły Pierwszej, swoją karierę zaczynał od kartingu, od go-kartów. Same treningi zaczął, gdy miał 6 lat, co wydaje się wiekiem raczej adekwatnym do rozpoczęcia przygody z tego typu sportem. Na samym początku, uwaga, trenował na asfaltowym placyku. Zwykłym, normalnym placyku obok stadionu żużlowego Wandy Kraków. Także, kochani, motosporty trzymają sztamę i Wanda Kraków, no, może szczycić się, ten polski klub żużlowy z Nowej Huty może szczycić się z tym, że dzięki nim tak naprawdę mamy tego wspaniałego Roberta Kubicę. Po 2 latach jeżdżenia go-kartem właśnie na tym asfaltowym placyku, jego tata zakupił mu 100 gumowych pachołków, żeby mógł usprawnić sobie ten trening. Także gratulujemy panu tacie Kubice wiary w swojego syna i gratulujemy, że po prostu był. Rok 94 to jego licencja kartingowa. Miał wtedy, słuchajcie, 10 lat, bo Robert Kubica urodził się w Krakowie 7 grudnia roku pańskiego 1984. Jego pierwsze oficjalne zawody to zawody w Poznaniu i słuchajcie, pierwszy raz jechał i od razu wygrał. Co to jest w ogóle za kocur, jak to młodzież aktualnie mówi. 3 lata startów w naszym pięknym polskim kraju nad Wisłą i zdobył tytuł mistrza w różnych kategoriach wiekowych i razem tych nagród właśnie, nagród mistrzowskich miał aż 6. W swoim debiutanckim sezonie 95 wygrał w kategorii Młodzik 02, a w kolejnych już w 3 kategoriach, to jest Junior, Kadet i Młodzik. Głównym, oczywiście miał wielu rywali, ale jednak finalnie to on był tym najlepszym. Jak mówi Robert Kubica, pierwszy wyścig Formuły Pierwszej zobaczył w wieku 12 lat. I co to był za wyścig? Ano Grand Prix Węgier w roku 1997. I tutaj uważam, że to jest o tyle piękne, że zobaczcie, w roku 2006 zadebiutował również w Grand Prix Węgier. Także historia pięknie, pięknie zatacza koło. 97 to przeprowadzka do Włoch i debiutancka runda juniorskich mistrzostw właśnie tego kraju. Tam zdobył pole position, czyli wystartował z pierwszego miejsca i dwukrotnie zajął drugie miejsce. A wiecie, dlaczego nie wygrał? Ha? No? Myślicie, że był gorszy? Nie, to nie była wina Roberta Kubicy. Robert Kubica nie wiedział. Nie zwyciężył tylko i wyłącznie ze względu na błąd doboru przełożenia. Po zawodach pojazd Roberta Kubicy został sprawdzony przez sędziów ze względu na, uwaga, podejrzenie oszustwa. No, czyli Włosi chyba chcieli naszego Robercika podkopać, ale my się nie damy. My mamy tę polską krew w sobie, a najbardziej polskim Polakiem ze wszystkich Polaków jest Robert Kubica, więc tym bardziej nikt nie może i nikt nie ma prawa podkopywać Roberta Kubicy. Potem podpisanie pierwszego profesjonalnego kontraktu
Tym razem z zespołem Cergie. Rok 1998 i Robert Kubica zdobywa tytuł juniorskiego mistrza Włoch. I uwaga, to też nie jest byle co, bo zdobył go jako pierwszy zagraniczny kierowca w historii. Dodatkowo został również wicemistrzem całej Europy, więc nie tylko Włochy, a cała Europa dowiedziała się już wtedy, kim jest ten młody Polak i wygrał Monaco Kart Cup. Dalej mamy kolejne zwycięstwa. Znowu udało mu się w kolejnym roku wygrać w Monaco. Jakie zdobył tytuły, żeby wam nie przekładać całego jego życiorysu, no bo oczywiście jeszcze musimy przejść dalej i powiedzieć o jego kolejnych wspaniałych osiągnięciach. Międzynarodowy mistrz Niemiec i Włoch, piąty w mistrzostwach Europy, został kierowcą testowym producenta opon Vega i zakwalifikował się do wyścigu Andrea Maguti Trophy w Parmie. Piękna, piękna sprawa, tak wyglądała notabene jego, tak wyglądała po prostu jego kariera juniorska, a jako pokazanie skali, tak naprawdę, skali tego, jak dobry był wtedy Robert Kubica, warto napomknąć, że jego głównymi rywalami z czasów startu właśnie w seriach kartingowych, bo o kartingu cały czas mówimy, byli Nico Rosberg, jednokrotny mistrz Formuły pierwszej ze stajni Mercedesa i uwaga, Lewis Hamilton, siedmiokrotny zdobywca tytułu mistrza świata Formuły 1. I to oni byli rywalami Roberta Kubicy. To pokazuje nam skalę i to pokazuje nam, jak dobry był Robert Kubica. Ja jednak nie będę was zanudzać kartingiem i zanudzać moim gadaniem, więc teraz czas na dobrą muzykę, a my dalej przejdziemy do po kolei niższych serii wyścigowych, karierę w Formule Pierwszej i tego, co po tej Formule Pierwszej się wydarzało. Już teraz Mirta Zapin od Hayley Williams.

Wiemy już, jak zaczął Robert Kubica, wiemy, od czego zaczął się początek tego polskiego, może nie mistrza Formuły Pierwszej, ale na pewno mistrza naszych serc i mistrza motosportu. Z tym nie ma co w ogóle wchodzić w polemikę. Wiemy, że Polska to dla niego było za mało, mimo że to Polsce tak naprawdę przyniosł jedne z największych sukcesów, jedne z największych sportowych emocji. Przechodzimy do roku 2001 i przechodzimy do ogromnego przełomu, bo wtedy Robert Kubica przeszedł do bolidów jednomiejscowych, do Formuły Renault 2000. Oczywiście początki nie były łatwe, trzeba było spróbować czegoś nowego, trzeba było nauczyć się pracy w taki sposób, ale Robert bardzo szybko pokazał nam swój sportowy, wyścigowy, motoryzacyjny pazur. Dalej rok 2003 i przyszedł moment, który tak naprawdę mógł dla Roberta Kubicy zakończyć wszystko. Bardzo, bardzo poważny wypadek drogowy. Robert Kubica był tam pasażerem, więc nie mówimy też oczywiście o tym największym wypadku, do którego jeszcze za jakiś czas przejdziemy. Kość ręki złamana w aż 5 miejscach. Po dużej, ogromnej, ciężkiej, trudnej walce przyszła diagnoza. I ta diagnoza również nie stawiała przyszłości Polaka w najlepszym świetle, ponieważ okazało się, że mogą wystąpić poważne problemy z władzą w dłoni. Ale słuchajcie, Robert Kubica to twardziel. Robert Kubica jeszcze niejednokrotnie pokaże nam, że jest w stanie zrobić praktycznie wszystko. I kilka tygodni później z 18, słuchajcie, śrubami w ramieniu, spróbujcie to sobie w ogóle wyobrazić, 18 śrub w ramieniu. Chwilę temu przechodzicie naprawdę poważne operacje. I co on robi? Debiut. Robi ogromny, piękny debiut w Formule Trzeciej na torze Nürburgring. I co zrobił? Wygrał ten wyścig właśnie w swoim debiutanckim, swój debiutancki wyścig. O, może w ten sposób, bo z tych emocji trudno mi aż złożyć zdanie. I takie zwycięstwo, coś takiego jest jasnym sygnałem dla świata. Jasnym sygnałem, że właśnie ten Polak, ten chłopak ma naprawdę nadludzką, ogromną wolę walki. Robert Kubica dwa lata później, dobrze liczę, postawił kropkę nad i. W serii World Series Renault zdominował sezon w roku 2025 i zdobył tytuł mistrzowski. Nagroda była nie byle jaka, nagroda była niebagatelna, bo tą nagrodą były testy w zespole Formuły Pierwszej Renault. Wtedy Robert Kubica pierwszy raz wsiadł do bolidu mistrzów świata i wprawił inżynierów w absolutne osłupienie swoimi czasami, swoimi wynikami i swoim pięknym, pięknym, wspaniałym podejściem. Drzwi do raju, którym była Formuła Pierwsza i którym były te piękne tory, stanęły otworem. Ale o tym, co działo się później, co działo się już w samej Formule Pierwszej, usłyszycie już za moment, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz na antenie Radia Meteor Calls i utwór Weightless. Ciekawe, czy Robert Kubica również czuł się weightless w swoim bolidzie? No ja nie wiem.

Zespół Calls i Weightless. Przechodzimy dalej, przenosimy się do roku 2006. I teraz musicie troszeczkę użyć wyobraźni. Wyobraźcie sobie padok formuły pierwszej, czyli hermetyczny świat, świat wielkich pieniędzy i najlepszych, największych inżynierów z całego globu. I kto wchodzi? No, nie wiem, czy całe na biało, ale wchodzi 21-letni chłopak z Krakowa. Testowy kierowca BMW Sauber. No i Robert Kubica, jako że już sobie ustaliliśmy, że jest największym z Polaków w historii, nie traci czasu. Podczas piątkowych treningów zawstydzał obecnych tam mistrzów świata, zawstydzał swoją formą, swoim podejściem do sportu, swoimi umiejętnościami. I w sierpniu Jacques Villeneuve opuścił zespół i stało się jasne. No, czas na Roberta, czas na pierwszego Polaka w formule pierwszej. Debiut na Węgrzech i chrzest ognia, jak to niektórzy lubią mówić. Deszcz, chaos, no bardzo trudne warunki. Nie wiem, czy ktoś z was miał przyjemność oglądać, widzieć, albo chociaż jakieś urywki sobie wspominać. No bardzo trudny wyścig, bardzo trudne warunki. I Kubica. Kubica dojechał siódmy, ale po samym wyścigu sędziowie zważyli bolid. No i tak się złożyło, że faktycznie Robert był trochę weightless i zabrakło 2 kg. Z czym to się wiąże? Oczywiście z dyskwalifikacją, ale Robert się nie załamał i 3 wyścigi później na słynnej, owianej ogromną legendą Monzy we Włoszech, które to de facto można by powiedzieć, że były dla niego trochę jak drugi tom, stanął na 3. stopniu podium. Stał tam obok odchodzącego już powoli na emeryturę Schumachera i wydaje mi się, że to będą duże słowa, ale to, jak ja na to patrzyłam i jak wspominają osoby, które wtedy były nieco bardziej świadome niż kilkuletnia ja, to wyglądało trochę jak taka zmiana warty, a przynajmniej Polacy oglądający wtedy Formułę Pierwszą mieli nadzieję, że będzie to właśnie tego typu zmiana warty. Potem sezon 27, który przyniósł moment, który no, zatrzymał serca milionów Polaków.

0: ptaków. A dlaczego? No, zgadnijcie czemu. No, zgadnijcie czemu. No. No, ja wiem czemu. Rok 2007, Grand Prix Kanady, 27 okrążenie. Robert Kubica uderza w tył bolidu Jarno Trulego. Wylatuje w powietrze i przy prędkości 230 km na godzinę uderza w betonową bandę. Bolid się rozpada, widać takie wystające stópki kierowcy. Cud, technologia, no nie wiadomo o co, nie wiadomo co tam zaważyło, ale fakt jest taki, że Robert Kubica wyszedł z tego wypadku prawie że bez szwanku i rok później, dokładnie na tym samym torze, wygrał Grand Prix Kanady. Nie powiem, że dokonał niemożliwego, bo dla Roberta Kubicy nie ma rzeczy niemożliwych, ale na pewno nie było to zwykłe zwycięstwo, a ogromna demonstracja siły. Objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Robert Kubica, liderem klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. No niestety, nieco później zespół BMW Sauber podjął dosyć kontrowersyjną wtedy decyzję, ponieważ wstrzymano rozwój bolidu, aby skupić się już na kolejnym sezonie. No i Kubica, mimo że no miał szansę na tytuł, musiał trochę walczyć tępym nożem albo, nie wiem, bić się ogórkiem przeciwko mieczowi i ostatecznie w tym sezonie zajął czwarte miejsce. W 2010 roku przeszedł do Renault, gdzie no prawdopodobnie mógł jechać jeden ze swoich najlepszych, jeżeli nie najlepszy sezon w życiu, wyciskając po prostu z tego auta więcej niż tak naprawdę się dało i niż było to możliwe. Doszły plotki o kontrakcie z Ferrari na rok 2012 i te plotki stały się faktem potwierdzonym po latach przez tak naprawdę samego Kubicę. Wszystko było gotowe. Czerwony kombinezon, czerwony trykot czekał na Roberta Kubicę w szafę, ale los miał zupełnie inny plan. Plan, który spełnił się i który swój ważny punkt zwrotny miał 6 lutego roku 2011 we włoskiej Ligurii. Czas się wtedy zatrzymał, ale o rajdowym dramacie i walce o życie Roberta Kubicy już za moment.
1: Radio Meteor.

Jesteśmy już w roku 2011. Mówimy o 6 lutego właśnie tego roku, o rajdzie Ronde di Andorra. Dla Roberta Kubicy rajdy były odskocznią, sposobem na doskonalenie techniki, właściwie można tak powiedzieć, a samo Ronde di Andorra no to lokalny, stosunkowo bym powiedziała, mały rajd we Włoszech. Skoda Fabia S2000 wypada z trasy na prawym łuku i uderza w barierę. Bariera, zamiast odbić auto prowadzone przez Roberta Kubicę, przebija je na wylot, masakrując prawą stronę ciała kierowcy. Robert Kubica tak naprawdę walczył o życie. Walczył o życie w szpitalu Santa Corona. Tam odbył kilkanaście operacji. Groziła mu amputacja ręki, a przynajmniej wielomiesięczna rehabilitacja. Świat Formuły 1 zapłakał, gorzko zapłakał, Polacy zresztą tak samo, wszystko było bardzo, to wszystko było dodatkowo bardzo medialne, szeroko obserwowane, szeroko komentowane i masa osób tak naprawdę żyła tym momentem, żyła tą chwilą, no i świat płakał, a Robert Kubica milczał. W tym wszystkim też widać było, że on nie chce litości, nie chce, żeby ludzie się nad nim płakali, nie chciał, żeby się nad nim zbytnio pochylali. Wszyscy myśleli, że to koniec sportowca, a on powoli, we własnym zaciszu, uczył się, jak chwycić kierownicę na nowo. Nie mógł w pełni zginać ręki w łokciu, a jego dłoń no, straciła dawną sprawność, ale mózg pozostał mózgiem tego naprawdę wybitnego i genialnego kierowcy. W roku 2013 wrócił, ale wrócił do rajdów. Wtedy został mistrzem świata w WRC 2 i pokazał, że jedną ręką potrafi jeździć szybciej niż inni dwiema. Ale tor wyścigowy go wzywał. Bardzo głośno go wzywał, krzyczał do siebie. W roku 2017 wydarzyło się coś, co eksperci nazywali, tutaj pozwolę sobie zacytować, medycznym cudem. Robert Kubica wsiadł do bolidu F1 podczas testów z Renault, a potem z Williamsem. Inżynierowie przecierali oczy, bo tempo było tam, gdzie 8 lat wcześniej. W 2019 powrócił jako kierowca etatowy do zespołu Williams. No i był to już ja go pamiętam, wy też możecie go tak naprawdę pamiętać. Był to bolesny powrót pod względem sprzętowym, bo bolid był fatalny. Był najwolniejszy w całej stawce, ale Kubica mimo ograniczeń zdobył w tamtym roku, uwaga, jedyny punkt dla zespołu w deszczowym Grand Prix Niemiec. I ja myślę, że biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności, to był jego Mount Everest. I pokazał światu, pokazał też swoim rodakom, że fizyczne ograniczenia są małe, są marginalne wręcz wobec ogromnej potęgi ludzkiego ducha. Oczywiście ja mówię tutaj o bardzo konkretnej sytuacji i nie możemy jej przekładać na realia każdego człowieka, który chodzi po ziemi, no ale jednak pokazał, że fizyczność jest w stanie wygrać z wolą walki, z psychiką i przede wszystkim z ludzkim mózgiem. Pożegnał się z Formułą Pierwszą jako kierowca wyścigowy z bardzo podniesioną wysoko głową, udowadniając też, że niemożliwe tak naprawdę nie istnieje. Chociaż nie był to koniec, nie był to koniec jego ścigania, bo Robert Kubica znalazł swoją nową miłość, kolejną miłość, czyli wyścigi długodystansowe. A o jego wielkich, wielkich sukcesach w Le Mans opowiem wam już za moment.

Idziemy już dalej. I przypominam wam, że cały czas mówimy o największym Polaku w historii motorsportu, a na pewno największym Polaku... Nie, dobra, nie tylko w historii Formuły 1, bo zaraz przejdziemy do tego, dlaczego nie tylko w Formule 1. Kiedy zamykają się jedne drzwi, to Robert Kubica otwiera kolejne i otwiera je nie byle jak, bo otwiera je naprawdę z kopa. Po zakończeniu swojej przygody z Formułą Pierwszą jako kierowca etatowy, Kubica nie przechodzi na emeryturę, właściwie nie przeszedł na emeryturę, no bo mówimy o czymś, co wydarzyło się już kilka lat temu. Kubica skupił się wtedy na wyścigach długodystansowych, na wyścigach endurance i jest to inny świat, świat, w którym nie liczy się jedynie szybkość, jedynie strategia, ale też współpraca z kolegami z zespołu, oszczędzanie opon, masa rzeczy, wytrzymałość też się oczywiście tam na przykład liczy. W 2021 roku Robert Kubica zadebiutował w European Le Mans Series i od razu wygrał całe mistrzostwa. Chociaż prawdziwym celem Roberta Kubicy już od samego początku, co było wiadome, był ten jeden, jedyny wyścig, czyli 24-godzinne Le Mans. Debiut w 2021 roku był scenariuszem jak po prostu rodem wycięty z horroru. Zespół Roberta prowadził przez całą dobę. Zostało tak naprawdę jedno okrążenie do mety, kilka kilometrów i nagle co się dzieje? Ha, oczywiście, że się dzieje awaria elektroniki. Samochód stanął, a Robert Kubica stracił swoje zwycięstwo na oczach całego świata. No i

0: Wybiła 22 w Radiu Meteor.
1: Będzie ze mną Adaś Leśniewicz.
2: Sound podcast w Radiu Meteor. Mariacie, posłuchaj, idź się do e-booku i bo już najwyższy czas.
3: Yo, wybija 22, to oznacza nic innego jak Weird Sounds Podcast. Witam serdecznie, dzisiaj w składzie trzyosobowym jestem ja, jest Władca Rzek.
4: Władca Rzek!
3: Jest też mój serdeczny kolega, redaktor Mikołaj Plewa, realizuje nas Zuzanna Bukała.
5: Siemanko.
3: Dzisiaj pogadamy sobie o guilty pleasures, muzycznych i niemuzycznych, i o tym, co jest trochę przypałem. Ale w sumie to buja. Myślę, że to jest taka teza. Nie wiem, chciałbyś jeszcze jakoś to rozwinąć, Mikołaj?
5: Niech przemówi wpierw muzyka, a potem rozszerzymy tę myśl.
3: Tak, więc powiedzmy najpierw z moim pikiem pierwszym. Ja nie uważam, że... Ja się niczego nie wstydzę ogólnie, natomiast spotkałem się z side-eyami, jeżeli chodzi o ten gatunek muzyczny. Mm-hmm. Pogadamy o tym potem. I choose you, the Steel Drivers. Pozdro!

0: Dobra, ja generalnie nie kumam, o co chodzi z tym. Znaczy dobra, kumam, o co chodzi z tym.
1: Ja też kumam, o co z tym chodzi, szczerze
0: ale kumasz?
1: Powiedziawszy.
0: Kumasz?
1: Ja kumam, czemu to
0: ale
1: jest...
0: Ale pomyśl, czy ty to kumasz, stary, bo to nie jest, wiesz...
1: Ale kumam to, że to jest dobre, czy kumam to, że to jest średnie? W sensie,
0: stary,
1: że to jest guilty pleasure.
0: Albo kumasz, albo nie. Wiesz, co chodzi?
1: Okej, okay. No to ja to kumam. W sensie, no, nie poleciał legal, więc ja powiem, ja to diguję.
0: On to diguje, dobra. Dobra, to powiem wam, czemu nie kumam tego. Znaczy, kumam muzę, nie kumam, o co chodzi społeczeństwu. Bo żyjemy w nim. Podobno. I moim zdaniem, Polska nigdy nie dorosła do geniuszu muzyki amerykanej i country. Wydaje mi się, że jesteśmy zbyt po prostu... jesteśmy zbyt smutnymi ludźmi. Jesteśmy zbyt smutnym narodem. Nie. Tak, i taka muza nie siada.
1: Ja wiem czemu.
0: No.
1: Bo my jesteśmy narodem, który lubi swój folk. I to jest taka...
0: To nawet nie jest prawda, stary.
1: To jest taka muzyka folkowa dla Stanów Zjednoczonych, uważam. Tak jak my mamy swoją muzykę tradycyjną, tak muzyka country jest po prostu tradycyjną.
0: No
1: taką...
0: to ja uważam, że jakby w Stanach Zjednoczonych generalnie mówi się raczej... Znaczy, to opinia jest taka, że... country to jest takie disco polo bardziej niż muzyka folkowa. Wiesz, o co chodzi?
1: Okej, okay. Chodzi mi o takie spojrzenie historyczne.
0: No niby tak, ja tutaj dorzucę 3 grosze historyczne. Pozdrawiam Asię Sztankę, z którą kiedyś prowadziłem tutaj jakieś parę miesięcy temu audycję o country. I tutaj małe trivia historyczne. Muzyka country wywodzi się z... To była tak naprawdę muzyka ludzi pracujących w kopalni. Mm-hmm. Hillbilly music to się nazywało. No to była taka bardzo uproszczona wersja. Więc to po prostu takie rytmiczne rzeczy pomiędzy country a bluesem grali. I wyrosło z tego, wyrósł z tego fenomen, który teraz też przeżył jakiś taki swój revival. Ja przyznam szczerze, shoutout ogromny dla użytkownika Piotr Leśniewicz, który wyszło na to, że to jest mój ojciec w sumie, więc pozdro, tato, jeżeli tego słuchasz. Mój tata strasznie jest skręcony w country i zawsze puszczał jakieś takie rzeczy, jak sobie jeździliśmy na wakacje, jakieś takie właśnie Chris Stapleton, takie jakby entry level country music, ale to, co przed chwilą słyszeliśmy, to jest również Chris Stapleton, akurat w jego byłym zespole The Steel Drivers, i po prostu spotkałem się z opinią różnych ludzi, bliskich mi i niebliskich, że to jest zbyt amerykańskie, zbyt takie kowbojskie.
1: No, no
0: i
1: właśnie,
0: trochę,
1: to chyba trochę o to
0: chodzi.
1: Że to
0: jest uncool, uncool to jest po prostu, i że ludzie, którzy słuchają, wiesz, nie wiem, Fountains DC i że tak dalej, że to jest po prostu estetycznie tak daleko od, że jak powiem, tego, z czym oni się utożsamiają, że jest side-eye i lekki cringe. A moim zdaniem po prostu trzeba jakby na takiej, bo to jest bardzo taka pozytywna muzyka i ludzie też nie są pozytywni, moim zdaniem. Ja uważam, że trzeba iTunes, że to jest cholernie pozytywny numer.
1: No tak. I chciałbym tylko tak, bo zajrzałem sobie do Wikipedii, jest napisane, że muzyka country to jest odmiana muzyki rozrywkowej, która powstała w USA w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku z balad kowbojskich i traperskich.
0: Dobrze.
1: Uważam, że traperskość i trapowanie powinno pozostać traperom, czyli ludziom, którzy łażą, nie raperom, którzy się flexują.
0: To prawda, dzisiaj trochę będzie o raperach, którzy się flexują i którzy się flexują, ale mimo wszystko czasami bęgera strzelą tu i ówdzie. Ja tylko powiem, że co jest fajnego w country, czego nie kumają ludzie i w ogóle czego nie kumają ludzie, i to strasznie mnie to irytuje, to jest to, że country opowiada real time, prawdziwe historie,
1: no tak,
0: takie życiowe, bardzo często. Często to są takie też, to jest liryka, potrafi być bardzo prosta w tej muzyce, natomiast uważam, że ja mam tak, że jak słucham sobie The Steel Drivers, Chrisa Stapletona, City and Color, różnych rzeczy, to po prostu ciężko jest mi mieć zły humor, to jest coś, co jakby... poprawia mi go automatycznie. Tak samo jak parę, w sumie myślę, że to jest też taki motyw tych wszystkich numerów, że trochę cię skręca jakby background artystyczny tych ludzi, ale jak słuchasz ich, to jakby cieszy ci się morda. Ja tak mam z numerem, który będzie następny. Warto powiedzieć, że byłem ogromnym hejterem tego zespołu. Jak była podstawówka i byli na topie.
1: Dziwisz się? Kto nie był?
0: Nie.
1: Myślę, że każdy chłopak, to są bardziej chyba nasze czasy, już bliżej gimnazjum, co?
0: No nie wiem, ja to mi się wydaje, że... Znaczy, ten numer był już gimnazjum, natomiast pik
1: tak.
0: tych panów był w mojej podstawówce.
1: No dobra, nie ciągnęli nas w dół. Drag Me Down.
0: No, let's go. One Direction.

0: Rozkminka, bo...
1: Tak, no dawaj, zacznij.
0: Ja tutaj zapowiedziałem, bo szukałem w mojej głowie i wydawało mi się, że to jest prawda, że był po prostu jakiś mega remix, który był hiperpopularny tej nuty, taki dubstepowy, ale tak. No nie ma tego nigdzie na YouTubie. Teraz już jak wyszliśmy, to znalazłem jakiś ten, ale on ma i tak 50 tysięcy wyświetleń, więc...
1: Raczej to nie to.
0: No nie wiem. Mam wrażenie, że to było mega popularne w pewnym momencie, chyba że to, a to może był, bo słuchaj, bo jest Drag Me Down, Cover by Our Last Night.
1: Tak, to jest metalcore'owy cover. Tak, to jest metal.
0: Okay.
1: Byłem na Our Last Night w ogóle i grali ten cover kiedyś. Pozdrawiam serdecznie wszystkich.
0: No dobra, no co, no kurde.
1: Ty, Władz Staszek też, w ogóle zasnął chyba. Budzimy go? Nie, no potem go może obudzimy.
0: Jak śpi. Dziennikarz też sprawdził. I się okazuje, że to były czasy nasze podstawowe bardziej, faktycznie. No. Jak my szliśmy do gimbazy, to już One Direction było na wygaszeniu. Kurde.
1: No to była ta płyta, czasy, gdzie co? Już... No, daj spokój. Daj spokój. To była ta płyta bez Zayna. I pamiętam, że to był już czas, kiedy powoli przestawałem słuchać Sabatonu i zaczynałem żyć w realnym jakby społeczeństwie. I pamiętam, że jakby ja nie lubiłem One Direction tylko dlatego, że to byli ładni chłopcy i pamiętam, że kiedyś strasznie się poczułem urażony, że było zdjęcie, jak oni zrekreowali tą fotę, że przychodzą na pasach jak Beatlesi na Abbey Road. I ja się strasznie oburzyłem wtedy w podstawówce, jak to zacząłem. Powiem tak, to jest taki guilty pleasure, ale taki throwbackowy, bo kiedyś, ja przyznam się, szedłem do gimnazjum i zdarzyło mi się pomyśleć, kurde, puszczę sobie Drag Me Down, ale wewnątrz bolało, koszulka Bullet for My Valentine krzyczała, nie rób tego.
0: Three Days Grace krzyczało, tak, a ty mówiłeś jeszcze
1: tak,
0: One Direction.
1: Ja mówiłem, chłopaki, muszę, przepraszam. I puszczałem sobie, a teraz tego słucham totalnie na luzie. Wydaje mi się, że w ogóle One Direction jakieś takie koło zatoczyło. Chyba w ogóle, jeżeli bycie cool.
0: Wydaje mi się, że to jest też kwestia trendu. 2016 is not the new,
1: tak,
0: coś tam.
1: Tak, Millennium Nostalgia, no. Tak. Zdecydowanie tak.
0: Ale oni, no i tak, 45 milionów słuchaczy na Spotify'u, gościu.
1: Daj spokój.
0: Pierwsze 5 numerów to ma ponad 1,5 miliarda, bliżej do 2 miliardów niektóre te nuty mają niż do...
1: Powiedz mi, jak ty w ogóle w swojej głowie klasyfikujesz guilty pleasure? Jak tak sobie myślisz o nie tylko muzycznym guilty pleasure, ale w ogóle o tym, czym guilty pleasure jest? Jaką definicję masz w głowie?
0: W sensie zarzuciłeś taką spoko rozkwinkę, że w sumie ja mam... Jakby wszystko już się wszystko normalizuje chyba, mam takie wrażenie, że to nie jest coś takiego, że... pomimo tej świadomości, że jakby no ty masz z tego przyjemność, to normalnie to nie jest jakieś takie uznawane, nie wiem, za właśnie czy to przyjemne, czy jakieś, nie wiem, wyjątkowe, może tak? Mhm. Może wyjątkowe, nie, właśnie może guilty pleasures są często wyjątkowe.
1: Chyba tak.
0: Jakby to rozkminić inaczej.
1: To jest mega ciekawe, szczególnie jak ty sobie myślisz nie tylko o muzie, tylko w ogóle o różnych rzeczach.
0: O jedzeniu.
1: Typu jedzenie, jakieś... sport, jakieś takie dziwne aktywności.
0: Dobra, no teraz klikam w internet i widzę, że guilty pleasure to jest jedzenie donata z cukrem, jakiegoś takiego rzeczy.
1: Aha,
0: coś takiego,
1: w sensie, że takie... O matko, nie, to...
0: W trakcie jej wykonywania czujemy wstyd, zażenowanie, a może nawet poczucie winy, choć oczywiście do takiego destrukcyjnego etapu lepiej nie dopuszczać.
1: Wow, w sensie...
0: Guilty pleasures to przyjemność czerpana z czegoś mało wyrafinowanego lub akceptowanego społecznie.
1: O matko, nie, dobra, moim zdaniem to... ja nie wiem, czy się zgadzam z tą definicją, ale no. Mamy teraz pik od ciebie, Do I Have Your Love, Sogum, powiedz mi coś o tym, czemu to jest guilty pleasure.
0: Ja myślę, że najpierw niech przemówi muza, a potem zrobimy do tego kontekst.
1: No dobra.
0: Tak będzie łatwiej.

0: No i co? No, powiem tak. To jest chyba też taki numer, który może trochę inaczej definiować ten guilty pleasure, bo to jest takie coś, co jest na tyle dziwne, że rozkminiasz, czy byś się tym podzielił po prostu. Mhm. I po prostu chyba to jest stąd jest ten mój pick. Bo ja w ogóle nie słucham K-popu, a to jest Sogum, chyba tak to się wymawia, to jest koreańska wykonawczyni, która śpiewa tutaj po angielsku. Mhm. No, bardzo mi się podobała twoja mina na tym outro.
1: Bardzo trippy było.
0: Bardzo trippy. Bardzo trippy. No ale taka muza właśnie tego typu to trochę jest taka rozkminka trippy, myślę.
1: Też mi się tak wydaje.
0: Nie jest to coś takiego codziennego, nie?
1: Ja dobrałem te... Dzisiaj akurat z Mikołem we dwójkę dobieraliśmy. Władca Rzek nic nie wybrał, ale zaraz widzę, że się obudził. Zgłasza się, widzę, że coś zaraz chce powiedzieć.
0: Tak!
1: Dobra, czekaj, jeszcze nie skończyłem. Chciałem powiedzieć do ciebie, Mikołaj, nie do ciebie, rzeczny władco, że ja tak dobierałem te guilty pleasure, jeżeli chodzi o muzykę, bo nie będziemy gadać tylko o muzyce, na podstawie trochę też, że jak powiem, backgroundu postaci, trochę tutaj będzie... też właśnie o tych moich pikach, które jeszcze dwa na pewno polecą, może trzy, zobaczymy jak to pójdzie, bo jeszcze trzeba trochę pogadać o pogoni, więc zobaczymy, natomiast polećmy teraz z czymś lokalnym. Dobrze, no powiedz, bo się zgłasza.
0: Władzorzek! Kizor! Kierownik!

0: burdel zamknięty.
1: Bez spodni latamy.
0: Latamy bez spodni.
1: Tak to jest.
0: To nieprawda.
1: Weird Sounds Podcast.
0: Weird Sounds Podcast. Kurde, powiem ci tak. To jest chyba dla mnie też taka, takie coś, że jeżeli potrafisz polecieć taki numer w całości z pamięci, Kizo kierownik.
1: Ja nie uważam, że to bardziej Kizo jest guilty pleasure niż ten numer. Ja uważam, że ten numer na standardy jakby polskiego rapu jest...
0: Nie wiem, uważam, że te wersje są naprawdę niektóre tak głupie.
1: Są głupie, ale no jakby nie udawajmy, że głupie wersje nie są czymś...
0: Otwieracz, mam podobno nos jak kierownik budowy, a dla kobiet jestem super czadowy, odlotowy.
1: No, ty stary, ale honestly, w sensie to nie jest tak, że legitni raperzy używają takich epitetów też w normalnych tekstach.
0: No, w sensie on rymuje owy z owy i owy z owy.
1: Jest paru takich ze Szczecina, co rymowali być z być i przyszedłem z przyszedłem i wygrałem.
0: Chłopaczyna ze Szczecinem rzuca rybem jak maszyna?
1: Dwie godziny do Berlina, max godzina.
0: Pół godziny, max godzina.
1: Dzień się kończy, coś tam
0: drabina.
1: Kokaina. Dokładnie, nie musimy mówić
0: inaczej.
1: Kto.
0: Ja po prostu mam z Kizo taką relację, że ten numer jeden, jedyny jest taki, którego słucham. Mhm. Bo Kizo poleci na jakimś melanżyku, poleci sobie Miasto 2-4H, no. W nim robię ha-ha, to no. Też jest zarąbiste, bo tam wszędzie masz, no w sumie to też jest spokojny koncept, bo masz tam wszystko trójkami zarymowane, ale nie wiem, no poleci to taksi, jakiś Disney, no to robisz sobie bekę, ale ten numer jest typowo dla beki. A tutaj naprawdę mam taki moment, że w czarnych okularach nie widzę przeszkód i po prostu mogę zdobywać świat.
1: Ej, ale też Clear Mind bardzo dobry beat. Ja uważam, że tak nieironicznie, ciężko nieironicznie brać Kizo, ale uważam, że to jest autentycznie, uważam, że to jest jego najlepszy numer i to nawet nie chodzi o to, że on jest jakimś lirycznym raperem. Myślę, że nikt nigdy w życiu by się nie posunął tak daleko, żeby go tak nazwać. Natomiast jest to jakaś próba i z jakimś tam może wstydem, bo no nigdy nie byłem fanem tego wykonawcy, ale ten numer byłbym w stanie sobie puścić. Uwaga, uwaga, przenosimy się teraz do przestrzeni wirtualnej i mamy specjalnego gościa, message od specjalnego gościa.

0: Czy unmuted message? Nie, żartuję, to nie jest muted message, to jest unmuted message.
1: To będzie unmuted message.
0: Tak, i Franiu z Meatballs, mój kolega z zespołu, dzisiaj na pytanie, co jest jego guilty pleasure, wysłał nam 49-sekundową wiadomość, w którym opowie o piosence. Warto, piosence to jest dużo powiedziane, patrząc na to, co, to, co będzie za chwilę leciało. Natomiast
1: utwór
0: jest to. I a Franciszek jest wykształconym jazzmenem, dlatego teraz będzie dużo, jeżeli ktoś lubi liczyć i lubi słuchać przypadkowych dźwięków do swingu i się tym jarać i myśleć, że to jest jazz, a ktoś po prostu się pomylił albo zemdlał na pianinie, to, to jest segment dla was. Franku, Franko, halo, jesteś tam, oddajemy głos.
2: Siema, tu Franek z Meatballs i moje największe muzyczne guilty pleasure to jest album Bobana i Marku Markowica, Devla, w szczególności utwór, mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwę, Kelipe Heasa. To jest mieszanka bałkańskiego, szczególnie serbskiego folku z lokalną muzyką taneczną, gdzie o ile ten folk jest świetny, o tyle lokalna muzyka taneczna jest moim zdaniem gorsza od disco polo. I jakimś cudem w tym połączeniu to działa świetnie i polecam każdemu ten album do przesłuchania chociaż raz. To jest arcydzieło. I jednocześnie jest to guilty pleasure, kiedy próbujecie to komuś pokazać.

0: Dobra, generalnie to tak. Idziemy, znalazłem inspiredtaste.net.
1: No.
0: Top strange food combinations.
1: Okej.
0: Okay. Uważam, że część z nich nie jest w ogóle strange. No ale dobra, niech będzie. Klasykiem trzeba zalecieć.
1: No.
0: Ananas na pizzy.
1: I dla mnie banger.
0: No też uważam,
1: dla
0: że
1: mnie to nie jest, znaczy to jest guilty pleasure. Ja w ogóle, ja rozumiem, o co chodzi, bo ja miałem, pracowałem kiedyś w bistro takim włoskim u mojej koleżanki serdecznej Anny w Szczecinie.
0: Shoutout.
1: Ona jest, tak, shoutout, jest OG Italian Bari Pizza Maker. No i...
0: Była zła.
1: Nie było zła, powiedziała, że jakby dla niej to nie jest pizza po prostu, ale jakby,
0: że dobra, generalnie git. No to ja powiem, czemu u mnie to jest w ogóle przeciwieństwo guilty pleasure. Ja się wychowałem na pizzy z ananasem.
1: No.
0: Ja nie wiem, czy to jest prawda, ale ja mam coś takiego w mojej głowie. Musiałbym zadzwonić do mojej mamy, albo mojego taty, albo mojego brata nie, bo mój brat jest młodszy.
1: Okay.
0: Ale wydaje mi się, że pierwsza pizza, którą zjadłem w życiu, to był Dr. Edgar, Ristorante, mrożona pizza hawajska.
1: Ej, to jest w ogóle dobre. Teraz mi wpada tak mi, jakby wyobraź sobie, jakby co się dzieje w mózgu człowieka młodego, który je pierwszy raz w życiu pizzę, stary. To myślisz, jakby otworzenie jakiejś w ogóle, jakiegoś kosmosu, stary.
0: No.
1: Wyobraź sobie, pierwszy raz zjeść pizzę? Przecież to jest crazy, stary. Ja nie wyobrażam sobie.
0: A ty pamiętasz, jak była
1: Nie, coś ty, nie? stary, ale podejrzewam, że się mega jarałem. Na 100%. Crazy. Ja się dalej jaram, jak jem pizzę, więc jakby... Nie, ale dla mnie ananas na pizzę jest mega spoko.
0: Ja w ogóle uwielbiam dziwne
1: Dobra,
0: połączenia.
1: A pizza jakaś taka, że jakiś blokuje i tak dalej, taka warzywna, hamska.
0: Spoko. A ten z ogórkiem konserwowym?
1: Dla mnie spoko. Kiedyś taką? Dla mnie spoko.
0: Ja chyba już zrozumiałem, że to nie jest to.
1: Okej. Okay. Stary, szanuję to. Jest git.
0: Dobra, top 2. Frytki z milkshake'iem.
1: That's a hard no for me.
0: Hard no?
1: Nie, nigdy. Nie.
0: Ale nie próbowałeś, czy...
1: Próbowałem, nie jest dla mnie. Nie jest dla mnie. Okay. Nie.
0: Ja uważam, że coś w tym jest.
1: Okej. Okay.
0: Ciepłe, zimne. Słone, słodkie.
1: Okej.
0: Okay. Mm.
1: Okej, czy jesteś z parafii, która hejtuje popcorn karmelowy, czy nie?
0: Jestem z parafii, która zawsze wybierze solony.
1: Okej, okay. Bo ja zawsze, nie wiem czemu, może w Szczecinie tak jest, ale śmiali się.
0: Śmiali się typowo?
1: Że jak karmelowy bierzesz, to co ty robisz w ogóle?
0: Okej.
1: Okay. O co chodzi?
0: No ja na przykład nigdy nie kumałem, jak można mówić, że w kinie jest lepszy karmelowy.
1: Ja też nie. Dziwne to jest. No ale dobra, ja powiedziałbym, że... Znaczy, ja nie powiedziałbym, że to jest moje guilty pleasure, ale słyszałem, że jest to jakieś wyśmiewane w miarę, tak powiedzmy.
0: Z dziwnych kombosów popcornowych to pamiętam, że kiedyś było coś takiego jak serowy popcorn. No i to było takie... No nie wiem, nie było chyba najlepsze,
1: nie było
0: z tego
1: najlepsze.
0: Co pamiętam. Bo się chyba nie utrzymało.
1: A to taki from the top of your head, że tak powiem. Czy masz jakiś kinematograficzny guilty pleasure? Ja od razu powiem, że mam dwa. Jeden to jest Big Bang Theory, Teoria Wielkiego Podrywu po polsku. No, wiele ludzi mówi, że to jest nieśmieszne i tylko
0: no
1: ludzie...
0: taki slapstick, no typowa komedia slapstickowa. No.
1: No taki właśnie typowy sitcom... troszkę przekoloryzowany i tak dalej. Znaczy, ja rozumiem, że to tam na Comedy Central leci tylko i w Polsce jakby... Ja na przykład oglądałem tak po prostu na Netflixie dla siebie. Ale ja bym... Często się śmiano ze mnie, że to jest takie z wszystkich tych sitcomów najgorsze, a z polskich rzeczy to jak mam fazę, to sobie puszczę Świat według kiepskich totalnie nieironicznie.
0: No właśnie.
1: Uważam, że tam są bardzo duże, w ogóle socjologiczne takie rozkminy też.
0: No tak, i to jest jedno, Świat według kiepskich, to jest jedno przerysowane polskie społeczeństwo, a drugie polskie przerysowane społeczeństwo to jest Rancho.
1: Tak, to prawda, ale Rancho nie uważam, że jest w kategorii guilty pleasure.
0: Jest.
1: Ja słyszałem, moja babcia mi zawsze mówiła, że Świat według kiepskich to jest strasznie prostackie, strasznie głupie
0: tak.
1: I że w ogóle tego nigdy, po co miałbym to oglądać?
0: No.
1: Więc jakby ja byłem wychowany w takim duchu, że to jest mega przypał i wieś. Więc może dlatego to jest jakieś podświadome, ale to tyle.
0: Ja wiem,
1: no.
0: Co myślę, że jest guilty pleasure, w sensie tak, że ogólnie ja lubię e-sport.
1: To jest kontrowersyjne. Ja jak byłem w gimnazjum, to się śmiałem ze sportowców.
0: Inaczej. Trochę. No w sumie nawet jeszcze bardziej to podkręcę, bo ja lubię oglądać Valoranta.
1: Okej, okay, dobra, to jesteś piwniczniakiem na maksa w ogóle.
0: Ale to jest najciekawsze jest to, że ja w ogóle nie gram w Valoranta.
1: Władca, że grał dużo w Valoranta.
0: Tak?
1: No.
0: Okej. Okay. Shoutout dla Włodzyżek.
1: Tak, właśnie wyszedł do kibla.
0: Ja byłem nawet, stary, na żywo.
1: Co?
0: Na Valorancie, na mistrzostwach.
1: Chłopie.
0: Ale to akurat jest super wspomnienie. Jedno z najlepszych wspomnień w moim życiu.
1: Ej, ciekawe to jest. Ja nigdy nie ten. Wróćmy
0: gadamy,
1: do muzyki,
0: gadamy.
1: Co?
0: Tak, zostajemy w folkowym tutaj, że tak powiem, w rozkwince tutaj trochę na, tradycyjnej muzyki jakiegoś państwa. Nie chce mi się robić wielkiego intro.
1: Wiemy, co
0: Komody, duele, Valentine, Elisa.

0: I najlepsze jest w tej piosence to, że to jest piosenka smutna. Como me duele. Oj, jak mnie to boli.
1: Powiem tak, ja tutaj bardzo podeszliśmy do tego lekką ręką, bo część z tych utworów tutaj, które zaklasyfikowaliśmy jako guilty pleasure, dla mnie w życiu bym tak nie pomyślał o nich. Dla mnie w ogóle...
0: Myślę, że mamy zbyt otwartą głowę na to, żeby to rozpatrywać rzeczy w kategorii guilty pleasure.
1: Powinniśmy wziąć takiego jakiegoś Szarego Kowalskiego, takiego w naszym wieku, który, wiesz, słucha Sobla i The Neighborhood, I jemu próbować jakby poszerzyć, jakby takiego, który nie siedzi aż tak w muzie analitycznie, no bo my oczywiście, prawda,
0: my jesteśmy elitarnym gronem.
1: Niesamowicie wykształceni.
0: Jesteśmy elitarystami muzycznymi.
1: Tak, nie, chciałem powiedzieć, że jakby teraz faktycznie uważam, że zbliżyłem się do jakby takiej definicyjnej troszkę wersji tego guilty pleasure, bo uważam, że ta postać, jak i ten numer i cały kontekst jego jest bardzo... Guilty pleasure pod takim względem, że przez ostatnie, nie wiem, 8 lat było mało twórców. Myślę, że można jeszcze go nazwać w jakimś stopniu raperem, jak MGK tudzież Machine Gun Kelly. Posłuchamy sobie, chyba...
0: To będzie guilty pleasure dla Adama, a dla mnie no pleasure.
1: No pleasure.
0: No pleasure. Nigdy nie digowałem.
1: Stary, słyszałeś ten diss? To jest, żeby była jasność, to jest diss, który MGK wypuścił na Eminema.
0: No.
1: I przed wejściem w ten diss pomyślałem sobie, co, ale no przecież to nie może być dobre. Nie ma szans, że Machine Gun Kelly będzie miał coś jakby do zarzucenia Eminemowi w taki sposób, że pomyślę, wow. I żeby nie było, uważam, że generalnie Killshot, czyli diss Eminema, który wyszedł później, totalnie zdewastował w każdym miejscu całe ciało i duszę Machine Gun Kelly'ego. I on jakby ten beef przegrał sromotnie. Natomiast
0: posłuchajmy, od czego się to zaczęło.
1: Wracam do Rap Devil regularnie i mimo wszystko jestem pod wrażeniem. Uważam, że to jest bardzo dobry diss, mimo tego, że Machine Gun Kelly uważam, że jest artystą co najmniej średnim.

0: being rich and you still mad, let's talk about it. Both of us single dads from the Midwest, we can talk about it. Or we can get gully, y'all size up your body and put some white chalk around it.
1: Radio Edit, Trap Devil, MGK, pamiętam, on jakieś pół roku po wydaniu tego disu grał tour po Europie i był w Polsce i normalnie na każdym koncercie nawijał to z wielkim LED-owym po prostu skreślonym, minem przekreślonym w Paint'cie i szczerze mówiąc byłem nawet w szoku, że jest w stanie to nawinąć, dlatego że MGK też nie powiedziałbym, że jakimś super technicznym raperem jest, ale dawał radę i no mam ogromny dysonans, jeżeli chodzi też o to, jak on się obraca po tym świecie muzyki gitarowej, bo też tam dużo miał kontrowersji, kłótnie z Corym Taylorem, ze Slipknota, nawet z Youngbloodem jakieś takie, chociaż to akurat Youngblood ostatnio zaczął na niego po prostu napieprzać tyle, ile się da. No generalnie to jest postać, która jest kontrowersyjna. Jego płyta Tickets to My Downfall uważam, że jest bardzo dobrą płytą pop-punkową, ale no wciąż mnie skręca. Jak widzę jego i jak widzę jego te dyski, to też w jaką stronę się porusza, szczególnie jak usłyszałem single z ostatniej płyty pod ten Cliché, to się przeżegnałem, ale wracam czasami do tego numeru i zapominam, że on serio jest dobry, że uważam, że to jest dobry diss. Nie wygrał tego bifu, ale to jest dobry diss.
2: Okej. Okay.
1: Naprawdę? Tylko tyle?
2: No, ja bardzo miałem krótki okres w ogóle z Eminemem w moim życiu. To były też gdzieś tam, powiedzmy, początkowe moje rozkminki. A z MGK-em to w ogóle nie miałem przelotu. Ja już trochę byłem w innym miejscu muzycznie, gdy to wyszło. Trochę mnie to obeszło, spłynęło to po mnie, szczerze. Wiem o tym jakby jako o wydarzeniu, bo pamiętam, że to miało miejsce, ale jako, że już wyrosłem z Eminema, a w MGK ja nigdy się nie zainwestowałem emocjonalnie, to było dla mnie takie spoko, jest beef.
1: Moim zdaniem jakby pozytywny aspekt tego przedsięwzięcia, że tak powiem, to było to, że wszyscy strasznie psioczyli na Eminem, jeżeli chodzi o jego formę. I to nawet już nie chodziło o to, że ja się Eminemem tudzież MGK-em jarałem, bo MGK dla mnie był taką postacią gdzieś z tyłu głowy i może tam znałem dwa numery, Till I Die znałem na pewno i jakieś tam inne hiciki, ale dla mnie on był takim średniej klasy raperem i zredefiniował ten beef. Zredefiniował dla mnie jego postać i tak naprawdę też ustawił go na tą ścieżkę do takiego już top mainstreamu, w którym jest teraz. No i dał nam najlepszy numer Eminema od ostatnich, nie wiem, 10 lat, dlatego że oczywiście wszyscy wiemy, że Eminem jest najlepszy, jak jest mega pissed off. Ten beef killshot, to po prostu ludzie szczali po gaciach, za przeproszeniem, po prostu, bo on miał po prostu zero hamulców, leciał po prostu po nim jak po prostu...
2: No ostro leciał.
1: No zero, no dobrze wspomniałem ten czas, naprawdę.
2: Dobrze, to się cieszę.
1: Zaraz pogadamy o jeszcze guilty pleasure naszych piłkarskich, bo wiadomo, że Weird Sans Podcast to musi nadejść, ale ja ostatni numer z mojej kolekcji dzisiaj przedstawię wam i wyjątkowo ten zespół trochę skrytykuję, co rzadko mi się zdarza. Pozdrawiam cały dział muzyczny, który zna mnie z fanbojowania. Sleep Token Past Self.

0: Oh, wow, wiesz, jak to tu uśmiech. Ja powiem tak, od razu chcę powiedzieć, ja lubię zespół Sleep Token. Widziałem Sleep Token na żywo.
1: No.
0: Tego numeru nie okazji nie miałem posłuchać na żywo, dlatego że to było jeszcze przed premierą płyty Even in Arcadia. Natomiast przyznam z ręką na sercu, że jest to prawdopodobnie najbardziej cheesy, tak. Elektropop, po prostu typical numer z przeprocesowanymi wokalami niepotrzebnie, dlatego że Vessel jest mega dobrym wokalistą. On nie potrzebuje tak przeprocesowanych wokali, nie potrzebuje tak dużo autotuna, nie potrzebuje urobotyczniania jego głosu. Niemniej jednak, ja usłyszałem to pierwszy raz, to miałem taką reakcję, że mi się to podoba. Wysłałem to koledze, żeby zczekował, który też lubi bardzo Sleep Token. Mikołaj również, tym razem nie Mikołaj Plewa, tylko Mikołaj Tomczak, również zespół Meatballs. No i Mikołaj tak mnie trochę sprawdził do parteru i powiedział, ja też jako fan, że to jest chyba najgorszy ich numer. I autentycznie jestem w stanie powiedzieć, że się z tym zgadzam, ale...
1: Ale lubisz ten numer.
0: Lubię ten numer po prostu.
1: No i dlatego to jest guilty pleasure, no.
0: Tak. I poprawia mi humor, no fajnie okay. Mi się go śpiewa, zostaje mi cały ten refren. Na, na, na, na, na, na. Jak usłyszę dziś do końca dnia.
1: To ja powiem tak. Kojarzysz takie coś jak Cymatics?
0: No, chyba tak.
1: Tam są loopy.
0: No.
1: To brzmi jak elektropop loop.
0: Freebeat taki jakiś, freebeat. No.
1: Po prostu. To brzmi jak numer, który też dobrą zarzuciłeś tutaj rozkminkę, a propos...
0: Ashera.
1: Ashera. To jest numer, który jakby był w erze, kiedy Asher był na topie, to on by był tam gdzieś tam
0: coś
1: na stylu. Top 100 Billboarda, gdzieś tam może się wspiął na 96 miejsce i to byłby jedyny ich numer, który byłby kiedykolwiek znany.
0: Pewnie tak, pewnie.
1: Wiesz,
0: tak.
1: O co chodzi? Że to byłby one hit wonder, ale typu takiego... Że to nawet nie był wielki hit. No po prostu, nie wiem, ja tego nie diguję.
0: Okej, okay, dobra, no ale beat zły, ale a co sam przesądzisz o wokalach?
1: Nuda.
0: Okej. Okay. Ja uważam, że na przykład najgorsze co jest w tym numerze, tak obiektywnie, to jest tekst. Jest turbo proste rymy o I am gonna dance on. Jakby to jest...
1: Are you gonna dance on the line with me? You know it's not a game or a fantasy.
0: No nie, no to jest mega cheesy writing, naprawdę, no ja rozumiem, ale z drugiej strony, no puszczam to i mi się podoba, no, ale jestem w stanie obiektywnie jakby obejść troszkę to i powiedzieć szczerze, co sądzę. Powiem tak, kończąc Sleep Token rant, pozdrawiamy panią słuchaczkę, która czekała na Sleep Token rant, oto on. Uważam, że to jest najgorszy numer Sleep Token.
1: No i okej. Okay. I to jest najlepsze chyba w ogóle jakby stwierdzenie, że to jest najgorszy ich numer i ty się tak do niego bujasz.
0: Tak, i tak się bujam. Ciekawe jest to, że taki numer jest hejtowany generalnie, a numer The Summoning, który ma 7 minut i breakdown i potem jazzowe solo na saksofonie jest największym hitem, ale żyjemy w ciekawych
1: Dobra.
0: Czasach. Przechodzimy
1: tak,
0: teraz do prawdziwych...
1: Breakdown miał ktoś kiedyś w pewnym momencie tego sezonu, ale już chyba nie ma, co?
0: Zaraz pogadamy o tym. We have 3 points a game.
2: Have a happy day. Bogoń Szczecińska MKS.

0: Utrzymanie jest?
1: Nie wiem, no powiem szczerze, że poleciał jingle We Have Three Points Again. Prawda, nie. Nie mogłem być bardziej oddalona. Była bardzo duża szansa na remis z Jagiellonią Białystok. Bardzo potrzebowaliśmy tych trzech punktów. Dalej, znaczy jesteśmy tam chyba dziewiąci.
0: 11 miejsce, 41 punktów, 11 miejsce.
1: No tak, no gdybyśmy ten jeden punkt ugryźli, to by było
0: utrzymanie.
1: Myślę, że już by było utrzymanie, tak. Oczywiście w ostatnich 30 sekundach Efi Mikopoulou musiał się zespawnować po prostu i strzelić. I to jest klasyk w meczach Pogoni z Jagiellonią po prostu, że w ostatniej chwili musi być wylew w obronie i Keramicis musi zasłabnąć na chwilę, środkowy obrońca Pogoni Szczecin. I szkoda strasznie, bo Kojo Karu, nasz bramkarz, miał bardzo dobry mecz. Bardzo ładna bramka Matsa Agera, pierwsza jego w Pogoni Szczecin. Filip Czuć z trzecim golem, w miarę jakoś się to odkuwa. No i... Cytując klasyka, kibice są wkurzeni, trener jest wkurzony, święto zmarł do dupy. Nie no, jeszcze nie jest aż tak źle. Zobaczymy, co z tego będzie. No musimy wygrać z Zagłębiem i z GKS-em, no ale no, trzy punkty w dupsko, niestety.
0: No takie jest, takie to jest, no. No co, ale tak jeszcze w sumie zaktualizuję ci, bo skończył się mecz, który musiał być niesamowitą historią, bo Krakowia zremisowała z Radomiakiem 0-0.
1: Tak, to muszę ten highlight obejrzeć dzisiaj, wiesz?
0: Słuchaj, no nie wiem, czy naprawdę ktoś będzie jakiekolwiek highlights w stanie tego wyciągnąć, bo tak patrzę sobie i Radomiak grał w dziesiątkę w pewnym momencie.
1: Wow.
0: I Krakowia postanowiła tego nie wykorzystać. Dobra, whatever. Pogadajmy sobie może o takim jednym, który teraz jest w czubie, czyli... Oczywiście o kolejorzu.
2: 1922 2007 to już 85 lat. Dla wszystkich zasłużonych, dla wszystkich miłośników, kolejorz gra cały czas.
0: No i co? Powiem tak. Ja chyba mogę to powiedzieć już w tym momencie, właśnie dzięki temu, że zobaczyłem, że Radomiak już ma spokojne utrzymanie.
1: No.
0: I trochę grają już o nic.
1: No.
0: Więc jeżeli wygramy ten mecz, kurna, i znaczy jeszcze wszystko się może w środę wydarzyć. Najfajniej by było, jakby i Raków, i Jagiellonia przegrały ten mecz. Żeby mieli 0 punktów.
1: No cóż, no.
0: Dobra.
1: Nie jestem w stanie, ale...
0: To jest moje guilty pleasure, bo ja nie znoszę mówić o tym, że Lech będzie mistrzem.
1: Okej. Okay.
0: Boję się po prostu to powiedzieć na głos, bo się boję, że zrobię jinxa i że po prostu będzie największa, najtrudniejsza po prostu...
1: No jest ponad 8 punktów chyba nad Górnikiem,
0: no jest,
1: nie?
0: Jest 6 punktów w tym momencie, ale mają zaległy mecz, nie?
1: Okej, okay, no to...
0: Górnik już się wypisał raczej bardziej niż mniej przez tą przegraną z Zagłębiem. Oni w sumie mają niby tyle samo punktów i tyle samo meczów. Dobra, to ja jestem taki ekspert, jak skozić dupy trąbą.
1: Nie, no powiem tak, no w sensie... Ja, wiadomo, że mi trochę nie po drodze, ale mimo wszystko kibicuję kolejorzowi, żeby wygrał, dlatego że może coś się uda. No jakby, cytując Mateusza Borka, nie udawajmy, że jakby mistrz Polski naszym jakimś tam celem kolektywnie jest, nie wiem, no faza ligowa Ligi Europy. Faza ligowa Ligi Europy, tak. No to by było coś fajnego, ciekawe, no z minusów na pewno... Golizadek. To, że on wraca chyba do swojego rodzinnego kraju. Albo to.
0: Znaczy nie, on chyba zostanie w Polsce z tego, co mi się wydaje, na leczenie. No ale ja uważam, że z całą sympatią moją do tego zawodnika, to jednak ja uważam, że to nie jest dobry pomysł, żeby go przedłużać.
1: Ciekawe, ja uważam, że on zawsze jako kibic Lecha, zawsze uważam, że robił pozytywną różnicę i powiedziałbym bardziej, że jeżeli chodzi o playmaking, wnosi więcej niż na przykład taki Bengtsson, czy nawet Mika Eliszak,
0: nie? No jest, dobra, no to trochę trudna rozmowa jest z tym, żeby mówić, że playmakuje nam Iszak.
1: Nie, no on dokłada nogę, wiadomo.
0: Powiem tak. To jest bardzo duża strata, ale on... nie wiem, czy to jest po prostu dobry pomysł, no bo on jest szklanką, tak?
1: No tak.
0: Dobra. Ta nota to jest mój guilty pleasure. Naprawdę ją lubię.
1: Liber czysta gra dla wszystkich fanów Kolejorza. No wygrajcie to, no niech będzie, niech będzie. Wrócimy silniejsi. No i pogoń wiarę z nas, mistrza Polski, nadejdzie czas. Ja tak jakoś tam tak to leciało. Najpierw się trzeba utrzymać. Nikt tego nie pociągnie. Kamil Grosicki to nie pociągnie, ale przynajmniej.
0: A myślisz, że on zostanie? On za kiedy ma kontrakt?
1: Grosicki? Nie, no teraz podpisał nowy, ale a, to okay. Zostać se może, tylko no to już wiesz.
0: Co z tego?
1: To możesz sobie posiedzieć na ławce i powalić głową w ścianę co najwyżej, bo już raczej nie pobiegnie nic, ani nie strzeli gola. Tym myślę, że w miarę no, stosunkowo pozytywnym. My nie spadamy, wy wygrywacie ligę.
0: Byłoby no fajnie.
1: Klasyk. W
0: sensie... Szczecińska Pogoń na swoim miejscu, czyli po prostu w Ekstraklasie.
1: Powiem tak, no Pogoń by coś wygrała, gdyby Legia spadła, to już też chyba się nie zdarzy, więc my w tym sezonie jak zwykle C do D, H do D, no co mogę
0: powiedzieć. Powiem tak,
1: no.
0: Dobra. Powoli kończymy. Pożegnamy się numerem, który według niektórych brzmi jak podcast. Ja bardzo lubię Headache. To jest ziomal, który rzuca strumienie świadomości podczas wykonywania swoich utworów, bo to nie jest muzyka taka prosta do słuchania, uważam. Dzięki za zaproszenie, Mirce, od podcast.
1: Zapraszam. Władcy Rzek nie ma, już wyszedł ze studia.
0: Nie, więc... rzeki wyschły, więc...
1: Dzisiaj on tylko był z nami duchem i jedną zapowiedzią Kizo, tak. Ale miał podobno długi dzień, ale wróci za 2 tygodnie, obiecuję. Dziękuję wam serdecznie, słyszymy się poniedziałek 22 za 2 tygodnie, klasycznie.
0: Dzięki Zuza za realizację.
1: I zostawiam was...
0: It opens, if you turn the handle, headache. Dobranoc.
3: I guess Adam, let's do it.
4: Będzie ze mną Adaś Leśniewicz.
5: Will Sounds, podcast w Radiu Wumet. Mariacie, posłuchaj, idź się do eduku i bo już najwyższy czas.
6: When I'm standing around in the kitchen, ignoring my life and grilling courgettes, I can move my head and body, I can turn into an Easter egg, or a music box, or a piece of cake. But when I'm sat in the sun, doing absolutely nothing, absolutely everything is possible. Because like Uncle Mario always used to say, if you want to really see Delft, you have to go to The Hague. Art reduces the immediate contingency in which an object exists to a state in which the object assumes the form and quality of freedom. Don't take breaks, take snacks. And while there has to be some way of saying, what's your name, Sasha, that is both a statement and a question at the same time, when I wake up at 1:30 p.m. on a Wednesday, you will still definitely be you, and I will still somehow feel the need to live, because you will still be you, and I will still remember how you apologized to me when you kicked me out of your restaurant for doing my newest dance move, and how you smiled when I told you that it was called going crazy in a restaurant. Here and now are images at best. I am gone where I get moved to go. I am a man, a thing, a dream. Dry cleaning. Strong feelings. Tie your sandbag to the smoke alarm and smoke. Our hopes have run away forever. Look instead for the horse that comes first, and the knowledge that laughter is always right next door. Hey universe, do you want to play dice? Peace is where earth meets heaven, and it is a chemical wedding. Beauty need not be just, but justice is often beautiful. And yes, I drink the jugo de coco. And yes, I think about the world. Yes, I look at the sky, and yes, I cough a lot. Oh yes. Oh yes. Oh yes. And to quote the late great Sinead O'Connor, it is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society. But I see no difference. The world is the world. I eat paper instead of food. The door is right in front of you, and it opens if you turn the handle. You must go out, go in, go through to get out, get down to go through. I went in, I went out, I went to where they said I couldn't go, and I sat in the shade with Michelle.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji, filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania, w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tutaj zespół Micro Music, czyli Natalia Grosiak.
6: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
5: I Dawid Korbaczyński.
7: Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

Tutaj nie grozi nam blackout. Elektrownia. Nieskończone źródło energii. Teraz w Radiu Meteor.

0: autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tu Young Stadium Club.
7: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.